do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

albo metrem lub nam światem. Jeden blachy ma za 1000 zł, drugi znowu WXW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie tyki oddać ma. Pan monopolowy wita klientelę, wszystko wie o naszej dzielnicy. W sklepie ma wino i telewizor, dobrze wie, co tnują politycy. Tuż za rogiem stoją dziewczyny, a każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP, Pałac Kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre.

Polonia, cudem ocalały Junior Sawa Bars. Warszawa nęci, kusi wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i Starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blaski i wież. Sąd najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie.

Kurzu, powstałaś, wyglądasz dziwnie, Stalingrad, Kowentry. Do ciebie się nie umywają, bo stąd jesteśmy my. My warszawiacy ze wsi z Zabuga, ale niektórzy stąd. Kochamy ciebie, naszą stolicę, i to nie jest błąd.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
2: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. I tak gramy.
1: Czy ja mam być groźny?
2: To szpiku kości.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: na zegarze już punktualnie godzina 6, PRK, Polskie Radio Kierowców. No i pierwszy dzień października, a zarazem czwarty dzień naszej wyprawy motocyklowej.
1: Faktycznie to już październik.
0: Jak to poszło? W ogóle wyjeżdżaliśmy, to jeszcze ciepło było.
1: Sprawdźmy proszę, kiedy jest wschód słońca, bo my jesteśmy pod Ostrowem Wielkopolskim.
2: 6.49.
1: W pięknym jeziorze. Mhm. To też są stawy hodowlane, więc chciałbym to zobaczyć, a tak patrzę na zewnątrz jeszcze. Ciemno.
0: Ciemniutko, więc czekamy jeszcze 49 minut do wschodu słońca, ale ciekawa sytuacja jest także na termometrach IMGW, bo Zakopane teraz najchłodniejszym miejscem na mapie w Polsce jest około 5 stopni, natomiast Jelenia Góra, uwaga, około stopni 17.
1: Cieplutko. W ciągu dnia też będzie pięknie. Oto szczegóły.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj w ciągu dnia niebo będzie bezchmurne lub zachmurzenie będzie małe. Jedynie na południowym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Rano miejscami jeszcze szczególnie w obniżeniach terenu oraz w dolinach rzecznych zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
1: A temperatura maksymalna dzisiaj w ciągu dnia, podobnie jak wczoraj, od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, na Półwyspie Helskim podobnie, w centrum 20 kresek powyżej zera. No i znowu ten zachód, południowy zachód najcieplejszy, 24, a lokalnie nawet 25 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj na południowym zachodzie słaby i uwaga, bo na pozostałym obszarze umiarkowany i okresami porywisty.
1: Że co, że dzisiaj dmuchnie?
0: Że dmuchnie dzisiaj naprawdę.
1: W plecy poproszę.
0: Nam motocyklistom tylko w plecy, dokładnie. Wysoko w Sudetach początkowo wiatr w porywach do 100 km na godzinę, po południu słabnący do 70.
1: Nie ma się co dziwić, że mamy taką piękną pogodę, ciepło jest i dużo słońca, bo jesteśmy pod wpływem wyżu. No i ciśnienie dzisiaj też wysokie. O poranku 1024 hektopaskale na zachodzie, 1036 na wschodzie kraju.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak jak mówiliśmy, czwarty dzień wyprawy motocyklowej Polskiego Radia Kierowców. Przypominamy, że od początku tygodnia, czyli od poniedziałku, podróżujemy razem z Patrykiem, odwiedzamy różne miasta, odwiedzamy tory żużlowe, no i o tym wszystkim opowiadamy wam codziennie do godziny 10.
1: A wiecie, co się wczoraj wydarzyło? Ostrowia otworzyła przed nami swoje wrota i oczywiście stadion TZ Ostrowi był dla nas, a my mamy dla was dużo dzisiaj informacji żużlowych.
0: Tak sobie myślę, że gdybyśmy byli tam o 5 minut dłużej, to może 10, to jeszcze byśmy zostali zawodnikami tej Ostrowi.
1: Albo wzięliby nas do warsztatu.
0: Prawda?
1: Te motocykle wczoraj były przy nas czyszczone. O wszystkim wam zaraz opowiemy. Na razie kłaniamy wam się nisko, Patryk Kuniszewicz
0: i Kuba Marcinowicz.
1: No i mówimy z samego rana.
0: Dzień dobry.

0: To już 10 minut po godzinie 6. Halo, panie Patryku, halo, panie Kubo, halo, studio Warszawa.
1: No halo, to halo, halo, dzień dobry.
0: Udanego i pięknego dnia. Jutro piątek, piąteczek, piątunio i destynacja Mazury z dzieciakami. Szerokości i przyczepności pozdrawia Rafik. Bardzo dziękujemy. LU, czyli Lublin. Tam zaczynaliśmy naszą podróż.
2: A teraz to my mamy, co my mamy?
0: Co my mamy?
2: No P literkę mamy z przodu, bo my jesteśmy w Wielkopolsce.
0: To
2: jest ważna informacja do tablic po godzinie 7, ale spokojnie do tego jeszcze wrócimy. Na razie, Patryk, tam w studiu wszystko stoi?
3: Raczej tak, wszystko na swoim miejscu.
2: A moje krzesełko tam, wiesz, tam przy ścianie jest cały czas?
3: Trochę odsunięte od ściany, ale jest.
2: Dobrze, ważne, że się wszystko zgadza, że u ciebie też wszystko okej, okay. Jesteśmy w komplecie. No to słuchajcie, będziemy tak jechać do godziny 10. No a Patryk dzisiaj co 20 minut będzie wam raportował sytuację na polskich drogach. Na szczęście jest jeszcze ciemno, więc tych korków i utrudnień mam nadzieję nie widać.
4: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: To prawda, na razie informacje od drogowców o zakończonych problemach, chociażby między Przemyślem a Medyką na trasie 28, gdzie wcześniej samochód osobowy zderzył się z busem. Poszkodowana została jedna osoba, no ale już problemów na szczęście nie napotkamy. Między Opatowem a Kielcami w okolicach Makoszyna zderzyły się dwie osobówki. Też jedna osoba odniosła obrażenia, no ale już jedziemy zupełnie bez kłopotów. Wspominaliście o trasach, o województwie, gdzie pierwsza literka to P, no i właśnie na taką drogę się przenosimy, bo dziś rozpoczyna się remont drogi ekspresowej S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Badania przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wykazały, że konieczna jest wymiana trzech warstw nawierzchni, w tym podbudowy. Chodzi o fragment między węzłami Poznań Wschód i Strumiany. Na tym odcinku S5 jest duże natężenie ruchu, a na remontowanym odcinku zmieni się organizacja tego ruchu. Kierowcy będą korzystali z jednej jezdni, mówi Alina Cieślak z Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe oraz dostosowanie prędkości do obowiązujących warunków ruchu. Na realizację inwestycji przewidzieliśmy 105 dni. Oznacza to, że prace powinny zakończyć się w pierwszej połowie grudnia bieżącego roku.
3: Remont będzie prowadzony na 9-kilometrowym odcinku S5 prowadzącej z Poznania w kierunku Gniezna i dalej Bydgoszczy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No tak, czyli my rejestrację mamy POS.
2: My tutaj,
0: no właśnie.
2: Ale czekaj, bo z tą rejestracją też jest ciekawostka, a po 7 wszystko się wyjaśni. Na razie to dobrze, że ty jesteś w t-shircie.
0: Bo?
2: Bo by trzeba było zakasać rękawy.
0: Ale do czego?
2: Do roboty się zabierzemy.
0: A jaka jest robota?
2: No, panie.
0: A, ja już wiem.
2: Terzet Ostrowia.
0: Właśnie.
2: I to nie byle jaka robota. Jeżeli chcecie razem z nami popracować trochę przy żużlu, to zostańcie koniecznie.

0: 20 minut, już po godzinie 6, a ja zajrzę do aplikacji, zanim jeszcze wrócimy na tor żużlowy i opowiemy wam o miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy. Dzień dobry panowie, miło znowu was usłyszeć. Poranek rześki w okolicach Tarnobrzega, 6 stopni. No u mnie to tak, no po dwutygodniowym urlopie trzeba zbierać się do pracy. Oj, boli, boli niestety. Wolałbym pośmigać na moto w taką pogodę, jaka jeszcze nas rozpieszcza. W każdym razie dobrego dnia i życzliwych ludzi na trasie wam życzę. Lewa w górę pozdrawia Artur z Suzuki V-Stroma.
1: Na Michał z Kangura pisze: witam serdecznie, pozdrawiam z Kośmic Wielkich, gdzie mamy 8 stopni Celsjusza, jedziecie na Wielkopolskę, my już jesteśmy. No to pewnie w stronę Gorzowa, bo tam jest tor i w jednym z barów pod arkadami nad rzeką są motocykle żużlowe.
0: O!
1: O, a w Skwierzynie koło Gorzowa jest zajazd, gdzie na noclegu należy się napój na powitanie. A w ofercie mają nawet miejscowe różne wynalazki. Nie, od razu mówię, to nie jest tak, że my lecimy, Michale, do Gorzowa. Chociaż z tym Gorzowem coś nas łączy, bo jak gdy wczoraj dojeżdżaliśmy do Ostrowa Wielkopolskiego, pierwsza sprawa, tylko już widzimy stadion, a za plecami ktoś tiri-ri-ri-ri i macha. Jacku, pozdrawiamy cię bardzo
0: serdecznie. Jacek do nas dotarł, pojechał na chwilę, żeby zbić piątkę i chwilę z nami pogadać, więc bardzo serdecznie dziękujemy. Mieliśmy wnuka pozdrowić, więc pozdrawiamy wnuka.
1: Bardzo gorąco pozdrawiamy. Ale słuchajcie, dojeżdżamy do samego stadionu, no i tam prawie, że witają nas z otwartymi rękoma i mówią: zdążyliście, bo my jutro jedziemy do Gorzowa. Dlaczego, to się jeszcze wyjaśni, ale pierwsze co, jak zsiedliśmy z motocykli, to zagnali nas do roboty. A dokładnie do warsztatu, bo... praca tam wre.
2: Składamy motocykle, czyścimy części, zamawiamy nowe i składamy od nowa motory.
1: Ile macie czasu na to?
2: Zależy od kiedy zaczynamy składać, nie? Tak w miesiąc damy radę złożyć, dwa. Tak, no, zależy ile mamy czasu po prostu, nie? Kiedy zaczynamy.
1: Ile motocykli razem?
2: Na zawodnika dwa.
1: Ilu zawodników?
2: Ja jednego obsługuję, nie? Tu każdy ma swojego jakby zawodnika przypisanego.
1: Dobra, czy on potem może mieć jakieś pretensje, że coś zostało źle złożone?
2: Może mieć, no. Pewnie, że tak.
1: Serio?
2: Tak.
1: A zdarza się?
2: Czasami się zdarza, no.
1: Ty, to ja ci w robocie nie przeszkadzam, bo jeszcze będzie na mnie.
2: Dokładnie, dziękuję bardzo.
1: No i nie przeszkadzaliśmy, ale prawda jest taka, że po sezonie to 2-3 miesiące trzeba, żeby te motocykle przywrócić do stanu używalności na nowy sezon, ale te wczoraj były czyszczone właśnie na dzisiejsze treningi na stadionie w Gorzowie. Nie w Ostrowi, w Gorzowie, bo dla Terze to zdrowi, to jeszcze sezon się nie zakończył.
0: Właśnie, bo będą walczyć o wszystko, absolutnie, o utrzymanie w tabeli, o utrzymanie w lidze, więc trzymamy za nich mocno kciuki. Wczoraj naprawdę fantastyczny dzień. Jeszcze dzisiaj między innymi porozmawiamy z trenerem Ostrowi, ale przede wszystkim także porozmawiamy z samym młodym zawodnikiem.
1: I to wszystko już niebawem, tymczasem... Nie zszedłbyś na dół, nie rozkręcił mojego motocykla, nie wyczyścił sprzęgła?
0: No tak, mogę, ale to już nie pojedziesz dalej.
1: Bo oni to robią na kolanie.
0: Ja ci to zrobię, nie ma problemu, ale jadę sam.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: A na zegarze 6.30 to Polskie Radio Kierowców. My cały czas z wami w trasie. Jeśli coś dzieje się na waszej drodze, to proszę pamiętajcie o naszej aplikacji. Można w niej napisać, gdzie jesteście i co się dzieje. Można także nagrać wiadomość głosową. No i oczywiście numer telefonu 22 513 11 11.
1: Są tacy, którzy zaczynają dzień od kawy, od herbaty.
0: Bo o, właśnie zapomniałem.
1: No, ja już po jednej kawie jestem.
0: Ale ty rozpuszczalna, to się nie liczy.
1: Poczekaj, zaraz będzie z ekspresu. Ale jeżeli macie na ósmą, to naprawdę jeszcze sporo czasu. Jednak sprawdźmy, co na drogach, żebyście naprawdę do roboty się nie spóźnili.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Rzeczywiście samochodów przybywa już na naszych głównych trasach. Między innymi korkuje nam się droga ekspresowa S8, płynnie przechodząca w A8 pod Wrocławiem, zaraz przy węźle Wrocław-Psiepole w kierunku Wrocławia od strony centrum kraju. A jeżeli o centrum chodzi, no to w Warszawie już przybywa samochodów na ekspresowej 8 na jezdni w kierunku zachodnim. Tłoczno jest między Łabiszyńską a Wisłostradą. No i oczywiście wjazdy do stolicy od północy, czyli od Jabłonny i od Łomianek, to także miejsca, gdzie nie do końca płynnie się poruszamy. Między Łowiczem a autostradą A2, czyli na 70, także spowolnienie, no i pod Sochaczewem na 92, także kierowcy bardzo wyraźnie zwalniają. Dojazd do Krakowa od południa, klasyka poranna, czyli Gaj i Libertów na Zakopiance, a także 44 przebiegająca przez Skawinę. To są miejsca, gdzie wyraźnie zwalniamy. Trasa Egiertowo-Żukowo, czyli 20 w Pomorskiem, również nam się zaczyna korkować i podobnie dojazd do Trójmiasta od Pruszcza Gdańskiego, 91 przed węzłem Lipce, to jest miejsce, gdzie zwalniamy. A drogowcy prowadzą pracę na trasie 48 od Spały do Teofilowa. To prawie 4 km drogi. Trwa wymiana nawierzchni, a jednocześnie uzupełnienie pobocza na odcinku 48 i Nowódz Poświętne. W miejscach prowadzonych robót ruch odbywa się naprzemiennie i jest sterowany ręcznie. Mamy limit prędkości do 50, a także zakaz wyprzedzania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ostrów Wielkopolski, to właśnie tutaj jesteśmy i tutaj dotarliśmy. Nasza motocyklowa wyprawa to już dzień czwarty. Matko, jak te kilometry znikają, jak ten czas leci. Jakoś tak za szybko, bo jeździ nam się bardzo, bardzo przyjemnie. Zresztą pogoda dopisuje i tak będzie do końca tego tygodnia, ale w ogóle też początek października taki też ma być, więc nie zamykajcie sezonu motocyklowego. Zostawcie uchylony.

0: 21 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 7. Ależ fajna wiadomość. Witaj Kubo, witaj Patryku. Ho, proszę bardzo. Mijałem się wczoraj z wami między Kępnem a Ostrzeszowem. Mrugnąłem światłami ze swojego szarego Passerati, no ale pewnie nie zauważyliście. Miłego dnia dla was i kolejnych bezpiecznych kilometrów. Tobo 1-2-3.
1: Tobo?
0: Tobo.
1: To ty byłeś! Jak tylko zjechaliśmy z Eski i jechaliśmy już na północ w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego, to faktycznie coś mi tak przemknęło i mówię, co to była za strzała?
0: Tak się aż odwróciłem, mówię, ale fura.
1: No właśnie.
0: Tak, ale to jest w ogóle fantastyczne i za to wam bardzo serdecznie dziękujemy, że jeśli widzimy się gdzieś na drodze, mijamy się, też mnóstwo mamy takich sytuacji, chociażby byliśmy chyba, to A4 była, Nissan Juke, który kierowca tego samochodu machał do nas, do dzisiaj nie wiemy kto to, nie napisał nikt, więc nie wiemy, pozdrawiamy serdecznie. No i teraz to, bo się odzywa, więc bardzo miło, a poza tym jeszcze bardzo często dociera wy do nas, na miejsce, w którym jesteśmy. Jak wy to robicie, że wy wiecie, gdzie my jesteśmy? To jest w ogóle magia radia chyba.
1: To teraz uwaga, ciekawa historia. Bo to jest tak, że bardzo często dostajemy takiego zajączka na zasadzie: hej, chłopaki, siema! No i co ja wtedy słyszę w interkomie? Zwolni, chyba policja stoi. Nie, to są pozdrowienia, a zwalniać nie musimy.
0: Tak jest.
1: Bo słuchajcie, nasze w mieście więcej jak 50 nie pójdą.
0: O, no
1: a poza miastem to 90, a na ekspresowej zdarza się 120.
0: No zdarza się zdecydowanie.
1: Dobra.
0: Takie bardzo przyjemne prędkości przelotowe.
1: Ale teraz będą zupełnie inne prędkości, dlatego że jesteśmy pod Ostrowią Wielkopolską, czyli tak naprawdę na rogatkach miasta, ale wczoraj już odwiedziliśmy stadion Teżet Ostrowi, żeby zobaczyć, jak on wygląda i czym Żużel pachnie, bo to już nie jest niestety czarny sport. Mm-hmm. Nawierzchnia się zmieniła.
0: Zmieniła się i to znacząco. O tej nawierzchni też będziemy dzisiaj jeszcze mówić. Z czego jest tak naprawdę złożona ta nawierzchnia? No, czy to żużel, czy nie żużel, czy inna nawierzchnia kurzy się tak samo.
1: Ale o tym opowie już sam trener Teżet Ostrowi po godzinie 9:00. Bądźcie z nami. Tymczasem nam udało się też złapać zawodnika i to pierwszego garnituru.
2: Jestem Paweł Sidek. Wszystko bardzo szybko się rozstrzyga. Zbieramy punkty, które są nam potrzebne, żeby wygrać zawody albo indywidualne, albo drużynowe i jeździmy w kółko. Trzeba kopać dołki, dokładnie.
3: A po co?
2: Żeby lepiej, szybciej wystartować.
3: A co się liczy podczas meczu?
2: To na pewno prędkość, skupienie i trochę szczęście na pewno też jest potrzebne.
3: A faule?
2: Faule też się zdarzają i czasami pomagają, czasami utrudniają.
3: A można?
2: No nie można faulować, ale jest czasami tak ciasno, tak blisko siebie, że to jest nieuniknione.
3: Lepiej samemu czy drużynowo?
2: Pewno drużynową. Lepiej jechać z drużyną.
3: Widziałem, że tam czyszczą motocykl. To jest tak, że każdy zawodnik ma swojego mechanika i jego rozlicza z tego, jak motocykl jest przygotowany?
2: Najczęściej tak to wygląda, rzadko kiedy zawodnik sobie sam myje motocykle, więc najczęściej właśnie każdy zawodnik ma tego jednego albo trzech mechaników do pomocy i pomagają mu przy sprzęcie, żeby się mógł skupić w 100% na meczu.
3: Ale ja rozumiem umyć, podokręcać, ale rozbierać cały? Ja widziałem, że chłopaki tam z pęczonym powietrzem sprzęgło nawet rozebrali, czyszczą.
2: No tak, do mycia rozbieramy całe motocykle, wszystko co się da, łącznie ze sprzęgłami i gaźnikami, więc no, motocykl jest praktycznie do zera rozbierany i czyszczony od podstaw.
3: A nie boisz się, że zapomną ci czegoś dołożyć, na przykład nie będziesz miał hamulców?
2: No, nogi mam przy sobie, więc się o to nie boję.
0: No proszę bardzo. Fantastyczne w ogóle spotkanie z tymi młodymi ludźmi, z tymi mechanikami, ale przede wszystkim z trenerem, więc taką pigułkę wiedzy na temat żużla jako takiego będziemy mieli dla was dzisiaj po godzinie 9:00, czyli czym żużel stoi, o co w tym dokładnie chodzi, ilu zawodników, co to za motocykl i jak to się jeździ.
1: Nie będzie dla ciebie dyshonorem, jak powiem, że my naprawdę bardzo mało wiemy o żużlu.
0: Nie, no my nic nie wiemy o żużlu.
1: Już wam powiem dlaczego, dlatego że jeżeli

0: Jeżeli chodzi o stolicę i o Warszawę, to te tradycje, chociaż mieliśmy piękne żużlowe,
1: poszły.
0: Niestety, no i tak wszyscy obiecują ten nowy stadion, jakoś nie składa się. W związku z tym my naprawdę postanowiliśmy o wszystko zapytać, więc takie ABC żużlowe w Sterze Ostrowi będzie po godzinie 9:00.

0: Na zegarach już 6:50, no patrzę przez okno i widzę brzask wschodzącego słońca, więc dzień budzi się do życia.
1: No dokładnie minutę temu słońce wyłoniło się zza horyzontu, więc robi się jaśniej. My po godzinie 10 startujemy w trasę, ale zanim 10, to startujemy z wami. No i startuje Patryk Bedliński z informacjami drogowymi, które już teraz dla was.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Korek o długości 3 km pojawił się na obwodnicy Wrocławia między węzłami Łozina i Wrocław-Psiepole. Korkuje się S8 przechodząca w A8, no a zator dotyczy kierowców, którzy jadą z centrum Polski do Wrocławia. Jeżeli chodzi o dojazdy do stolicy Dolnego Śląska, no to korek mamy też na S5 od węzła Kryniczna w kierunku południowym. Tutaj 1,5 km zatoru możemy napotkać. Na propos piątki, no to ta krajowa również ze spowolnieniem. Chodzi o wjazd od strony Bielan Wrocławskich przez Tynice do Wrocławia, no i także 94 bardzo wyraźnie zwalnia, trasa od Środy Śląskiej przez Wróblowice do Wrocławia. Jeżeli chodzi o okolice Krakowa, no to mamy spowolnienia na Zakopiance, na końcowym odcinku trasy w okolicach Libertowa, czy też na trasie 44, która prowadzi przez Skawinę, ale jeszcze wyraźniejszy korek na trasie z Olkusza, w okolicach chociażby miejscowości Wielka Wieś, czy też Biały Kościół. W Śląskiem na A4 zaczęło się korek w okolicach Katowic przy węźle z drogą 86, czyli przy Murckowskiej w kierunku zachodnim. Tłoczno zrobiło się na wyjeździe od Jaworzna do Mysłowic na 79, ale także na trasie 94, którą jedziemy między Bytomiem a Czeladzią. W Warszawie tłok na S8 na moście Grota Roweckiego. Sporo pojazdów w kierunku zachodnim. Nie do końca płynna jazda na wyjeździe przez Łomianki do stolicy. Na wyjeździe też nie do końca płynnie, tyle że w Dziekanowie Leśnym. A pod Trójmiastem zakorkowało się na S7 w kierunku Elbląga. Tłoczno jest między węzłem Lipcem a węzłem Gdańsk-Port, ale także, jeżeli jedziecie do Gdańska, przygotujcie się na spowolnioną jazdę między Tczewem a Pruszczem Gdańskim w Łęgowie. To jest 91. Przedłużenie tej trasy też nam się korkuje, zwłaszcza w okolicach węzła Lipcem. No i w Pomorskiem nie do końca płynnie między Borczem a Babim Dołem, czyli szerzej patrząc trasa Egiertowo-Żukowo, krajowa 20.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My również czekamy na informacje drogowe od was. Jeżeli jedziecie do pracy, dajcie znać, jak tam u was na trasie pogodowo i drogowo. Czy są jakieś utrudnienia?
1: Natomiast po godzinie 7 proszę pamiętać, że walczymy z tablicami rejestracyjnymi. Dzisiaj do zdobycia 300. Za każdą tablicę płacimy wam 100.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo przyjemny poranek tutaj w Ostrowie Wielkopolskim. My jesteśmy na rogatkach miasta, no i takie 12-13 stopni nas wita. W ciągu dnia też będzie pięknie.
2: A dzisiaj niebo będzie bezchmurne lub ewentualnie zachmurzenie będzie małe. Jedynie na południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Rano miejscami, szczególnie w takich obniżeniach terenu, w dolinach rzecznych, mogą pojawić się później już zanikające mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 metrów, więc kierowcy uważajcie.
1: Jesteśmy pod wpływem wyżu, więc cały czas wysoka temperatura, bo dzisiaj na termometrach od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, 20 kresek powyżej zera w centrum i najcieplej na południowym zachodzie, wyobraźcie sobie, że tam 24, a lokalnie nawet 25 stopni Celsjusza.
2: Wiatr dzisiaj na południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, no i okresami może być porywisty, czego nie mieliśmy przez cały ten tydzień. Wysoko w Sudetach początkowo wiatr w porywach do 100, a później do 70 km. Na godzinę.
1: No i wyobraźcie sobie, że wysokie mamy też ciśnienie. 1024 na zachodzie, 1036 hektopaskali na północnym wschodzie Polski.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A to już czwarty dzień wyprawy motocyklowej. Przypominamy, Ostrów Wielkopolski. Tutaj właśnie dzisiaj jesteśmy i stąd dzisiaj dla Was nadajemy.
1: I stąd też pozdrawiamy. Dzisiaj odwiedzamy stadion TŻ Ostrowic. Patryk Kuniszewicz,
2: Kuba Marcinowicz.
1: No i z różlowym pozdrowieniem mówimy Wam
2: dzień dobry.

0: Za chwilę tablice rejestracyjne, ale zanim przejdziemy do konkursu, wcześniej informacje drogowe,
1: które ma dla Was Patryk Bedliński, krok po kroku, kilometr po kilometrze. I tak jest u nas co 20 minut, więc posłuchajcie uważnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A drogowy raport zaczynamy od autostrady A4 w Śląskiem, na której utworzył się korek w kierunku zachodnim. Tłoczno na odcinku 5 km już między Mysłowicami a Katowicami. Poza tym korek o długości 5 km mamy na obwodnicy Wrocławia między Łoziną a węzłem Wrocław-Psiepole. Korkuje się S8, która w tym miejscu przechodzi w A8. Zator mają ci, którzy dojeżdżają z centrum Polski do Wrocławia. S5 i też dojazd do Wrocławia. Tutaj również się zatrzymamy na dłuższą chwilę. Za węzłem Kryniczno, dojeżdżając od północy do Wrocławia na odcinku 2 km. Ruch zwalnia także między Gniechowicami a Małuszowem w kierunku Wrocławia i także na 94, którą dojeżdżamy ze Środy Śląskiej za Wróblowicami. A w Śląskiem ruch zwalnia m.in. na wspomnianej już autostradzie na 4, ale nie tylko, bo także na S86 Sosnowiec-Katowice, czy też na trasie Bytom-Czelać na 94. Wyjazd z Tychów na północ i przejazd w stronę Katowic z 86 też jest niełatwy. W Warszawie korek na S8, na moście Grota Roweckiego w kierunku Łodzi. Mamy też korek na wjeździe przez Łomianki od strony północnej. A pod Trójmiastem niełatwa sytuacja w kierunku Elbląga, no i spowolnienie między węzłem Lipce a węzłem Gdańsk-Port. Dojazd do Gdańska od strony Pruszcza Gdańskiego, czyli 91 też z pojedynczymi spowolnieniami przed węzłem Lipcem, a potem na wysokości Oruni. No i także 20 między Egiertowem a Żukowem spowalnia nas bardzo wyraźnie między miejscowością Wyczechowo a miejscowością Babidół.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za moment 3 tablice, 3 stówki do wygrania. No i oczywiście liczymy na Waszą obecność, ale szczegóły za moment.
1: A do wygrania, no między innymi właśnie owacja na stojąco, ale także szacun na dzielni, szacun w miejscu pracy i rekreacji. No dużo się będzie działo, więc bądźcie z nami. A jeśli macie jakieś propozycje tablic, oczywiście zaczynających się na literę P, no to proszę bardzo, piszcie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: Zaglądamy do aplikacji. Cześć w Ostrowie. Chłopaki, zobaczcie, jaki mamy piękny wschód słońca. Będzie piękny dzień. Pozdrawia Piotr z Ostrowa. Lewa w górę oczywiście. Tak, faktycznie, ale niebo dzisiaj zachmurzone, bo przez ostatnie 3 dni mieliśmy piękne, błękitne niebo, a dzisiaj jednak chmury się pojawiły.
1: Prawda to, chociaż, bo my na rogatkach Ostrowa jesteśmy, w Dolinie Baryczy i tam na niebie widzę, tak ładnie się układają chmury granatowe.

0: bo to jest zachód, czyli jeszcze słońce nie wstało, ale ta czerwień i ten błękit się mieszają prawie jak kolory tęczy. Ale matko, się zrobiło romantycznie.
1: Taki romantyk, poeta, nie wierzę po prostu. Dobrze, to teraz zrobi się już może mniej romantycznie, bo czas na...
2: Konkurs.
1: Czyli trzy tablice rejestracyjne. Za każdą tablicę płacimy wam 100 zł. No i zgarniacie 300 zł, spełniacie swoje motoryzacyjne marzenia, pragnienia i doznania. Jeśli ktoś ma ochotę jeździć dużym, to jeździ dużym. Jeśli ktoś ma ochotę sportowym, to jeździ sportowym. Motocyklem też się da.
0: Nie podpowiadaj, ludzie sobie wybiorą co no chcą, też, ale prawda. Ważne, żeby do nas zadzwonić o nagrodach, bo tam jest cały worek. Jeszcze wam za chwilę opowiemy. Na razie otwieramy linię 22 139 29 29. Także kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29 czekamy.
1: Można dzwonić już teraz, a gramy już za kilka minut i do zdobycia poza tymi 300 zł, czyli za każdą tablicę 100 zł. Zgarniacie jeszcze i owację na stojąco, i talon na pozdrowienia, i wieczną chwałę i sławę, dodatkowo jeszcze szacun na dzielni w miejscu pracy i w miejscu rekreacji też.
0: No to czekamy na wasz telefon 22 139 29 29 i żeby wam ułatwić zadanie, dzisiaj króluje literka P. Bo my jesteśmy POS, a więc Ostrów Wielkopolski, czy POW?
1: POS.
0: POS?
1: POS.
0: Sprawdziłeś?
1: No. Uff. Powiat ostrowski.
0: No dobrze, to już niebawem. Szczegóły, a w zasadzie finał naszej zabawy.

0: Dostaliśmy pozdrowienia ze stolicy polskiego żużla, z Leszna. Daroko pisze do nas. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy również.
1: Bardzo gorąco pozdrawiamy.
0: Fajnie, w ogóle ten żużel rządzi podczas naszej wyprawy. Jedziemy takim szlakiem żużlowym, odwiedzamy stadiony, dużo o nim rozmawiamy, też pytamy was. I ten żużel jeszcze się dzisiaj pojawi po godzinie 9.
1: I nie uwierzycie, bo jadąc do Krosna, myśleliśmy, że tam może jeszcze tego żużla prawdziwego, tradycyjnego złapiemy, ale oni 2 lata temu wymienili nawierzchnię. Okazuje się, że w Polsce jest jeszcze jeden stadion żużlowy, gdzie czarny sport jest naprawdę czarny, ale... O tym później. Na razie informacje drogowe, jeżeli jedziecie na 8, jest 7:30, posłuchajcie, gdzie są utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Pojawiły się drogowe kłopoty na warszawskim odcinku drogi S8 między Modlińską a Wisłostradą. Na 15 kilometrze zdarzyły się 4 pojazdy osobowe i w ten sposób zablokowały jeden z pasów do Poznania. Tymczasem poprawiło się w województwie śląskim na A4. Mamy co prawda spowolnienie między Mysłowicami a Katowicami, ale to już nie jest wyraźny 5-kilometrowy korek. Natomiast wyraźniej korkuje się trasa z Katowic do Mikołowa, czyli 81 na wysokości Ligoty. Wyjazd z Tychów do Katowic 86 też niestety z korkiem, no i podobnie trasa S86, którą z Sosnowca wyjeżdżamy i kierujemy się do Katowic. Przejazd z Olkusza do Krakowa już nieco płynniejszy, choć są miejsca ze spowolnieniami, to m.in. Przeginia, ale także Wielka Wieś czy też Biały Kościół. Dojazd do Wrocławia, A8 od strony centrum kraju. Tutaj cały czas mamy korek, który zaczyna się między Łoziną a węzłem Psie Pole. Tłoczno robi się niedaleko zjazdu na drogę wojewódzką 372. Tłok także na trasie S5. Zwalniamy przy węźle Kryniczno, dojeżdżając do Wrocławia od strony północnej, czyli od Trzebnicy między innymi. W Pomorskiem tymczasem kierowcy zwalniają na S7 między węzłem Lipca a węzłem Gdańsk-Port, jadąc w kierunku Elbląga. Dojazd od Tczewa do Pruszcza ze spowolnieniem w Łęgowie, no i dojazd od Pruszcza do Gdańska, także ze spowolnieniem w tym przypadku przed węzłem Gdańsk-Lipce. Nieco poprawiło się na 20 między Egiertowem a Żukowem przy dojeździe do Żukowa przed miejscowością Babidół.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ależ dostaliśmy propozycji do naszego konkursu, do naszej zabawy z tablicami rejestracyjnymi. Mnóstwo. Przypominamy, że po pierwsze dzisiaj na literkę P, a po drugie do zdobycia są 300. Za każdą tablicę płacimy 100.
1: No i będzie niespodzianka ode mnie. No musi być. Pewnie już się domyślacie, o jaką tablicę będzie chodziło, ale o szczegółach za moment. 300 do zgarnięcia.

0: 20 minut jeszcze do godziny 8. No muszę, po prostu muszę przeczytać tę wiadomość. Dzień dobry panowie. Usłyszałam pytanie, czym pachnie żużel i nie mogłam się oprzeć. Żużel, zwłaszcza w kolanie, pachnie super wakacjami u babci. Kto przeżył, ten wie. Pozdrowienia dla wszystkich. Miłego dzionka Magdalena pozdrawia.
1: Magdalena, uwielbiam cię, bo moje lewe kolano też ma żużel. To był Włostów w wakacje chyba w latach 90., jak dobrze pamiętam, w Igry 3.
0: No słuchajcie, no kiedyś boiska czy też bieżnie w szkołach były wysypywane żużlem, no więc ten żużel był obecny nawet na osiedlach. No a później nagle zniknął, nie wiedzieć czemu. Czy to takie fajne było. Przecież pamiętam w Igry 3, ten szły te Igry 3 po tym żużlu, jak naprawdę na stadionie.
1: No dobrze, o żużlu jeszcze dzisiaj do 10 będzie, bo po 9 z trenerem pogadamy, TZ Ostrowi. Tymczasem teraz czas, no?
2: Konkurs.
0: I szanse na zdobycie 300. Te 300 można przeznaczyć na spełnianie motoryzacyjnych marzeń.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
1: I przenosimy się do Gubina. Jest z nami Wiolka. Halo, halo.
0: Dzień dobry.
3: No, witam serdecznie. Bardzo jestem zadowolona, że wreszcie po długich próbach udało mi się do was dzwonić.
1: Ale musimy jedno ustalić. Wolisz Wiolka, Wioletta czy Wiola?
3: Obojętnie, bo jestem nazywana wszelako i Wioleta, i Wiolka, a nawet mama do mnie mówi w skrócie Jola.
0: O, tak, Jolka. Gdzieś tam się w się zagubiło gdzieś. Jolka, u nas nie zagubiły się literki z tablic rejestracyjnych i dzisiaj rządzi P na samym początku. Trzy tablice właśnie mamy takie przygotowane dla ciebie.
3: Proszę o łatwe.
0: Dobra.
1: To poczekaj, bo wiesz co, bardzo fajną propozycję mamy od naszych przedszkolaków z Krakowa, to znaczy Dominik i Szymon zawsze rano nam towarzyszą w drodze do przedszkola i do szkoły i dostaliśmy taką propozycję. Dzień dobry, chłopaki dzisiaj proponują osobno tablicę. Wolisz poziom przedszkolny, to wtedy od Dominika, czy poziom szkolny od Szymona?
3: A może jedna od tego, żeby byli zadowoleni, drugą od szkolnego.
1: To inaczej, to będzie w ramach jednej propozycji. PNT, Patryk, Natalia, Teresa. PNT.
0: PNT.
3: Już chwileczkę, muszę pomyśleć.
1: Pomyśleć, co tam.
3: Czy to nie jest może powiat nowotomyski?
0: No to jest no powiat nowotomyski, to się zgadza.
1: Ale poczekaj, bo w komplecie, PNT. Skoro chciałaś, to masz jeszcze tablicę od Szymona PSE. Patryk, Stefan, Elżbieta.
3: Ojej, to gdzieś będzie koło Poznania, powiat śremski może?
0: Mamy to, dobra, to jest. Mamy. Czy uznajemy to, że dwa punkty? Czy...
1: Nie, jeden, stówka.
0: Jeden. Dobra. Czyli stówka. No dobrze, to teraz w takim razie tablica ode mnie, skoro tak sobie świetnie, Wiola, radzisz z tymi tablicami. O, PZL, po prostu. PZL.
1: Zapachniało złotem.
3: PZL. Mhm. Powiat złotowski.
1: Na bogato. No to masz już dwie stówki.
0: Pięknie. I ostatnia, super. Trzecia stówka.
1: Dobrze, a teraz posłuchaj. Nie będzie łatwo. Ja obiecałem. Zawsze nowe wyróżniki się pojawiają, więc łamię zasadę i to nie będzie literka P z przodu, tylko literka M, a więc kłania się Milicja Obywatelska. M.O.
0: Dobre.
3: A, Milicja Obywatelska.
1: M.O.
3: To Poznań ma.
1: Nowy M-O. Wyróżnik Poznania, więc uważajcie, tak, bo już za chwilę Piła może mieć MP, a Ostrów Wielkopolski może mieć na przykład MOS.
3: Fajnie.
0: Tak jest. Wiola, trzy punkty zdobyte, trzy stówki na koncie. Wielkie brawa dla ciebie.
3: Ojej, jestem super zadowolona. Super dzień zaczynam, oprócz kawy.
0: Bardzo się cieszymy, my też z kawką, a przede wszystkim z wami i z nagrodami dla was, więc to bardzo, bardzo przyjemne. Wiola, trzy stówy są twoje, owacja na stojąco jest twoja, talon na pozdrowienia jest twój, pozdrawiasz kogo chcesz, proszę bardzo.
3: Chciałam pozdrowić przede wszystkim ekipę męską prowadzącą, bo super wam to wychodzi.
0: Dziękujemy.
3: Każdego dnia was słucham. Nawet na nockę sobie radyjko wasze ustawiam. Jestem bardzo zadowolona z tego radia. No i bliskich. Męża też zmuszony jest słuchać, bo radio chodzi. Syna też, bo zaraziłam. A w ogóle to chciałam powiedzieć, że wygrałam na początku tygodnia rękawiczki skórkowe dla syna, który jeździ motorem.
0: No
3: też jest bardzo zadowolony. W

0: chciałam wam serdecznie podziękować.
1: A teraz masz jeszcze voucher i możesz pojeździć na czym tylko chcesz i gdzie chcesz.
0: No właśnie.
2: No to pięknie
0: bardzo
2: w takim razie
0: dziękuję.
2: Taki zestaw wędruje w twoje ręce. Do tego jeszcze oczywiście chwała, sława wieczna.
3: I
2: szacun na dzielni w miejscu pracy, w miejscu rekreacji. Viola, wszystkiego dobrego dla ciebie, do usłyszenia.
0: Ja również życzę, a chciałam jeszcze się zapytać, bo podałam złego e-maila, mogłabym tam skorygować.
1: Nie rozłączaj się proszę, to my za chwilę jeszcze porozmawiamy poza anteną.
2: Patryk Bedliński to ogarnie za chwilę.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Oczywiście my z wami w trasie Ostrów Wielkopolski. Po godzinie 9 wrócimy na Stadion Żużlowy. Wrócimy do trenera TŻET Ostrowia. No i porozmawiamy o tym w ogóle, czym jest żużel, na czym polega fenomen tego sportu. Czyli będzie taka absolutnie wersja podstawowa dla tych, którzy na przykład nie oglądają. Czyli dla warszawiaków, którzy nie mają z tym styczności na co dzień. Tylko trzeba na przykład jechać do Lublina albo gdzieś...
1: Starzy Warszawa, pamiętają!
0: No dokładnie, to a szkoda, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Trzeba prześledzić tę historię żużla w Warszawie. Co się takiego stało, że się pozmieniało.
2: Nie udało.
0: No właśnie.
2: Wybudować nowego toru. Ale tak, słuchajcie, jest. Będzie motocykl, będzie tor, będzie mecz. O tym wszystkim opowiemy po dziewiątej, ale po ósmej, skoro Viola przed chwilą wspomniała o rękawicach i o goglach, to pamiętajcie, że my taki kolejny komplet mamy i po godzinie ósmej komuś chętnie go przekażemy, kto na przykład na dwóch kółkach jednośladem albo nawet i quadem chciałby troszeczkę offroadowej jesieni.
0: Będzie fajne zadanie o szczegółach po godzinie ósmej, a teraz
2: 7:50.
0: Będą właśnie informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: To drogowe informacje, zaczynamy od korka, który tworzy się cały czas na styku S8 z A8 w okolicach Wrocławia, między Łoziną a węzłem Psiepole, na trasie, którą od centrum Polski dojeżdżamy do Wrocławia. A propos okolic stolicy Dolnego Śląska, tłoczno też na S5 w okolicach węzła Kryniczno. To jest dojazd od północy do Wrocławia. Trasa S86 w Śląskiem, tutaj też spory ruch, no i od Sosnowca do Katowic praktycznie cały czas bardzo powolna jazda. Droga DTS, czyli drogowa trasa średnicowa, 902 z Chorzowa do Katowic, także no niestety nie gwarantuje nam płynnego ruchu i podobnie na wyjeździe z Tychów do Katowic 86, czy też na trasie Katowice-Mikołów na drodze 81. W Małopolskiem też sporo pojazdów, zwłaszcza widać to na przejeździe przez Katowice. Na trasie między Kalwarią Zebrzydowską a Andrychowem zwalniamy w ciągu 52. Na wjeździe do Wadowic od strony Zatora także trudno mówić o płynnej jeździe. Kęty, Bielsko-Biała, droga 52, miejscowość Kozy, tutaj korek mamy w obie strony. No i mamy też korki przed Warszawą, między innymi na Siódemce od strony Łomianek, czy też na trasie, która prowadzi od Góry Kalwarii przez Piaseczno do stolicy. Dojazd od strony zachodniej przez Ożarów Mazowiecki, podobnie z korkiem. A w samej Warszawie problemy na S8 między Modlińską a Wisłostradą. Po tym, jak zderzyły się cztery pojazdy osobowe, na 15 kilometrze mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Poznania. To oczywiście 15 kilometr samego stołecznego odcinka drogi S8. Trasa S7 też nam się korkuje. Tutaj pod Gdańskiem, między węzłem Lipce a węzłem Gdańsk-Port, zwolnicie w kierunku Elbląga. Dojeżdżający do Trójmiasta od strony Tczewa także, no niestety, mają na co narzekać. W Łęgowie najpierw wyraźne spowolnienie, no a potem kolejne przed węzłem Lipce.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kierowcy, co tam u was dzisiaj na trasie? Jak dzisiaj wygląda wasz poranek? Można pisać, można się nagrywać w apce.
2: Dajcie znać na informacje pogodowe i drogowe, szczególnie od was czekamy. A my też zdradzimy prognozę pogody już za 6,5 minuty.

0: Zaglądamy do naszej aplikacji i do wiadomości od was i coś niesamowitego. Na przykład chwalicie się, a my ruszamy z Lublina 67-letnim klasykiem Auto Union 1000 SP na rajd turystyczny autem po babci. Przed nami ponad 500 kilometrów. Ależ jest wow. Zdjęcie. Ja właśnie chciałem zapytać i ewentualnie no, jacie, co to jest za fura? Weź na to spójrz.
1: Bardzo mi Volvo przypomina.
0: Przepiękny. Tak,
1: 1600, dobrze mówię?
0: 1900.
1: 900, no właśnie.
0: 1800p. No.
1: No w każdym razie piękne auto. My już też mamy ponad 1000 kilometrów, nie chcę powiedzieć w nogach, ale w kołach. Tymczasem śladem żużlowym podróżujemy. Ania napisała, szkoda, że klub żużlowy Unia Tarnów zakończył swoją działalność. A co my w Warszawie mamy powiedzieć?
0: No,
1: Aniu, łączymy się z tobą w bólu. I mamy jeszcze raport pogodowy codzienny z Bydgoszczy. Słoneczko już pięknie się budzi, na niebie mało chmur. Kolejny piękny jesienny poranek. Ruch na ulicy umiarkowany. Pozdrowienia z drogi do szkoły dla słuchaczy, mamy Agaty i całej załogi PRK przesyła Michalina z tatą Michałem. O, dziękuję za wczorajsze trzymanie kciuków. Dostałam
0: pomogło?
1: Piątkę z
0: jest, dobrze.
1: Tak jest.
0: Gratulujemy, tak to się robi. Pięknie.
1: Michalina,
0: zuch za dziewczyna. Ciosem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To pozwolisz, że my teraz pogodowo 12 stopni tutaj Ostrów Wielkopolski, więc już jest cieplej. Mam wrażenie, że bardziej i szybciej przyrastają te wartości na termometrze niż chociażby wczoraj w Rybniku. Wczoraj siedzieliśmy, już szczękaliśmy zębami o tej porze jeszcze.
1: A tu jakoś ciepło teraz,
0: jakoś
1: prawda?
0: Cieplej,
1: prawda?
0: To jest cieplej, może we wnętrzu, dlatego...
1: A, że w fotelu siedzimy, no tak, to może dlatego cieplej.
0: No dobrze, dzisiaj niebo bezchmurne lub zachmurzenie ewentualnie małe. Jedynie na południowym zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. No i jeszcze rano, gdzieniegdzie mogą pojawić się delikatne zamglenia, więc kierowcy uważamy.
1: No i uwaga, bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich w Zakopanem, bo tam jest teraz najchłodniej, niecałe 4 stopnie Celsjusza i bardzo chłodno pozdrawiamy Jelenią Górę, bo u nich cieplutko, 17,5 kreski powyżej zera, a w ciągu dnia dzisiaj maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, 20 kresek powyżej zera w centrum i najcieplej na południowym zachodzie, lokalnie nawet 25 stopni.
0: Wiatr dzisiaj na południowym zachodzie słaby, natomiast na pozostałym obszarze umiarkowany i okresami może być dość porywisty. Wysoko w Sudetach nawet do 100 km na godzinę, a później będzie słabł do 70. Ja spoglądam teraz, no u nas 12 km na godzinę wiatr.
1: No i utrzymuje nam się wysokie ciśnienie 1024 na zachodzie, 1000 nawet 36 hektopaskali na północnym wschodzie Polski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to my w tej godzinie będziemy mieli dla was kolejny konkurs o trasę. Zapytamy o naszą wczorajszą trasę, czyli przypominamy z Rybnika do Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Ile to było kilometrów? O tym jeszcze wam powiemy i o to was też zapytamy. Na razie kłaniamy się nisko. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: I wspólnie mówimy wam. Dzień dobry.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców i 10 minut już po godzinie 8.
1: No i Patryk teraz będzie miał ręce pełne pracy. Ja nawet znam odpowiedź, skąd te korki na drogach. Patryk, wiesz dlaczego?
2: Domyślam się, że to godziny szczytu, że jest 8:10.
0: To też, no i ale jest jeszcze jeden bardzo ważny szczegół, a konkretnie jedna mała zmienna.
1: Bartek napisał, dzisiaj studenci zaczynają, stąd też spory ruch. Ostrzeżenie na S1 w kierunku na Pyrzowice przed zjazdem na lotnisko od Dąbrowy Górniczej. Drogowcy ułańcy stanęli na lewym pasie bez ostrzeżenia na zakręcie i rozkładają znaki zwężki. Także Bartek ostrzega, no i właśnie, zaczęło się.
0: No, no my też już powoli zaczynamy studio dzisiejszą trasę.
3: Otóż to, do Torunia.
1: Ale teraz was zapytamy o tę wczorajszą, czyli Rybnik, Ostrów Wielkopolski. A teraz Patryk Bedliński, sprawdźmy co na drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No rzeczywiście ruch jest całkiem spory, między innymi wyraźny korek towarzyszy zmotoryzowanym, którzy dojeżdżają do Wrocławia od strony centrum kraju S8, która przechodzi w autostradę A8. Około 5 km korka na podkacie między węzłem Łozina a węzłem Wrocław-Psiepole. Uwaga też na S5 na dojeździe od północy do Wrocławia, bo tu też trzeba będzie zwolnić, ale korek jest mniejszy, ma 2,5 km od węzła Kryniczno się tworzy. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, no to S86 nam się korkuje, czyli trasa Sosnowiec-Katowice, ale także korkuje nam się DTS na dojeździe do Katowic, drogowa trasa średnicowa od strony Chorzowa między innymi. Pod Krakowem tłoczno na autostradzie A4, zwłaszcza między Balicami a Skawiną w obie strony. Dojazd przez Libertów za Kopianką też zwalnia, zwalnia też trasa przez Skawinę 44, no i zwalniamy na trasie między Bielskiem Białą a Kętami w miejscowości Kozy. Wjazd do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej również z wyraźnym spowolnieniem. W Warszawie problemy na ekspresowej 8. Między Modlińską a Wisłostradą na 15 km po zderzeniu 4 pojazdów osobowych zajęty mamy jeden z pasów w kierunku Poznania. Niełatwo dojeżdża się do stolicy. Przejazd przez Piaseczno, przejazd przez Łomianki czy też przez Ożarów Mazowiecki to niektóre miejsca, gdzie trzeba będzie bardzo wyraźnie zwolnić. Trasa między Kostrzynem a autostradą A2, czyli droga ekspresowa S5, tu też nie jest do końca płynnie. No i korek na podkacie jadąc z Gniezna do A2. No a pod Poznaniem zwolnicie też dojeżdżając przez Swarzędz i przez Tarnowo Podgórne, czyli w tym przypadku kłania nam się 92.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwileczkę. Liczyć będziemy kilometry. Ile pokonaliśmy kilometrów wczoraj z Rybnika do Ostrowa Wielkopolskiego. No i za chwilę to pytanie pojawi się u nas na antenie. Będzie można odpowiadać i będzie można wygrywać nagrody, bo przecież to konkursiwo jest. No.
1: To powiedzmy co? Rękawice i gogle. No tak my byście chcieli zjechać z trasy. Nam się to jeszcze nie udało, jeżeli chodzi o typowy offroad, chociaż cały czas wybieramy drogi wojewódzkie, czasem krajową i tylko mamy momentami zdarza się jakaś ekspresowa albo autostrada.
0: No to już za chwilę więcej szczegółów na temat wczorajszej, ale przede wszystkim także dzisiejszej trasy. Let's go.

0: 20 minut po godzinie 8 Polskie Radio Kierowców. My z wami cały czas oczywiście w trasie. No wczoraj też w trasie, przedwczoraj też w trasie i przedwczoraj też byliśmy w trasie. Bo trwa motocyklowa wyprawa Polskiego Radia Kierowców. Codziennie jesteśmy w innym miejscu. Odwiedziliśmy już m.in. Lublin, Krosno. Byliśmy także w Rybniku, a dzisiaj jesteśmy w Ostrowie Wielkopolskim.
1: No i teraz będziemy was pytali o wczorajszą trasę, jakże malowniczą.
2: Powiedz dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ależ Kubuniu, proszę cię uprzejmie, wszystko dla ciebie.
0: O co ci chodzi znowu?
1: Powiem ci, że ja sam się nie spodziewałem.
0: Że?
1: My wczoraj mieliśmy taką trasę, tak nieoczywistą, co prawda no. Poprowadziła nas, to nie jest moja zasługa, nawigacja motocyklowa. Bo taką właśnie odpaliłem, jechałem pierwszy i ciągnąłem za sobą Kubę, mój plecaczek. I teraz wyobraźcie sobie, że tak, wcale nie pojechaliśmy w kierunku Żordo A1, tylko widzę, że my 78 pojechaliśmy na Żernicę. Pamiętasz ten odcinek A4?
0: Uh-huh.
1: Mnie też to zszokowało. No, na niej w ogóle robimy.
0: To prawda.
1: Ale od razu zjechaliśmy na A1 tylko po to, żeby wcale nie zjechać na 11. Tylko teraz dopiero widzę, skąd ta miejscowość Zawadzkie, gdzie zresztą bardzo dobry kebab zjedliśmy.
0: Tak, w gruzińskiej knajpie. Najpierw knajpa miała być gruzińska, po wejściu okazało się, że nie ma to nic wspólnego z Gruzją, raczej z kebabem i z pizzą, więc wzięliśmy kebaba.
1: Ale musicie to ją odwiedzić, tam jest bardzo motoryzacyjny klimat.
0: Tak, bo cały czas lecą teledyski z takimi autami, które u nas już raczej w komisach, a jakby tutaj w teledyskach są.
1: Ale to fajnie wyglądało.
0: Fajnie, fajnie.
1: No i to Zawadzkie mnie zastanawiało, bo my jechaliśmy wzdłuż Krajowej 11 901 praktycznie aż do Olesna.
0: A wy robicie sobie notatki z tej trasy, bo przecież to wszystko...
1: Tak, ja po to mówię.
0: To jest nasz...
1: No, to jest właśnie nasza trasa i nasze pytanie, czyli czas na...
3: Konkurs.
0: No właśnie,
1: bo konkurs, my tak sobie gaworzymy, ale słuchajcie, my was pytamy dokładnie o kilometry. Pamiętajcie, że są dwa motocykle, więc mnożymy razy dwa, a do wygrania jest nagroda.
3: Motocykle na wyprawę Polskiego Radia Kierowców udostępnił sponsor audycji Motorland w Dziekanowie Nowym. www.motorland.com.pl.
0: Proszę bardzo, motocykle są dwa, więc stawka jest podwójna, jak to mawiał klasyk. W takim razie ten wynik, który wam wyjdzie w waszych głowach, czy w nawigacji, czy w mapie, to już możecie się posiłkować się tymi nowymi technologiami, trzeba pomnożyć razy dwa. Mój motocykl i Patryka motocykl. Ile kilometrów wczoraj nam się udało pokonać i kto trafi w punkt, wygrywa. Kto będzie najbliżej? No, jeśli nie trafi w punkt, no to będziemy szukać tego, kto jest najbliżej.
1: Słuchajcie, 78 do Żernicy, potem A4 do A1. Jedynki, kawałek A1 i wcale nie na 11, tylko na wojewódzką 901 i przez miejscowość Zawadzkie, to jest duża podpowiedź, Dobrodzień też mijaliśmy, no właśnie, i dopiero za Olesnem wskoczyliśmy na Krajową 11 i tą 11 tak naprawdę dotarliśmy już do samego stadionu żużlowego Teżet Ostrowia. Ile to było kilometrów razy dwa?
0: A swoją drogą to Dobrodzień, fantastyczna nazwa, naprawdę, miejscowości, super, tak jakoś optymistycznie i pozytywnie.
1: Chociaż po drodze, pamiętasz, mijaliśmy jeszcze ten staw szlakiem karpia w Antoninie.
0: A, no.
1: Antonin.
0: Jak on był? Nie szperacz, tylko ten staw. Ja zaraz sobie przypomnę.
1: W Dolinie Baryczy.
0: No fantastyczny, po prostu fantastyczne miejsca odwiedzamy, a przy okazji często się zatrzymujemy, co wydłuża czas podróży, ale na szczęście nie kilometry.
1: Ile tych kilometrów wczoraj zrobiliśmy? Każdy z nas razy dwa. Dolina Baryczy i w ogóle Polska jest przepiękna jesienią.
0: Piszcie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców i jeden bardzo ważny szczegół. Wpiszcie w tej wiadomości swój numer telefonu, tak żebyśmy mogli za chwilę do was zadzwonić.
1: Liczba kilometrów i numer telefonu.

0: Ten staw, a propos tego stawu, przy którym się wczoraj zatrzymaliśmy, na tym kolorowym szlaku karpia, szperek, tak się nazywa ten staw. Bardzo ładna nazwa, naprawdę szperek.
1: No to od Mariusza mamy.
0: No.
1: Staw szperek.
0: Dzięki,
1: a wiesz,
0: Mariusz,
1: jak się nazywa rezerwat w Antoninie?
0: Szperkowski.
1: Wydymacz.
0: Szperek i wydymacz?
1: Tak. I to jest to okolica Antonina. I to jest w ogóle szlakiem karpia w
0: dolinie dalej.
1: Piękna jest ta Polska, słuchajcie. Piękne. A język polski jeszcze piękniejszy. No dobra, ale teraz tak, bo my typujemy cały czas i prosimy was o to, żebyście podpowiedzieli nam, ile my tych kilometrów wczoraj zrobiliśmy. 416 kilometrów od Mariusza. No muszę cię zmartwić, bo to za mało.
0: Za mało, za mało. Ja już myślałem, że to jest liczba kilometrów, a to jest numer telefonu, to nie to.
1: To czytaj. 500-109.
0: Tak jest.
1: Nie, to nie to. Ale bardzo fajne pytanie od Rafała z Opola. Mhm. Pozdro i lewa w górę. Jaka to nawigacja? No właśnie, ściągnąłem taką nawigację na nasze QJ-e. Nazywa się Carbit Ride.
0: To jest tak zwana defaultowa nawigacja, która jest wgrana w QJ-u.
1: No i będzie teraz psioczył. Ale tak naprawdę nie musicie zrzucać całego ekranu telefonu.
0: Psioczył.
1: Tylko na wyświetlacz w motocyklu rzuca wam się konkretnie nawigacja, wyłączacie telefon, więc wtedy wyświetlacz też gaśnie, macie tylko wskazówki i to właśnie on nas poprowadził, bo mam tam wpisane, żeby unikać dróg szybkiego ruchu.
0: No i tutaj zdania są u nas bardzo podzielone, bo ja czegoś tak złożyłem.

0: Złego to jeszcze nie widziałem, natomiast Patryk uważa, że jest w porządku.
1: No bo poprowadził nas piękną, malowniczą drogą, a tak no to wiesz, tak. Jakbyś jechał na swojej mapie?
0: Fantastycznie,
1: S11, bo... S11, S11, S11.
0: Można wyłączyć, tak, to jest kwestia ustawienia, natomiast jeśli twoja nawigacja mówi skręć w prawo, a moja nawigacja mówi trzymaj się prawego pasa, to jest jakby subtelna, aczkolwiek jednak różnica. No ale niech tak będzie. Dodatkowo moja jest darmowa, a twoja jest płatna, czego kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć. No ale co kraj, to obyczaj, są różni producenci, tak, i różna oferta. Natomiast akurat szczerze, to jakby nie podjąłbym chyba takiej decyzji.
1: Poczekaj, bo ja ci od razu powiem, no. W tym momencie pokazuje mi, że jeżeli
0: ile
1: chodzi
0: ty żeś za to dał?
1: O sezonową subskrypcję,
0: no.
1: 5 dolców.
0: Nie,
1: czyli kupujesz na wiosnę,
0: opłaca.
1: Lato za 5 dolców? I masz to wszystko, jeszcze możesz sobie wybrać opcję offroadową, że w ogóle cię prowadzi poza drogami utwardzonymi.
0: Są inne alternatywne rozwiązania za darmo.
1: No dobrze, to proponujcie w takim razie, ale przede wszystkim liczbę kilometrów, ile wczoraj pokonaliśmy, razy dwa, bo dwa motocykle. A teraz 8:30, Patryk Berliński i serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Bus zepsuł się na autostradzie A4 między węzłami Udanin i Gościsław. 117 km to miejsce, gdzie mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Uwaga też na S6, bo tutaj problemy między węzłami Kowale i Rusocin. Niedaleko węzła Gdańsk Południe na 343 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Mamy zajęty jeden pas w kierunku Łodzi. Na S8 tymczasem problemy w stolicy. Między Modlińską a Wisłostradą mamy zajęty jeden pas do Poznania po tym, jak zderzyły się cztery osobówki. To 15 km stołecznego odcinka drogi S8. Cały czas wyraźny korek towarzyszy zmotoryzowanym na S5 na dojeździe od Gniezna do autostrady A2. Korkuje się za węzłem Kostrzyn. Pod Warszawą spowolnienie na S8 między Jankami a Raszynem w stronę stolicy. Korkuje się też 79, którą przez Piaseczno przejeżdżamy w stronę Warszawy. A od północy wjazd utrudniony przez Łomianki, czyli oczywiście siódemka. Pod Krakowem spory ruch na A4, zwłaszcza między Balicami a Tyńcem w obie strony, choć korek maleje. Trasa z Sosnowca do Katowic, S86 nadal z korkiem, za to w Śląskiem nie ma już korków na DTS między Chorzowem a Katowicami. Między Bytomiem a Czeladzią zwolnimy na trasie 94, ale to nieduży korek. Na dojeździe do Wrocławia od strony północnej na węźle Kryniczno cały czas spowolniona jazda w kierunku stolicy Dolnego Śląska od strony chociażby Trzebnicy czy też Leszna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ile kilometrów pokonaliśmy wczoraj? No właśnie, czy to będzie około 500?
1: Nie. To umówmy się. Mariusz napisał 416, powiedziałem, że za mało, ale propozycja Grześka 552 km no, to zdecydowanie za dużo.
0: Przypominamy, że jechaliśmy z Rybnika tutaj do Ostrowa Wielkopolskiego. Ile kilometrów pokonały nasze dwa motocykle?
1: Nawet właśnie napisał, że w Dobrodzieniu to mogliśmy jeszcze meble zamówić, to jest zagłębie meblowe. Faktycznie,
0: po lewej, po prawej,
1: firmy.
0: Tak.
1: Żałuję, że sobie biurka nie wziąłem.
0: No ale gdzie byś sobie je wziął?
1: No, trzy
0: na łeb chyba.
1: Trzy kufry mamy.
0: Na plecy.
1: Nie. Te, wiesz, gotowy mebel to by mi wysłali kurierem, a ja bym kołeczki pozabierał.
0: Nóżki tylko sobie wziął.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

masz. Robię to, co lubię, kasuję co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

zwolnimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie

0: 19 minut jeszcze.
1: Do godziny 9 Polskie Radio Kierowców. No i oczywiście nasza zabawa z wzliczanie kilometrów.
2: Ktoś napisał 470. Od razu mówię za dużo. A co do wygrania?
1: To opowiadaj.
3: Konkurs.
1: A do wygrania są specjalne rękawice motocyklowe, a dodatkowo dorzucamy do tego jeszcze gogle.
4: I to wszystko od naszego sponsora.
5: Motocykle na wyprawę Polskiego Radia Kierowców udostępnił sponsor audycji Motorland w Dziekanowie Nowym. www.motorland.com.pl.
2: Śmiałeś się, żebym sobie biurko kupił, prawda?
1: No.
2: Proszę bardzo, Norbert napisał, w Kenii widziałem, jak gość wiózł stół na motorze.
1: A jego jeszcze mrówka niosła.
2: Ale czekaj, bo co do naszych przebiegów, Daniel napisał, jeżeli dodacie przebiegi waszych motocykli, tak, później wyciągniecie z tego średnią, no to znowu wracamy do tego pierwszego, to 10% z tego, dodać 113, to jest dystans, jaki pokonaliście.
1: Co?
2: Nie. Za mało.
1: 10%.
2: Ja zrobiłem to i to nie.
1: To za mało wyszło?
2: 113. Nie, to wychodzi o dobre 80 kilometrów za mało.
1: No dobrze, to...
2: Łączmy się z Mariuszem.
1: Właśnie, Mariusz wie, ile kilometrów pokonaliśmy wczoraj. Dzień dobry, Mariuszu, co u ciebie?
6: Dzień dobry, wszystko dobrze.
1: Jak tam dzień się zaczyna?
6: Standardowo, praca, także w drodze do pracy.
1: Czy ty jesteś motocyklistą, czy kierowcą samochodu tylko?
6: Więcej motocyklistą niż kierowcą samochodu.
1: O, no co ty? Jak to znaczy? Co znaczy więcej? Co się za tym kryje?
6: Więcej przebiegu robię motocyklem rocznie.
1: No to dobra, to pochwal się, bo...
2: Ile?
1: Właśnie, no?
6: Rocznie w okolicach 25 tysięcy.
2: Motocyklem?
6: Tak.
1: O, stary.
2: Daleko masz do Warszawy?
1: Szacun na dzielni i w miejscu rekreacji.
2: Daleko masz do Warszawy?
6: No, to nie jest daleko, z Poznania.
2: Świetnie. Słuchaj, my ci kiedyś sprawdzimy A2 w sobotę rano i poprosimy, żebyś do nas przyjechał, lewa w górę, każda sobota od 6 do 11. To jest wyczyn.
1: Bardzo chętnie pogadamy na temat twoich tras, bo myślę, że w tym roku jakaś wyjątkowa wyprawa? Wyjątkowo długa trasa?
6: W tym roku Rumunia-Norwegia była.
1: No to nieźle.
2: Wiesz co, aż mam ochotę cię zapytać o motocykl.
1: Właśnie.
2: Ale
1: czy potwierdzą się nasze
2: literka B z przodu, jak Bawaria?
6: Tak, ale wcale nie największy. Ale
2: Mariusz, bo my sobie rozmawialiśmy właśnie i przyznajemy, podróży tą marką, czyli BMW, jeszcze nie robiliśmy. My mamy QJ-e, 600 i 900 SRT, czyli rzędówki. I tak się zastanawiamy, czy rzeczywiście jest tak. I pytanie do ciebie, czy jeździłeś innymi motocyklami na takich długich trasach, że jak już się wsiądzie na Bawarię, to się na niej zostaje?
6: I tak, i nie. Bawaria na pewno ma rewelacyjne zawieszenie. Natomiast ja mam rzędówkę, tu niespodzianka, bo ja mam 850.
2: Wow, czyli nie bokserek.
6: Nie bokserek. Jakoś bokserek nie przemawia do mnie hałas generowany przez silnik, więc nie bokserek, że tak powiem, zostaje ze względu na zawias, no bo zawias jest najlepszy w klasie.
1: Okej, i tak na takiego strzała, że siadasz i jedziesz, to ile kilometrów jesteś w stanie zrobić?
6: No taki strzał wyczyn, którego nie zamierzam powtórzyć, bo to było bolesne przeżycie, 1240 na raz.
1: No patrz, no.
2: Ja...
1: No widzisz, tak to się robi, a my po 300 czasami.
2: Bo widzisz, bo to jest tak, że my się wczoraj w ogóle zamieniliśmy motocyklami, żeby każdy z nas przejechał się i jednym, i drugim. Mamy swoje spostrzeżenia. Jutro zresztą pewnie wam o tym więcej opowiemy i na Instagramie pokażemy też na filmie, jak to wyglądało. My widzimy jedno. Ja na przykład chwalę sobie szeroką kanapę.

0: A ja chwalę sobie wąską kanapę właśnie, bo ta szeroka była dla mnie niewygodna.
1: Więc to chyba też zależy od jeźdźca, nie? Ale no u nas od strzała to jest 300. No i trochę tyłek bolał,
0: tak,
1: nie powiem.
0: Tak. No dobrze, ale słuchajcie, bo do internetu wróćmy, przejdźmy, Mariusz, do naszych kilometrów.
1: Dlatego musisz do nas w sobotę przyjechać i opowiedzieć o swoich doświadczeniach. A tymczasem, w momencie, kiedy zamknęliśmy linię telefoniczną i w zasadzie aplikację, to ty byłeś najbliżej naszego wyniku. Ile wytypowałeś? Ostatni twoja propozycja?
2: 432.
1: Tak, i pomyliłeś się dokładnie o 12 kilometrów. Ja nie wiem, jak to się stało. Słuchajcie, ja naprawdę zrestartowałem z tym, że my liczymy trasę od momentu, gdzie była audycja do...
0: Czyli z hotelu do hotelu. Albo
1: tak,
0: z, no,
1: przejeżdżając plus przez stadion żużlowy. I wyszło 444 na dwóch, czyli 222 pojedynczo.
0: Pięknie, to brawa dla ciebie. W takim razie do ciebie również wędrują nagrody. W naszym konkursie do zdobycia były rękawice motocyklowe i gogle motocyklowe. Ten zestaw jest już twój.
1: No to teraz musisz sobie kupić jakiegoś crossa i w tych goglach wyjechać gdzieś na jakiś totalny offroad. W dzicz.
2: Jest taki plan, jest taki plan.
1: Okej, dobra. Mariusz, gratulujemy ci i naprawdę, słuchaj, zostawiamy sobie numer telefonu i bardzo byśmy chcieli się jeszcze jesienią z tobą spotkać w studiu w sobotę.
2: Bardzo serdecznie myślę, że coś więcej jestem w stanie poopowiadać.
0: Fantastycznie. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Dzięki, że do nas zadzwoniłeś i fajnie. I dziękujemy, że z nami jesteś.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. No i jeszcze 10 minut zostało nam do godziny 9. Po godzinie 9 wrócimy do czarnego motorsportu, czyli do żużla, bo rozmawialiśmy z trenerem tutejszej drużyny.
1: Czyli motocykle żużlowe będą grane. Po 10 już nasze turystyki, QJ-e, którymi do Torunia mamy zamiar dotrzeć i też będą nas informacje drogowe interesowały. Proszę bardzo, skoro tak wzdychacie
0: do
1: Bawarii,
0: cóż my mamy tutaj?
1: To wam przesyłam zdjęcie.
0: O, proszę bardzo, jaka ładna Bawarka.
1: Mnie się nie podoba,
0: żółta,
1: bo bez owiewki i ja bym w trasę nie pojechał.
0: No tak, tak.
1: Ale to miasto idealne.
0: To trochę trudniej, ale ładny, ładny, naprawdę.
1: Chociaż no nie, to turystyk.
0: Informacje drogowe w takim razie?
1: Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Niestety drogowy raport zaczynamy od tragicznego wypadku, który wydarzył się między Szczekocinami a Jędrzejowem na 78 w okolicach Jaronowic. Na kilometrze 177 dachował pojazd osobowy, zginęła jedna osoba, a na miejscu pojawiły się służby i to one kierują ruchem. Poruszamy się naprzemiennie. Uwaga też na czwórce między Udaninem a Gościsławiem. Z powodu awarii busa zajęty jest jeden pas do Wrocławia. To kilometr 117 i A4. Na S6 tymczasem problemy pojawiły się między węzłem Kowale a węzłem Rusocin, czyli niedaleko Gdańska. Na węźle Gdańsk Południe na 343 kilometrze po zderzeniu dwóch osobówek zajęty jest jeden pas w kierunku Łodzi. Uwaga również na stołecznym odcinku S8, no bo między Modlińską a Wisłostradą mamy problem z przejazdem w kierunku Poznania. Na 15 kilometrze zderzyły się cztery samochody osobowe. Na 11 tymczasem problemy między węzłem Kurnik Południe a węzłem Środa Wielkopolska. Na wysokości miejscowości Trzebiesławki na kilometrze 304 jest zupełna blokada, a to dlatego, że samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Ranna jest jedna osoba. Naprzemiennie jednym pasem jedziemy między Ciechocinkiem a Toruniem. To fragment 91 w pobliżu Otłoczyna. Na kilometrze 202 pojazd osobowy zderzył się z motocyklem, a poszkodowana w wyniku wypadku jest jedna z podróżujących osób.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już za kilka minut informacje pogodowe. No i po raz pierwszy w historii naszej wyprawy motocyklowej dzisiaj niebo przykryte chmurami. Zazwyczaj budziliśmy się i wstawaliśmy i rozkręcaliśmy ten dzień przy pięknym, błękitnym niebie. A tutaj Ostrów Wielkopolski i chmury.
1: Wiesz co, jestem bliżej okna. Coś tam się przeciera, ale faktycznie więcej niż mniej tych chmur. A jak będzie w ciągu dnia? Za 7 minut. Prognoza pogody.
0: Ale też poprosilibyśmy was o informację, gdyby ktoś był w Toruniu, to podrzućcie nam, jaką macie pogodę właśnie dzisiaj w Toruniu teraz.

0: No to już prawie 9 na zegarze.
1: A my mamy pozdrowienia od Emila, który wysłał zdjęcie. Bardzo przypomina twojego cyklopa.
0: Troszkę tak,
1: a faktycznie. Wiesz czemu? Bo to też jest QJ, tylko że SRT 450. Emil pisze, zrobione 2000

0: kilometrów w niecały miesiąc po odebraniu.
1: No to pięknie.
0: Wow.
1: Czyli po 1000 był pierwszy serwis, zlewka oleju. Do tego 1000 trzeba było jeździć no maksymalnie do 5000 obrotów. No a teraz już można jeździć normalnie.
0: To ja cię pocieszę. Jak dzisiaj dotrzemy do Torunia, na jutro już będziemy wracać do stolicy, to też gdzieś w granicach 2000 nam wyjdzie.
1: Też mi się tak wydaje, prawda? W tydzień zrobione zaledwie, czyli od tak na dobrą sprawę niedzieli, bo w niedzielę wystartowaliśmy do piątku. Na razie Ostrów Wielkopolski. Tutaj jesteśmy, wrócimy jeszcze na stadion żużlowy. No a teraz wracamy do informacji pogodowych, bo się robi coraz cieplej. Może szału jeszcze nie ma, no ale 18 stopni już teraz w Jeleniej Górze, a Zakopane 6.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bezchmurne niebo dzisiaj lub zachmurzenie będzie małe. Jedynie na południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Rano miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu, jeszcze mogły utrzymywać się mgły. Mam wrażenie, że już teraz nie powinny, chyba że coś się zmieniło, to poprosimy was o informację.
0: No i chyba tymi chmurami nawet nie powinniśmy się tak mocno przejmować, dlatego że w cieniu, jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dzisiaj maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, na Półwyspie Helskim, ale już 20 kresek powyżej zera w centrum. Za to najcieplejszym regionem będzie południowy zachód. Dzisiaj 24, a lokalnie nawet 25 stopni Celsjusza tutaj.
1: Wiatr na południowym zachodzie słaby, natomiast na pozostałym obszarze umiarkowany i okresami może być dzisiaj porywisty. Wysoko w Sudetach początkowo wiatr w porywie do 100 km na godzinę, a po południu będzie słabł do 70.
0: Chociaż dopijam już, no przyznam, trzecią kawę. To ona w ogóle nie jest potrzebna, bo mamy układ wysokiego ciśnienia, mamy wyż nad Polską. 1024 hektopaskale na zachodzie, 1036 nawet na północnym wschodzie Polski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a my z wami do godziny 10, po godzinie 10 pakujemy się i dalej ruszamy w trasę. Dzisiaj do Torunia.
0: Patryk Kuniszewicz.
1: Kuba Marcinowicz.
0: No to wspólnie z Doliny Baryczy. Mówimy wam.
1: Dzień dobry.

0: Aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Magda i Kamil piszą do nas. Siemanko PRK, właśnie ruszamy z Nowej Soli do Krakowa. Czy mamy jakieś utrudnienia w tym kierunku? Pozdrawiamy Magda i Kamil.
1: Sprawdzam waszą trasę. Z trójka czyściutko, wskakujecie za Legnicą na czwórkę czyściutko, mijacie Wrocław, nic się nie dzieje. Dopiero przed Katowicami, tam w zasadzie za, można powiedzieć, strzelcami opolskimi drogowcy mogą, ale nie muszą utrudniać przejazdu, bo na razie nie ma zatoru. No i na ostatnim odcinku, słuchajcie, sporo remontów przed Balicami na tym płatnym odcinku A4, więc życzymy wam szerokości.

0: Da wam się 425 km macie jeszcze do pokonania.
1: A kolejne informacje drogowe już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A drogowy raport zaczynamy tym razem od niestety tragicznego wypadku między Szczekocinami a Jędrzejowem. Na 78 w okolicach Jaronowic dachował pojazd osobowy. Zginęła w tym zdarzeniu jedna osoba, a na 177 km służby kierują ruchem wahadłowo. Na S6 tymczasem problemy w okolicach Trójmiasta przy węźle Gdańsk Południe. To między węzłami Kowale i Rusocin. Na 343 km miało miejsce zderzenie dwóch pojazdów osobowych i mamy zajęty jeden z pasów na południe, czyli w stronę Łodzi. Uwaga, na S8 w stolicy między Modlińską a Wisłostradą jadący do Poznania mają zwężenie. To dlatego, że na 15 km stołecznego odcinka S8 zderzyły się cztery pojazdy osobowe. Jeden z pasów do Poznania zablokowany. Między węzłem Kórnik Południe a Środą Wielkopolską są problemy z przejechaniem krajową 11. To dlatego, że na 304 km pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Ranna jest jedna osoba. Droga zablokowana w obie strony, w okolicach miejscowości Trzebiesławki, a objazd możliwy jest chociażby drogami lokalnymi przez takie miejscowości jak Jarosławiec, Januszewo czy Kromolice. Na 91 problemy na podkacie między Ciechocinkiem a Toruniem, niedaleko Otłoczyna. 202 km to miejsce, gdzie jedziemy naprzemiennie, bo pojazd osobowy zderzył się tam z motocyklem. Jedna osoba odniosła obrażenia. Jeszcze przypomnienia a propos S5, bo rozpoczyna się remont między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Konieczna jest wymiana trzech warstw nawierzchni, w tym także podbudowy. Na tym odcinku S5 panuje spore natężenie ruchu, no i stąd prawdopodobnie te uszkodzenia. No a jeżeli chodzi o utrudnienia, jakie będą nas czekać, to przede wszystkim zwężenie. Kierowcy pojadą jedną jezdnią. Remont będzie prowadzony na 9-kilometrowym odcinku trasy prowadzącej z Poznania w kierunku Gniezna i dalej Bydgoszczy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak się odpala motocykl żużlowy? Ile ten motocykl ma koni mechanicznych? Dlaczego nie ma hamulcy? A dodatkowo jeszcze po co zawodnicy żużlowi kopią sobie dołek? No to raczej uwaga. Pod koło.
4: Uwaga, uwaga, już za moment. Gościem w PRK Polskim Radiu Kierowców będzie trener TŻ Ostrowi Tomasz Gapiński.

0: rajdu, dojeżdżamy do Ostrowa Wielkopolskiego. Mamy wbite w nawigację Stadion Miejski, czyli Stadion Żużlowy, też od Ostrowi. Brama otwarta, wjeżdżamy i tak, poznaliśmy prezesa zarządu. Przyjął nas bardzo ciepło i otwarcie. Poznaliśmy zawodnika, poznaliśmy mechaników, ale to co najważniejsze, był też trener.
1: No i w ogóle to, co najważniejsze w całej tej historii, to fakt, że na początku mieliśmy taki plan, żeby zadzwonić wcześniej, umówić się, zaznaczyć swoją obecność, że jeździmy po Polsce i odwiedzamy stadiony żużlowe, no ale jakoś tak się nie schodziło i zastanawialiśmy się, czy w ogóle kogoś tam zastaniemy, a tu nagle, proszę bardzo, takie powitanie. No prawie, że oficjalne, no prawie, że ze wstęgą i z bramą, więc coś niesamowitego. To więc postanowiliśmy zgłębić trochę i zaczerpnąć trochę wiedzy na temat żużla w Polsce i na ten temat właśnie rozmawialiśmy z Tomaszem Gapińskim, czyli pierwszym trenerem drużyny żużlowej TŻ Ostrowia.
0: Tor żużlowy jest cały czarny, a on nie jest czarny, bo teraz już nie ma klasycznego żużla.
2: Jeszcze czarny jest w Pile. Jedyny pozostał, był w Krośnie, ale chyba bodajże 2 lata temu nawierzchnia została zmieniona. Ogólnie jedyny w Polsce to jest tor w Pile. Czarny.
0: Po czym się teraz jeździ?
2: Po granicę Jenit. Tak się nazywają te nawierzchnie, czyli czerwone bądź białe.
3: Chciałem wiedzieć, jak skonstruowany jest motocykl żużlowy. Nie ma hamulcy. A ile ma koni, jaki ma silnik, jak to dokładnie działa?
2: No nie ma hamulcy, to prawda. Hamulce mamy po prostu w silniku i w swoich stopach, tak? Pojemność motocykla naszego żużlowego to są teraz marki GM. Jest 500 cm sześciennych i z koniami to jest różnie, zależy jak tuner przygotuje, ale w granicach 50 do 70 tam paru koni.
0: Jak liczy się mecz, ilu zawodników, w jakim czasie, jak to jest klasyfikowane?
2: Nie, no 4 okrążenia, tak? Jak są zawody drużynowe, to jest drużyna z 8 zawodników się składa, tak? W każdym wyścigu bierze udział 2 zawodników z jednej drużyny i 2 z przeciwnej. Startują spod taśmy na 4 okrążenia. Kto wygra, ma 3 punkty, kto będzie drugi 2, trzeci 1 i czwarty 0.
3: Jak odpala się motocykl żużlowy?
2: No tak zwanego pycha, tak? Czyli zawodnik siada, mechanik czy tam pomocnik po prostu zapycha zawodnika, puszcza się sprzęgło i ten motocykl po prostu odpala.
0: A ja mam pytanie, bo widzieliśmy już kilka torów. Byliśmy w Lublinie, byliśmy w Krośnie, byliśmy w Rybniku. Ten jakby szerszy.
2: Różne są geometrie, tak. Nasz akurat w porównaniu...
0: A, czyli to się różni?
2: Troszkę się różni, tak. W Krośnie jest tor bardzo długi, a u nas jest bardziej krótszy jak w Krośnie, ale jest bardzo szeroki.
0: Ale dystans jest zawsze ten sam.
2: Okrążeń wykonywanych przez zawodników podczas meczu, tak.
3: Gdy oglądamy mecz żużlowy, zawsze mnie to zastanawia, po co zawodnicy kopią dołek?
2: Przygotowują sobie miejsce startowe, żeby jak najlepiej, jak najszybciej wystartować ze startu. Od dawien dawna już wszyscy właśnie skupiają się na starcie, bo ten start jest jednak najważniejszy.
0: No i spóźniliśmy się, bo jest po sezonie.
2: No jeszcze nie. My akurat jutro udajemy się na trening do Gorzowa i w sobotę mamy jeszcze ostatni mecz, fazę playing down, tak, o utrzymanie, więc w sobotę mamy ostatni mecz ligowy.
0: Stąd to czyszczenie motocykli?
2: Dokładnie tak. Przygotowujemy je do jutrzejszego treningu i kiedy jutro wrócimy jakby w nocy, to w piątek będą tutaj chłopacy szykować na mecz sobotni motocykle.
3: Panie trenerze, skoro powiedział pan, że to jest mecz o utrzymanie, niech pan nam wyjaśni, na jakiej pozycji jesteście, jak dokładnie wygląda ta tabelka, o co walczycie, no i jak wam idzie?
2: No utrzymanie w Metalkasie drugiej Ekstralidze walczymy, tak? Skończyliśmy rundę zasadniczą na 7 miejscu i są 2 grupy, tak? Czyli pierwsza od 1 do 4 miejsca jadą jakby o awans do wyższej klasy rozgrywkowej, a my niestety walczymy w tej drugiej części, czyli o utrzymanie i to jest nasz ostatni mecz, kiedy obronimy zaliczkę. Teraz w niedzielę startowaliśmy, wygraliśmy różnicą 26 punktów. Musimy tą zaliczkę jakby punktową utrzymać na meczu w Pile.
3: Czegoś specjalnego życzy się kierowcom albo całemu teamowi?
2: No zazwyczaj połamania szprych zawodnikom się życzy, tak, i bezkolizyjnej jazdy, bo te upadki jednak wpływają bardzo mocno na niekorzyść zawodników.
0: To oby rajderzy się sprawdzili, dzięki wielkie.
2: Dzięki, pozdrawiam.

0: Polskie Radio Kierowców. My z wami oczywiście w trasie po godzinie 10 startujemy dalej. Zobacz, jak się pogoda zmieniła. Jeszcze godzinę temu niebo dość szczelnie przykryte chmurami w Ostrowie Wielkopolskim. Teraz sporo przyjaśnień, dużo, dużo słońca. Więc wracamy do tych naszych motocyklowych realiów już od tygodnia. Ciepło i słonecznie.
1: I patrzymy w kierunku północnym, bo dzisiaj lecimy do Torunia po drodze zahaczając o Kalisz, o Konin. No ale właśnie, sprawdźmy co na trasie. Na mapę drogową.

0: Gową Polski patrzy Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas niełatwa sytuacja na dojeździe do Wrocławia od centrum Polski na połączeniu drogi ekspresowej S8 z autostradą A8. Tłoczno robi się między Łoziną a węzłem Wrocław-Przepole. Problemy też na trasie Szczekociny-Jędrzejów na drodze 78. Niedaleko Jaronowic na 177 km dachowała osobówka. No i niestety to tragiczny w skutkach wypadek. Zginęła w nim jedna osoba. Służby kierują ruchem i poruszamy się naprzemiennie. Na S6 problemy w okolicy Trójmiasta między węzłem Kowale a Rusocinem. Na kilometrze 343 zderzyły się dwa pojazdy osobowe, no i zablokowały w ten sposób jeden pas dla jadących do Łodzi. Uwaga też w Warszawie, bo między Modlińską a Wisłostradą na S8 zderzyły się cztery osobówki. Blokują jeden pas w kierunku Poznania na 15 kilometrze. Między Kurnikiem a Środą Wielkopolską zablokowana jest Krajowa 11. Na jej 304 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Poszkodowana jest jedna osoba, a objazd między innymi przez Januszewo i Pierzchno. No i 91 na koniec, a tam dobre wieści, bo już zakończyły się problemy między Ciechocinkiem a Toruniem. Wcześniej jechaliśmy naprzemiennie w wyniku zderzenia pojazdu osobowego z motocyklem. Teraz jedziemy już wszystkimi pasami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To za chwilę przygotowujemy się do naszej trasy. Dzisiaj między innymi przez Kalisz, Konin. Tak poprowadziłeś nam drogę? Chyba tak, nie?
4: Kalisz, Inowrocław. Konin, Inowrocław i potem do Torunia, bo moglibyśmy wybrać dłuższą trasę i spróbować polecieć na Poznań i tam jest piątką, ale to wychodzi prawie 100 km więcej.
3: No właśnie.
4: No chyba, że wy macie jakąś propozycję.
3: Bo nasza propozycja jest taka, żeby jechać 25, a później 15 wjechać do Torunia. A jeśli znacie lepsze drogi, ciekawsze drogi, no to piszcie w aplikacji Polskiego Radia.
4: Tym bardziej, jeżeli znane wam są trasy w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu. Czekamy w aplikacji PRK.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut jeszcze do godziny 10. Polskie Radio Kierowców i wyprawa motocyklowa Polskiego Radia Kierowców. Jutro wielki finał w Toruniu.
1: No to od Daniela z rusztowania dwie sprawy. Pierwsza, ma taką motorową historię. Miał kiedyś skuter, taki duży Chińczyk, 50, rozwiercona do 80. Mieszkał wtedy w Brodnicy, niedaleko Torunia. Poznał koleżankę z Bartoszyc i koledzy go namówili, żeby jechać do niej skuterem. Tak. Dał się namówić, tak. A mechanik potwierdził, że maszyna da radę. No i co? Kolega wyprowadził gniazdo zapalniczki od akumulatora i zamontował nawigację. No i pojechałem 180 km. Gorszy był powrót w nocy i w deszczu.
0: Ajajaj, no to faktycznie.
1: A druga sprawa?
0: A druga sprawa, odwiedźcie Brodnicę i jej trójkątny rynek. No bardzo dziękujemy.
1: Torunia 65, rzut beretem.
0: Ja jeszcze chciałem nawiązać do tej pierwszej historii. Dziewczyny, jakby docencie to, tak, że my dla was jesteśmy w stanie pokonać

0: 180 km 50 na skuterze. Szczerze mówiąc, powiem szczerze, naprawdę na miejscu dziewczyn to ja bym się bardzo cieszył i zacierał ręce i po prostu przyklasnął w dłonie z radości, bo przecież nasz słuchacz mógł sobie znaleźć dziewczynę kilometr stąd. No, po co szukać? Po co jeździć stąd? Ale jednak wolał jechać do Bartoszyc. No.
1: Ta historia Daniela coś mi uzmysłowiła.
0: Że też jeździłeś kiedyś 180 km.
1: No nie, trochę bliżej.
0: Było, tam minęło.
1: Że musimy przetrzeć wizjerek, bo mamy mnóstwo much po ostatnim naszym tripie.
0: No okej, okay, a to się jakoś specjalnie łączy z tą dziewczyną z Bartoszyc?
1: Przy 180 kilometrach też miał cały brudny wizjerek i kask.
0: A, o to chodzi. Dobrze.
1: O to chodzi. Dobrze. Więc dziewczyny, im więcej tych muszek na kasku, to oznacza, że większe poświęcenie ze strony faceta.
0: A, no tak, no bo dobrą trasę motocyklową liczy się liczbą much, ale w takim razie można to przerzucić także na emocje, uczucia, miłość.

0: Krzysiek pisze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, trochę z wyrzutem, trochę z pretensją. Wczoraj ktoś zaproponował, żebyście jechali przez Jarocin. No i ja na jutro już kilometry sobie zliczyłem. A tu inna trasa. No i trzeba znowu będzie ołówek temperować. Lewa w górę, pozdrawia Krzysiek.
1: Od razu mówimy.
0: Jeszcze wysyła zdjęcie swojej ciężarówki. No pięknie, dziękujemy bardzo.
1: Bardzo nam zależy, żeby omijać eski. Im więcej cyferek na naszej trasie, tym lepiej, czyli wybieramy wojewódzkie. A ja w ogóle liczę, że uda nam się zjechać poza drogi utwardzone i wykorzystać.

0: wykorzystamy potencjał tych turystyków.
1: Ale na razie wykorzystujemy potencjał Patryka Bedlińskiego. 10 minut pozostało do 10. Sprawdźmy, gdzie są utrudnienia i gdzie jeszcze poranny szczyt komunikacyjny utrzymuje się w najlepsze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Widać poranny szczyt komunikacyjny m.in. na A4 między węzłem Kleszczów a węzłem Strzelce Opolskie. Spowolnienie napotkają ci, którzy jadą w stronę Wrocławia. Uwaga też między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Lipce na ekspresowej 7. Tutaj pod Gdańskiem korkuje się w kierunku Elbląga. Dojazd do Wrocławia od centrum kraju także z korkiem. Ten napotkamy już na S8 między Łoziną a węzłem Wrocław-Psie Pole. W tym miejscu mniej więcej S8 przechodzi w A8, no i właśnie dojeżdżający do Wrocławia od centrum bardzo wyraźnie zwalniają na odcinku co najmniej 3 km. 78 z ruchem naprzemiennym między Szczekocinami a Jędrzejowem. W okolicach Jaronowic niestety doszło do tragicznego wypadku. Na 177 km pojazd osobowy dachował, w wyniku czego życie straciła niestety jedna osoba. Służby kierują ruchem na miejscu. Na S6 problemy między węzłami Kowale i Rusocin na wysokości węzła Gdańsk Południe. 343 km i jest dnia do Łodzi. To miejsce, gdzie mamy zablokowany jeden z pasów, a to dlatego, że zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Problemy też na 11 między węzłem Kórnik Południe a Środą Wielkopolską. Na 304 km miało miejsce zderzenie osobówki z motocyklem. Obrażenia odniosła jedna osoba, no a droga zablokowana jest w obie strony w okolicach miejscowości Trzebisławki. Objazd na przykład przez Środę Wielkopolską i przez Jarosławiec.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 5 minut jeszcze zostało nam do godziny 10. Już się cieszę, już za chwileczkę spakujemy się i ruszamy dalej w trasę.
1: A gdzie my zjemy lunch? Bo jesteśmy już po śniadaniu i uwaga, propozycje.
0: No dobra.
1: Kalisz, co prawda bardzo blisko, ale najstarsze miasto.
2: Dobra dalej, no.
1: Konin?
2: No dobra dalej.
1: Tam może być Konina.
2: No dalej.
1: Albo Inowrocław.
0: Wiesz co, miejsce nie ma kompletnie żadnego znaczenia.
1: Bardziej liczy się towarzystwo, dziękuję. Ja też się cieszę, że ze mną podróżujesz.
0: Bardziej im interesuje mnie, co zjemy na lunch.
1: Co proponujecie? Halo Dagmara, halo Piotrek.
3: A, dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, może jakąś zupę tak na rozgrzewkę, bo potem wsiadacie na jedno ślad i może
1: flaczki.
3: Być
1: chłodniej. Flaczki. Przekonałaś
4: mnie. Tak, już... skoro Konin. No,
1: to dla Kuby kopytka.
4: Konina, no,
0: no tak, dokładnie.
1: Dobra, chcecie pierniki, bo my do Torunia
4: pewnie
1: dzisiaj jedziemy.
3: Poprosimy.
0: Dobrze, tak, no dobrze. Tak.
3: Takie
0: będą
3: wyjątkowe, no może jakiś, nie wiem, kształt?
1: To my wam mówimy lewa w górę, słyszymy się po 11 z wami.
0: Jak już pierniki, to w kształcie koła, bo chyba będzie najprościej.
4: Pierniki od pierni...
0: Dobra, nie kończ.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: U nas też tłok, ale tylko wtedy, kiedy wy jesteście. Natomiast bezkorkowo mam nadzieję, że będzie przez cały dzień. Tak

0: Wam życzymy o godzinie 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czwartek zaczyna się pogodnie. Wygląda na to, że przed nami kolejny ciepły dzień. Nad większością kraju niebo jest bezchmurne, ale pojawiają się gdzie nie, gdzie obłoczki. Trochę więcej chmur mamy tylko na południowym zachodzie. No i były te mgły, które zanikają. Widoczność była ograniczona do 300 metrów, ale wiadomo, że w ciągu dnia to się zmieni na plus.
0: A proszę Państwa, jeśli mają Państwo dylemacik, czy na czterech, czy na dwóch dzisiaj, no to ja bym proponowała, żeby jednak na czterech, oczywiście kołach, bo w tej chwili w Warszawie jest na przykład 15 stopni, odczuwalna 11,9, ale ta nasza mapa łaskawa dzisiaj na samym początku dnia nie jest, bo na przykład w Nowym Sączu mamy 8 stopni zaledwie, no prawie 9. Więc jeśli chodzi o jazdę na jednośladach, to rano może być chłodno, tak jak wieczorami, w ciągu dnia rewelacja. No a właśnie, jeśli chodzi o temperaturę, to w ciągu dnia około 17 stopni będzie na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim. Tam rzeczywiście 17 kresek się pojawi, w cieniu oczywiście. W centrum do 20, a najcieplej zapowiada się na południowym zachodzie. Tam termometry pokażą 24-25 stopni.
2: Wiatr ze wschodu i południowego wschodu na ogół umiarkowany, chwilami może być porywisty. Najmocniej powieje wysoko w Sudetach, gdzie początkowo porywy mogą dochodzić do 100 km na godzinę. I wiesz co, Dagmara? Powiedziałaś o takich miejscach chłodnych, o tym, że w Warszawie odczuwalna niższa niż deklarowana, ale nie wspomniałaś o Jeleniej Górze.
0: No, zostawiam to dla ciebie.
2: No prawie 19 stopni. Najcieplejsze miejsce aktualnie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To w Jeleniej, to można jeździć na rowerze, na skuterze. W krótkim rękawku. Dokładnie tak. Nie jest źle, słuchajcie, naprawdę.
2: Zaczynamy, moi drodzy, zapraszamy wszystkich na pokład, ruszamy w trasę, najbliższe 3 godziny należą do nas. Piotr Firan.
0: Dagmara Kowalska, dzień dobry.

0: Oczywiście.
1: Proszę bardzo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale nie tylko ja informuję o korkach i o problemach, bo nasi słuchacze także. Chociażby słuchacz, który jedzie S8 w kierunku Wrocławia od centrum Polski i napotkał korek, o którym już rano informowaliśmy. Ten zator występuje między Łoziną a węzłem Wrocław-Psiepole.
3: Na S8 na 27 km na wjeździe do Wrocławia jest zwężenie do jednego pasa, korek na parę kilometrów, a na tym zwężeniu nie dzieje się nic, a ono ma łącznie może z 50 metrów.
0: A sam korek dużo dłuższy, bo ma nawet 3 km. Dzięki wielkie za to ostrzeżenie. No i przejeżdżamy na inne trasy. A4 z Katowic do Opola. Tutaj z kolei problemy na podkacie między węzłami Kleszczów i Strzelce Opolskie. Problemy także na 78 między Szczekocinami a Jędrzejowem. Na wysokości Jaronowic na 177 km dachował samochód osobowy. Niestety to tragiczny wypadek. Zginęła w nim jedna osoba. Służby są na miejscu i kierują ruchem naprzemiennie. Między węzłami Kowale a Rusocinem. Problemy są na S6, niedaleko węzła Gdańsk-Południe. 343 km i trasa do Łodzi to miejsce ze zwężeniem. Mamy tam zderzenie dwóch samochodów osobowych i to one blokują część trasy. 11 między węzłem Kórnik-Południe a Środą Wielkopolską zablokowana. To w okolicach miejscowości Trzebisławki na 304 km. Pojazd osobowy zderzył się z motocyklem, poszkodowana jest jedna osoba, a objazd możliwy na przykład przez Środę Wielkopolską i przez Jarosławiec.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Dzisiaj nowy konkurs o nazwie Nawigacja. O wszystkim wam opowiemy nieco później, ale jak zwykle zaczynamy od naszej zagadki, czyli my wam podajemy podpowiedzi i wy zgadujecie, o co może chodzić.
1: Tak mówisz, że są już zagadki. No dobrze, no będziemy podpowiadać w takim razie. To zwykle jest tak, słuchajcie, że najpierw jest zagadka, żeby potem łatwiej było odpowiedzieć w naszym konkursie. A o konkursie też dwa słówka powiemy, bo zmieniły się troszeczkę zasady i będzie troszeczkę inaczej niż z autostopem. O tym za moment. Pierwsza podpowiedź. Im dłużej ignorujesz sygnał, tym większe mogą być konsekwencje.
4: Nasza aplikacja tekstowo albo głosowo. O co może chodzić?

0: To teraz jest ta taśma profesjonalna, bo drogi Patryku, ja obiecałam słuchaczom, że będzie luźno, nie będzie korków, będzie przejezdnie, żadnych problemów, a niestety ty to musisz spełnić.
1: No i to wszystko na moją głowę teraz będzie, bo jeżeli te korki będą, no to ja będę winny.
0: Nie, to nie ty jesteś winny korków. Dobrze, że jesteś i że informujesz, wiesz. To najważniejsze. No dobrze, to co, jedziemy?
1: No jedziemy.

0: my zadajemy pytania, wy odpowiadacie na tę naszą zagadkę. No to taka krótka rozgrzewka tuż przed
1: nowym konkursem, nawigacja.
0: Wiesz, co sobie pomyślałam, bo wczoraj pokazali nową serię 3 i pomyślałam sobie, że to jest taki ta zagadka u nas to jest takie baby M przed M.
1: Aha. No tak. A jest coś takiego jak baby M?
0: No jest. No właśnie to, co wczoraj pokazali.
1: No ja bym aż tak daleko nie poszedł, Dagmaro. Czasami to jest tak, że pewne rzeczy na początku nam się nie podobają, a później gdzieś tam okazuje się, że projekt był wizjonerski i jakoś główka to przyjęła po pewnym czasie.
0: Ale chodzi o to, że Baby M to jest takie jakby wejście w świat motorsportu, znaczy w świat motoryzacji tej sportowej bardziej, bo to nie jest takie pełnoprawne M, performance, tylko takie M, prawie
1: tak, ja
0: M,
1: wiem,
0: Baby
1: o czym ty mówisz, tak.
0: Tylko... I tak samo nasz konkurs, nie? Konkurs jest taki, wiesz, że to jest takie poważne, a tutaj trzeba rozgrzewkę zrobić, więc zagadka.
1: Aha, no nie wiem, czy ten nasz konkurs pod hasłem nawigacja będzie taki poważny, ale zobaczymy.
0: No ale to takie M jest.
1: Tak.

0: Zanim zajmiemy się zagadkami i zgadywankami, to być może nie, ale nie muszę wszystkiego rozumieć. Jeśli chodzi o kwestie związane z motocyklami, to słuchamy.
1: Siemanko, mam takie pytanko. Mniej więcej w jakich godzinach koledzy motocykliści będą przejeżdżali przez Konin? Bo ja akurat jadę teraz z Wrześni w stronę Konina i mógłbym ich pozdrowić. Highlander z tej strony.
2: No więc napisałam dzień dobry, SMS do Kunisza, no i Kunisz zdaje się już w siodle, bo na razie nie odpisuje. Spróbujemy do nich zadzwonić, zapytać, będziemy cię informować na bieżąco, no bo takie przybicie piątki na trasie z chłopakami, pewnie, to miła sprawa, nie?
0: Bardzo fajne. Im dłużej ignorujesz sygnał, tym większe mogą być konsekwencje. To była pierwsza podpowiedź. Jakie są propozycje z waszej strony? Słuchamy.
3: Witajcie, Polskie Radio Kierowców. Ja dzwonię w sprawie zagadki. Czy chodzi może o sygnał rezerwy paliwa, czyli tak zwanego żebraka? Pozdrawiam i miłego dnia, Piotr Ziweko.
0: Pozdrawiamy.
2: Ojej, tego jeszcze nie słyszałam. Tak zwany żebrak. No dalej, no. No dalej po kroplce, po kroplce.
0: No nie. Kolejna propozycja?
4: Przypuszczam, że to może chodzić o pasy bezpieczeństwa. Czym dłużej zwlekamy z ich zapięciem, tym dzwonek czy dźwięk wydobywający się z naszego samochodu jest coraz bardziej nieznośny, więc lepiej zapiąć je od razu i mieć spokój z tym nieznośnym dźwiękiem. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof z białej Toyoty.
2: Ładne, dobra kombinacja, ale nie o to chodzi. Czyli dobrze, dobrze, siadaj 3+.
0: Dobrze, to druga podpowiedź jest następująca. Brak tego czegoś nie od razu musi oznaczać zatrzymanie pracy.
2: No, jest tutaj kilka wiadomości od was. Będziemy cytować.

0: 30 minut po godzinie 10 to czas na wiadomości drogowe, ale jeszcze wcześniej wiadomość do Highlandera. Mój drogi, chłopaki będą około godziny 12.30 w okolicach Konina, więc można przybić piątkę, można się przywitać, a my tymczasem witamy się z Patrykiem.
1: Naszym. Halo, halo.
0: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry i wyjeżdżam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I także witamy się z naszym słuchaczem. Halo, halo, dzień dobry.
3: Halo, halo, dzień dobry PRK. Marcin z szybkim update'em drogowym. Miejscowość Kotlin, centralnie na środku miejscowości, skrzyżowanie ze światłami. Najechanie dwóch pojazdów.

0: Jeden w drugiego i ten drugi chyba jeszcze w jednego. Policja na środku, auta na środku. Korek długi. Wszystko w stronę Środy Wielkopolskiej. W przeciwną stronę, jak jechało wszystko, ale do środy, no, spory koreczek jest, także przyszykować. Pozdrawiam.
1: Dzięki wielkie za wiadomość, a pochodzi ona oczywiście z aplikacji mobilnej Polskie Radio Kierowców. Na A4 tymczasem problemy między węzłem Kleszczów a węzłem Strzelce Opolskie. Tutaj korek tworzy się w kierunku Wrocławia. Korkuje się również między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Lipce w kierunku Elbląga na S7. Uwaga także na ekspresowej szóstce między węzłem Kowale a węzłem Rusocin. Na 343 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe, blokując jeden pas w kierunku Łodzi. S7 i węzeł Kraków Przewóz, czyli wschodnia obwodnica Krakowa. Tam po kolizji dwóch samochodów osobowych i pojazdu ciężarowego mamy zablokowany jeden z pasów w kierunku centrum Krakowa. Drogowe problemy również na S5, bo między węzłami Strumiany i Poznań Wschód rozpoczynają się prace drogowców. Konieczna jest wymiana trzech warstw nawierzchni, w tym podbudowy. Na tym odcinku S5 panuje spore natężenie ruchu, a na remontowanym odcinku kierowcy w najbliższym czasie będą korzystać z jednej jezdni, co jeszcze pogorszy sytuację niestety, ale tylko tymczasowo, żeby potem było jeszcze lepiej. Remont ma być prowadzony na 9-kilometrowym odcinku trasy, która prowadzi z Poznania w kierunku Gniezna i dalej do Bydgoszczy. To będzie między węzłami Strumiany i Poznań Wschód.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Im dłużej ignorujesz sygnał, tym większe mogą być konsekwencje. Jego brak nie musi od razu zatrzymać pracy. Posłuchajmy.
4: Witam PRK. Odnośnie zagadki stawiam na akumulator. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i prowadzących.
5: A my też pozdrawiamy. My też pozdrawiamy. Bardzo ładnie nam zaśpiewał. Pozdrowienia, super. Nie chodzi o akumulator.
3: To może o to?
6: Highlander w sprawie zagadki. A może chodzi o dzwonek, dźwięk, który określa check engine. Im dłużej będziemy jechali, tym to może się gorzej skończyć. A propos, dla kolegów motocyklistów, jechałem właśnie na autostradę i będę zjeżdżał w Koninie na trasie Kalisz-Konin. Potem mknę dookoła.
5: No mam nadzieję, że się spotkacie.
3: 12.30 zdaje się, tak? Patryk mówił, tak, że będą tam. To już decyzja twoja. A jeśli chodzi o trzecią podpowiedź, kierowca może dowiedzieć się o problemie patrząc na deskę rozdzielczą. Już nieco, myślę, że skręciliśmy w tę stronę i wydedukowaliście, że tutaj chodzi o pewną kontrolkę, no ale taka jest trzecia podpowiedź.

0: Pani Zagmunta, proszę bardzo. Kierowca może dowiedzieć się o problemie, patrząc na deskę rozdzielczą. Brak tego nie musi oznaczać natychmiastowej zatrzymania natychmiastowego pracy. Im dłużej ignorujesz sygnał, tym większe mogą być konsekwencje. Posłuchajmy.
1: Odnośnie zagadki raz jeszcze. Stawiałem na akumulator, teraz stawiam na olej, ale byłoby pewnie za łatwe, więc postawię na płyn chłodniczy, na brak płynu chłodniczego. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, Paweł Sorrento.
2: No ładnie, ładnie, dobrze, dobrze. Tu byłoby łatwo, to nie, to chodźmy może w tym kierunku. Słuchajcie, my uwielbiamy wasz proces myślenia. To jest naprawdę fantastyczne, że wy też opowiadacie o tym, co się dzieje w waszych głowach, kiedy pojawia się kolejne pytanie. To jest super, naprawdę. Bardzo wam za to dziękujemy, ekstra.
0: Powiem pudło, niestety. Kolejna propozycja.
2: Ja się nagadałam, a ty od razu pudło, no wiesz co?
3: A ja myślę, że chodzi o kontrolkę AdBlue. Pozdrawiam, Krzysztof z Renówki.
2: No i też byłoby ładnie, tak na niebiesko. Ale nie, nie o to chodzi.
0: Niektórzy sprawdzają to regularnie, inni przypominają sobie o tym dopiero wtedy, gdy coś zaczyna niepokojąco świecić, no to wiadomo, że już jakaś tam kontrolka. No to już jest czwarta podpowiedź. Mam nadzieję, że się pojawią już dobre odpowiedzi w naszej aplikacji, chociaż takie już się pojawiły. Rozwiążemy sobie niedługo naszą zgadywankę.
2: Tak, ale wcześniej pojedziemy na troki.

0: Patryk Bedliński na miejscu. 10 minut pozostało do godziny 11. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas korek towarzyszy zmotoryzowanym, którzy jadą z województwa śląskiego w kierunku opolskiego. Na odcinku 4 km bardzo wyraźnie

0: Nie zwalniamy na A4 między węzłem Kleszczów, a węzłem Strzelce Opolskie w kierunku Wrocławia i Opola. 78 również z problemami, to na trasie Szczekociny-Jędrzejów. Niedaleko Jaronowic na 177 km jedziemy jednym pasem na zmianę, a ruchem kierują służby. To dlatego, że doszło tam do dachowania pojazdu osobowego i niestety to wypadek śmiertelny. Zginęła w nim jedna osoba. Na S6 tymczasem problemy między węzłami Kowale i Rusocin przy węźle Gdańsk-Południe. 343 km i trasa do Łodzi. To jest właśnie miejsce, gdzie zablokowany mamy jeden z pasów, bo zderzyły się dwa samochody osobowe. Problemy też na S7 przy węźle Kraków-Przewóz, czyli na wschodniej obwodnicy Krakowa. Po kolizji dwóch samochodów osobowych i ciężarówki mamy zablokowany jeden z pasów. Między Jarocinem a Pleszewem w pobliżu miejscowości Kotlin zderzyły się dwa pojazdy dostawcze i samochód osobowy i policja wprowadziła tam ruch jednym pasem na zmianę. To jest 361 km i Krajowa 11. Na tej trasie jeszcze przez chwilę pozostajemy, bo między węzłem Kurnik Południe na Środą Wielkopolską na 304 km osobówka zderzyła się z motocyklem. Ranna jest jedna osoba, a droga zablokowana w obu kierunkach w okolicy miejscowości Trzebisławki. Objedziemy problemy przez Środę Wielkopolską i przez Jarosławiec. No i na koniec rzut oka na ekspresową piątkę, bo tam rozpoczyna się remont drogi, no i między węzłami Strumiany i Poznań Wschód będzie w najbliższym czasie zwężenie. Kierowcy będą korzystali z jednej jezdni na 9-kilometrowym odcinku trasy, która prowadzi z Poznania w kierunku Gniezna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Im dłużej to ignorujesz, tym większe konsekwencje. Brak tego czegoś nie musi oznaczać natychmiastowej zakończenia natychmiastowego pracy. Kierowca może dowiedzieć się o problemie patrząc na deskę rozdzielczą i niektórzy sprawdzają to regularnie, inni przypominają sobie dopiero wtedy, kiedy coś zaczyna niepokojąco świecić. Słuchamy.
3: No to teraz obstawiam kontrolkę ciśnienia powietrza w kołach.
4: No słuchajcie, my nie powiedzieliśmy wszystkiego i nie zawsze odnosimy się do wszystkich elementów waszej wypowiedzi, co oznacza, że łatwo wam wyprowadzić pole.
2: Nie wszystkich pole. Na szczęście. No, jeszcze na szczęście jedna odpowiedź.
5: Drugie podaje się do zgadywanki. Po tych wszystkich podpowiedziach to ja celuję, że to będzie czujnik ciśnienia w oponach. Pozdrawiam, Grzesiek z Kobylanki jeszcze raz.
4: Też pozdrawiamy raz jeszcze.
2: No to ja jeszcze dodam jedną podpowiedź. Częścią tego układu jest korek.
4: O,

0: Na zegarze minęła godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Z każdą godziną mamy coraz więcej powodów, żeby ten czwartek spędzić na zewnątrz. Dominuje słońce, chmur niewiele, mgieł już nie ma, albo tylko gdzieniegdzie. Na południowym zachodzie może być trochę więcej chmur, ale również tam nie zapowiadają się żadne sensacje opadowe.
2: Tak, a temperatura zdecydowanie idzie w górę. W centrum około 20 stopni będzie w tym najcieplejszym momencie dnia, na północnym wschodzie i nad Zatoką około 17, ładnie, a na południowym zachodzie już 24-25 stopni. Tak będzie dzisiaj, 1 października. Wiatr będzie jeszcze bardziej odczuwalny niż wczoraj. No niestety, szczególnie na północy i na wschodzie, chwilami może mocniej powiać. W Sudetach trzeba uważać na bardzo silny wiatr, bo porywy mogą tam początkowo osiągać nawet 100 km na godzinę, a później będą słabnąć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To druga godzina naszego spotkania. Jesteśmy razem w trasie i w tej godzinie połączymy się z motocyklistami, z Patrykiem i z Kubą, którzy przemierzają nasz kraj wyznaczoną trasą, ale rozwiążemy także zagadkę.
2: No właśnie, bo o to miałam pytać. Sorry.

0: 11.
1: Dochodzę do wniosku, że Piotrek ma tyle koleżanek, że jakby ja przez całe życie tyle nie miałam.
2: No jak to Piotr? Ale zaraz, chwileczkę, a ja?
0: Nie no, ty jesteś przyjaciółką. To jest przyjaźń, Moniko.
1: Tak tutaj,
2: a tu.
0: No tak, 11 minut po 11. Czas sprawdzić z Moniką Gniewaszewską, jak wygląda ruch na naszych drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Intensywny jest ruch na naszych drogach, proszę Państwa, także uważajcie na korki. Tych jest trochę, niestety. Cały czas utrzymuje się na S8 w Warszawie, w stronę Wrocławia. Kierowcy zwalniają w okolicach węzła Łabiszyńska. Tu też drogowcy donoszą, że na S8 między węzłami Modlińska-Wisłostrada na 15

0: kilometrze mamy zderzenie 4 samochodów osobowych i zwężenie w stronę Wrocławia. No i to by się zgadzało, bo hamuje ruch właśnie to zdarzenie między innymi. Drogowcy też zgłaszają kłopoty z przejazdem na S7. Trasa węzeł Kraków-Przewóz w pobliżu miejscowości wschodnia... Nie o miejscowości, tylko wschodniej obwodnicy Krakowa. To chyba zdecydowanie lepiej brzmi. Tutaj mamy kolizję dwóch autosobowych i samochodu ciężarowego i zablokowany jeden pas w stronę Krakowa. Ta trasa również lubi się korkować, a więc trzeba uważać na korek. No i właśnie otrzymaliśmy informację o końcu utrudnień na S8 na obwodnicy Warszawy, a więc teraz ten korek, on nie jest bardzo duży, powinien się zdecydowanie, ale rozładowywać powoli. Byliśmy na południu kraju, wróćmy więc tam. S7, już mowa była o niej. No a teraz A4, tutaj na trasie Katowice-Wrocław, między węzłami Kleszczów-Łany mamy korek. Tutaj prawdopodobnie w okolicach węzła Łany znów trwają prace drogowe i znów pojawił się ten zator. On jest dosyć duży, bo on tak naprawdę to jest dokładnie między węzłami Kleszczów-Łany na całym tym odcinku A4 w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co tam?
3: No, hipopotam, 13 po 11.

0: I w odpowiedzi było kilka. Wprowadzaliśmy was w błąd, ale nieświadomie, bo nie sądziliśmy, że to się tak potoczy. Im dłużej ignorujesz sygnał, tym większe mogą być konsekwencje. Jego brak nie musi od razu zatrzymać pracy. Kierowca może dowiedzieć się o problemie, patrząc na deskę rozdzielczą. I był taki słuchacz, który powiedział, że a to będzie za łatwe, więc wybieram to, ale obstawiałbym jednak to łatwe.
1: To nie może być
0: takie
1: łatwe.
0: I to wprowadziło was tak naprawdę w błąd. Posłuchajmy sobie dobrych odpowiedzi.
2: Witam, Adam Harley. Wydaje mi się, że chodzi o olej silnikowy i kontrolkę oleju.
3: Myślę, że chodzi o kontrolkę poziomu oleju. Mariusz ze Skody.
4: Witam wszystkich słuchaczy. Ja w sprawie zagadki, czy chodzi może o kontrolkę ciśnienia oleju silnikowego na desce rozdzielczej?
5: Dzień dobry, Grzesiek. W sprawie konkursu dzwonię z gadywanki. Może to chodzi o kontrolkę oleju. Pozdrawiam,
0: z Kobylanki,
5: słonecznie.
0: No, no i to sytuacja. Tak właśnie było dzisiaj, że to chodziło o kontrolkę oleju.
1: Mm-hmm, ale mamy jeszcze jedną ciekawą... A, poczekaj, dobrze, to teraz to.
0: Brawa,
1: dla was jeszcze od naszego stałego słuchacza taka piękna historia.
6: Dzień dobry, powitać. Przypomniała mi się taka historia. Kiedyś byłem na robocie, tam u ciebie przy czyjniku i... Dwie panie, koleżanki rozmawiają między sobą i jedna mówi: wczoraj mi się taki czajniczek zapalił w samochodzie. A druga na to: nie, u mnie czajniczek nie świeci. Mi się świeci taki helikopterek. Pozdrawiam, Kadas.
1: Ładnie, nie? Historia o samolociku, o helikopterku i o czajniczku.
0: Taka legenda, jeszcze powinna być taki papierek przy tym wszystkim, żeby było wiadomo, o co chodzi. No niektórzy mówią na to lampa Aladyna, prawda?
1: Tak, pojawiła się też. A niektórzy na dodatek mają pretensje, że chłopcy dzisiaj nie przejadą sobie przez Bydgoszcz na przykład i jeszcze kuszą tutaj miodownikiem. Piniu, ty wiesz, chłopaki są uwielbiają słodycze. Więc nie wiem, czy ich jeszcze nie zawrócisz. Wysłał takie piękne zdjęcie miodownika, że ślinka cieknie.
0: No dobrze, jedziemy dalej. Za chwilę połączymy się z nimi i sprawdzimy, co tam słychać w trasie.
1: Mm-hmm. Zobaczymy, dokąd jadą, na jakim są etapie i czy rzeczywiście do Konina dojadą na 12.30.

0: Highlander to już na was czeka, moi drodzy, w Koninie, więc mamy nadzieję, że dojeżdżacie. Patryk Kuniszewicz, Kuba Marcinowicz.
1: I jest też zaproszenie do Konina, do Kresowianki. Waldemar przesyła, więc panowie, w razie czego to wpiszcie sobie
2: super
1: na listę.
2: Kresowianka, ale czekajcie, my wam mówiliśmy 12:30, dlatego że my dopiero co do Kalisza zawitaliśmy. Musimy się zatankować na podróż i to jest najstarsze miasto w Polsce, ale jak dla nas na trasie też najdroższe. 8,22. Nie, przepraszam, 8,20 za litr.
3: No właśnie, ten pylon to raczej przypomina pylon grozy. To faktycznie przerażająca sytuacja. Ja w ogóle popełniłem pewien błąd i zrobiłem to, przyznaję szczerze, chyba z przyzwyczajenia albo z braku myślenia. Chyba trzeba zaznaczyć tę drugą. Będąc na stacji benzynowej i płacąc za paliwo, od razu wziąłem sobie kawę. No i tak idę do tego motocykla.
0: I zapomniałem,
3: i tak
0: myślę,
3: że... I co ja z tym zrobię? Bo ja motocyklem. Czyli to jest klasyczny przykład. Czy ja byłem z pieskiem, czy bez pieska? No więc właśnie, czy ja byłem motocyklem, czy samochodem? Jednak motocyklem. No i tak właśnie przepchałem ten motocykl, trzymając tę kawę.
1: Ale
3: za chwilę muszę ją dopić, bo kapoldera nie ma.
1: Panowie, tak sobie myślę o tych waszych doświadczeniach, że to jest naprawdę doświadczenie wielu kierowców w naszym kraju i to rzeczywiście ujawniło się przy waszej podróży, że te ceny rzeczywiście czasami są naprawdę bardzo wysokie.
2: No tak. Słuchaj, dobra, przyznam się, słuchajcie, pomyliłem E10 z E5 i wlałem 2 litry tej lepszej benzyny, poczekajcie, sprawdzę, 8,99, dlatego zapłaciłem 2 dychy, no już rozumiem, na szczęście szybko odłożyłem bagnet, włożyłem nowy, takie zamianki, no ale właśnie, słuchajcie, my w drodze do Torunia, tak naprawdę dzisiaj mamy około, nie powiem wam dokładnie ile, bo to zobaczymy na miejscu, 200 km do pokonania.
0: Wow,
3: natomiast
0: to
3: jest jedna ważna rzecz, bo dzisiaj wyjechaliśmy z hotelu, ruszyliśmy w stronę Kalisza właśnie i od razu kilka kilometrów dosłownie po przejechaniu stwierdziliśmy na 3-4 praktycznie synchronicznie z Patrykiem, zimno dzisiaj. A no właśnie, było zdecydowanie chłodniej, to odczucie tego chłodu. Po pierwsze, na udach, na pośladkach, no także na szyi, my jakby postanowiliśmy cieszyć się piękną jesienną pogodą i bardzo wysokimi temperaturami, ale dzisiaj ten poranek był, przyznam, że rześki najchłodniejszy ze wszystkich poranków, które mamy okazję w tym tygodniu celebrować.
2: Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz się wydarzyła i tutaj taki apel do drogowców, bo bardzo często motocykliści w dużych miastach się z tym borykają. Staliśmy na lewo skręcie, osobne światło, czerwone, no ale to światło nas nie widziało i bardzo często jest tak, że czy to pętla indukcyjna, czy fotokomórka, no motocyklista jest za wąski i tak wszyscy jadą, a on stoi, jedną zmianę, drugą, trzecią. Pojechaliśmy do drugiego skrzyżowania i tam zawróciliśmy po prostu.
1: No tak, no to są takie bolączki w podróży, ale jednocześnie także na własnej skórze odczuwacie, jak to wygląda, a z drugiej strony także myślę sobie, że jest to ekscytujące, że jedziecie przez Polskę, spotykacie bardzo życzliwych ludzi, no i oglądacie te wszystkie piękne widoki podświetlone słońcem jesiennym polskim.
3: Prawda, chociaż dzisiaj tego słońca jest trochę mniej tutaj w okolicach Kalisza właśnie i niestety to niebo trochę takie zamazane takimi chmurami jak akwarela. Natomiast myślę, że im bliżej Torunia, tym ta pogoda będzie się zmieniać, poprawiać, więc tego błękitnego nieba powinno być coraz więcej.
2: A teraz ja patrzę, jak Kuba pije kawę, bo ja mam podniesioną szczękę w kasku, on nie.
0: Dobra, jakaś słomka by się jeszcze przydała. Ja też się zastanawiam nad tym...
2: Słomka!
0: Słomka, no to jest idealne wyjście. Ja się zastanawiam...
3: Ja przywiozłem z wakacji sporo.
0: A widzisz. Słomkowy kapelusz to nie, ale słomka to się na pewno przyda. A ja się zastanawiam, co będziecie robić w Koninie i jakie macie plany na dzisiejsze popołudnie.
2: W Koninie z Highlanderem przebijamy pionę.

0: Tomo.
1: A potem do Torunia i pierwsze co to stadion żużlowy. I teraz podpowiedzcie, bo może wy wiecie, podobno są dwa. Ten stary i ten nowy. My nie wiemy, na który jechać.
2: No to chyba na ten nowy. Ale ja bym odwiedziła też stary, żeby powspominać i powąchać, bo ten stadion jest przecież przesiąknięty w fantastycznym
3: Ponieważ
2: zapachu.
3: Kalisz jest prastarym polskim miastem, to trzymajcie się już starego.
1: Dobra. Lewa w górę.
3: Na razie. Do usłyszenia.

0: Monia Gniewaszewska przed mikrofonem, czyli wyjeżdżamy na drogi i mamy dobre wiadomości czy złe? Dobra, już wiem, rozumiem. Mikrofon numer 3, proszę bardzo. Nie mogę ci go włączyć, czemu? Teraz może. Dobrze,
1: są, wszystko jest. Musieliśmy się przełączyć, to taka stacja kosmiczna prawie, tak to wygląda.
0: Tak to tutaj wygląda.
2: Odpłynęłaś na orbitę gdzieś za daleko, ale już się złapaliśmy.
1: Nie, wracam na Ziemię.
2: Tak.
1: No nie jest najlepiej.
2: No to posłuchajmy szczegółów.
1: Wracam na kosmos.

0: Wracam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No nie jest najlepiej, bo tutaj ta czwórka to nie tylko prace drogowe między węzłami Kleszczów-Łany, ale jak się okazuje, na wysokości Pławniowic mamy samochód ciężarowy, który zderzył się z autem osobowym, no i jedną osobę poszkodowaną. No i uwaga, bo porządne są te utrudnienia, tak to trzeba nazwać. Mamy blokadę jezdni w stronę Wrocławia, a więc kierowcy, którzy jadą teraz A4 i zamierzają jechać A4 właśnie w stronę Wrocławia, wyjechać sobie ze Śląska, uciekajcie węzłem Kleszczów, tak żeby ominąć tę blokadę. No, ona ma potrwać zdaniem służb nawet 3 godziny, a więc węzeł Kleszczów to chyba jest ten dobry węzeł, którym należy zjechać właśnie z A4, albo w ogóle wcześniej jeszcze, jeśli jesteście na Śląsku, no to wybrać chociaż by 94, ona jest równoległa jednak tutaj do A4 i swobodnie nią można dojechać do Wrocławia, Opola wcześniej i wszystkich tych tras, do których A4 jest zablokowana i nie przejedziemy. 3 godziny mają potrwać te utrudnienia. Powtórzę, między węzłami Kleszczów-Łany zablokowana jest dnia w stronę Wrocławia. Dobre wiadomości ze Z6, węzeł Kowale, węzeł Rusocin, tutaj na wysokości węzła Gdańsk-Południe. Mieliśmy jeden pas w stronę Łodzi zajęty po zderzeniu 2 samochodów osobowych. Utworzył się korek tutaj na obwodnicy Trójmiasta. Teraz wygląda sytuacja tak, że korek jest, ale nie na S6, tylko na S7 i zaczyna się w okolicach węzła Gdańsk Południe i ciągnie za węzeł Gdańsk Lipce, ale tutaj to przyczyną tego korka dosyć długiego, ostrzegamy, w stronę Elbląga są prace drogowe, a więc no uważajcie i zapas czasu zdecydowanie się przyda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my już za chwilę, za moment podpowiemy, jaki mamy konkurs i będziemy wam opowiadać o tym, co trzeba zrobić, żeby w tym konkursie wygrać.
3: Po pierwsze, mamy dla was kupon na zakupy o wartości 200 zł, na zakupy właśnie w sklepie IParts. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer 22 139 29 29 lub zgłosić się poprzez aplikację, podając wiadomości tekstowej swój numer telefonu, a później, kiedy już ktoś się zgłosi, no to wybiera sobie pytanie z różnych kategorii. Kategorie są w naszym konkursie o nazwie Nawigacja następujące. Na mapie, atrakcje po drodze, widok z okna, postój na obiad czy znaki drogowe. Jedno pytanie spośród wybranej przez was kategorii. Może być od razu odpowiedź, może być odpowiedź po podpowiedzi. Więc to wszystko zależy od was. 22 139 29 29 lub zgłaszajcie się poprzez aplikację, imię, nazwisko i numer telefonu.

0: Dzień dobry, Piotrze. Halo, halo.
1: Jest, jest. Halo? No nie, nie
2: halo,
1: ma.
2: Dzień dobry.
1: A jest,
2: dzień dobry.
1: Dobrze, super, wspaniale.
0: Jest Piotr Dagmaro. Poprosimy podkład jeszcze, żeby tam wszystko nam grało. Piotrze, jak się czujesz dzisiaj?
2: No, bardzo dobrze. Właśnie jadłem zakupy.
0: I jedziesz na zakupy, tak?
2: Tak, ale aktualnie stoję na poboczu.
0: To bardzo dobrze, no ale można też jechać chyba wtedy, kiedy ma się dobry zestaw głośnomówiący, albo po prostu tak, się z niego właśnie korzysta. Piotrze, no dobrze, to mamy nowy konkurs. Jesteś pierwszym śmiałkiem, który się dodzwonił. Zmieniamy zasady, pożegnaliśmy się na razie z autostopem. I moi drodzy, tak, jeśli chodzi o nasz konkurs, to jest on następujący, czyli my wam podajemy pytania, a wy odpowiadacie, o co może chodzić. Ale żeby formalności stało się zadość, no to najpierw oczywiście kilka słów o nagrodzie.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl. Konkurs.
0: Piotrze, masz teraz do wyboru kategorie, bo będą pytania. Konkurs nazywa się Nawigacja, więc kategorie są następujące. Na mapie, atrakcje po drodze, widok z okna, postój na obiad czy znaki drogowe. Którą kategorię wybierasz?
1: Sama jestem ciekawa.
2: Znaki drogowe.
0: Znaki drogowe. No to zjeżdżamy na znaki drogowe i pytanie jest następujące dla ciebie. Możesz poprosić też oczywiście o podpowiedź, ale możesz też od razu odpowiedzieć, jeżeli masz na to ochotę.
1: Tylko włącz wyobraźnię, przypomnij sobie te wszystkie znaki, a pytanie jest moim zdaniem dość proste. Ile boków ma znak stop?
2: Żadnego. To koło jest.
0: No nie.
2: A, to podpowiedź, poproszę, odpowiedź.
0: Nie, no niestety, udzieliłeś odpowiedzi, więc nie wygrywasz nagrody. W związku z tym...
2: Źle wyobraziłem.
0: W związku z tym... No Piotrze, rozstajemy się, pozdrawiamy serdecznie i cóż, mam nadzieję, że ktoś jeszcze zadzwoni, bo konkurs cały czas nierozwiązany.
1: Odpowiedzi odprawnej, poprawnej udzieli. Słuchajcie, to jest nowy konkurs, więc początki bywają dość trudne, ale mamy nadzieję, że jeszcze ktoś z was do nas dodzwoni. I rzeczywiście, jak nie macie pewności, to po prostu poproście o podpowiedź, bo tych podpowiedzi sporo jest także na naszej liście.

0: No i witamy kolejną osobę. To jest Mariusz, który nagrywa się często i podpisuje się jako szwagieru. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witam, pozdrawiam wszystkich.
1: Słuchaj, mamy nadzieję, że masz trochę więcej szczęścia niż nasz poprzedni słuchacz i że
2: zobaczymy.
1: Że trafisz w dobrą kategorię. No właśnie, bo tych kategorii jest troszeczkę, nie?
0: Tak. Mariuszu, gdzie jesteś? Jaka pogoda u ciebie?
2: Słoneczko świeci, jestem w tym momencie w Rzeszowie.
0: Mm-hmm.
2: Ciepełko się robi, fajniutko.
0: No to przyjemnie.
2: Także elegancki dzień się zapowiada.
0: No tak, i jeszcze nagroda by się przydała, ale to już wszystko w twoich rękach. Najpierw proszę cię o wybranie kategorii. Ja tylko przypomnę, jakie mamy kategorie. Kategorie są następujące. Na mapie, atrakcje po drodze, widok z okna, postój na obiad i znaki na drodze.
2: Spróbujmy jeszcze raz znaki.
0: Dobrze. Znaki na drodze. Jak nazywa się znak drogowy w kształcie trójkąta ustawionego wierzchołkiem w dół?
2: Ustąp pierwszeństwa.
0: I tutaj no Dagmaro.
1: Dokładnie tak. Podpowiedź była bardzo prosta. Ma czerwoną obwódkę i ostrzega, że trzeba przepuścić inne pojazdy.
0: Ale obyło się bez odpowiedzi. Szwagieru, dostajesz od nas nagrodę, kupon na zakupy w sklepie internetowym. Mam nadzieję, że będzie jakiś okrzyk radości.
2: Super, dzięki. Ha, hura.
0: Pozdrawiamy serdecznie, udanego dnia i do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki również, do usłyszenia. Hej.
3: W konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl

0: Za 10, już za 9, 12, więc nie zwlekajmy. Monika Gniewaszewska o tym, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No wciąż nie najlepiej wygląda sytuacja na A4. Mamy zamkniętą A4 w stronę Wrocławia. Chodzi o odcinek między węzłami Kleszczów-Łany. Tutaj oczywiście trwają prace drogowe na wysokości Pławniowic. Mamy też zdarzenie drogowe i to poważne, które wymusiło na służbach zamknięcie jezdni w stronę Wrocławia. To co pozostaje to w ogóle ucieczka z A4. Jeśli jedziecie już tą A4, to węzłem Kleszczów. Ale niestety ucieczka węzłem Kleszczów generuje też sytuację.

0: sytuację taką, że trzeba zawracać. Zawracać na 88, która wyprowadzi nas z tej A4 zamkniętej w stronę Wrocławia właśnie na wysokości Pławniowic. Najpóźniej ta 88 i nią sobie zjeżdżamy na trasy lokalne. Chyba dobrze korzystać w tej chwili z 94, jeśli jeszcze macie okazję na nią wjechać, jak jesteście na Śląsku, na przykład na wysokości Bytomia, to tutaj A1 i 94 krzyżują się właśnie na węźle Zabrze Północ i to tutaj dobrze jest wjechać na 94, tak żeby swobodnie ominąć blokadę na A4, bo ta ma trwać około 3 godzin. Tutaj jedna osoba też została poszkodowana w zderzeniu samochodu ciężarowego i auta osobowego, więc no poważnie ta sytuacja wygląda i chyba jest teraz najpoważniejszą w ogóle na naszych drogach, bo też natężenie ruchu nie jest duże. Na przykład na Śląsku, skoro już tu jesteśmy, to nie korkuje się żadna z tras. Niewielkie spowolnienia do punktu poboru opłat Brzęczkowice. Podobnie wygląda sytuacja, czyli dobrze, na obwodnicy Krakowa. Tutaj też wygląda na to, że przejazd odbywa się płynnie. Jedyna rzecz to wciąż trwające utrudnienia na S7. To jest na wschodniej obwodnicy Krakowa. Mamy zderzenie 3 pojazdów, 2 autosobowych i samochodu ciężarowego między węzłami Kraków Przewóz, a właściwie na węźle Kraków Przewóz. I tutaj jest zablokowany jeden pas w stronę, na południe, w stronę Krakowa. Cały czas aktualna jest ta informacja i też aktualny jest korek związany z tą sytuacją.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Już prawie na naszych zegarach godzina 12, co oznacza, że jedziemy wprost, ale jeszcze na razie spokojnie do pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A pogoda dzisiaj całkiem przyjemna, więc bardzo przyjemnie się jedzie w taką stronę. W Legnicy aktualnie najcieplej 20 stopni, Dolny Śląsk, a Małopolska dla odmiany na drugim biegunie, czyli tutaj mamy najchłodniej, akurat w Krakowie, prawie 14 stopni. Jeśli chodzi o szczegóły, to w większości kraju dzisiaj pogodnie, miejscami wręcz bezchmurnie. Po porannych mgłach śladu już nie ma. Jeśli planujecie dziś dłuższą trasę albo po prostu chcecie wykorzystać pogodę, to naprawdę trudno dzisiaj na cokolwiek narzekać, jeśli chodzi właśnie o pogodę.
0: Temperatura w centrum sięga 20 stopni, na północnym wschodzie i Półwyspie Helskim mamy około 17, w najcieplejszym punkcie dnia, ale na południowym zachodzie robi się już naprawdę ciepło, 24-25 stopni. Pamiętajmy jednak o wietrze. Na większości obszaru będzie umiarkowany chwilami porywisty, szczególnie na północy i na wschodzie, a najmocniejsze podmuchy nadal w Sudetach. Tam wiatr może osiągać nawet w porywach do 100 km na godzinę, chociaż po południu powinien stopniowo słabnąć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Proszę się nie martwić, proszę się nie denerwować. Jesteśmy razem w trasie jeszcze przez godzinę. Jeśli chodzi o nasz konkurs Nawigacja, to jutro absolutnie powróci i dalej będziemy grać, więc wszyscy chętni niech już się szykują na jutro i zapamiętają sobie nasz numer telefonu, ale przez aplikację także można się zgłaszać. To tylko takie przypomnienie.
0: Czy
2: ruszamy dalej.
0: Słyszałeś Melekoteluk w prawej słuchawce?
2: Jeszcze nie, Dagmaro,
0: to
2: może
0: u mnie.
2: Tak, to sprawdźmy, czy wszyscy słyszą już teraz na Melekoteluk. To dziękujemy, dziękuję, Dagmara, się realizuje program. Dagmaro, bardzo nam miło, jedziemy sobie
0: proszę
2: z tą
0: bardzo
2: muzyką.
0: Kolejne

0: Już prawie 10 minut po godzinie 12. W tej godzinie połączymy się z Agatą Ślepowrońską. Dawno z Agatą nie plotkowaliśmy. Wiem, że jest kolejny raz na wyjeździe, ale też wiemy, że wie, co się dzieje w branży motoryzacyjnej i podpowie nam, dokąd się udać w najbliższym czasie.
1: Ploty, ploteczki się szykują.
0: A raczej planowanie czasu wolnego, jeśli ktoś go ma.
1: Podobno panowie lubią plotki, ploteczki.
2: O, panie też.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Oż ty, korki mamy. O, tak powiem. S8 zamienia się w A8 i to zamienia się w korków, to A8. Chodzi o węzeł Wrocław Psiepole. Ten korek pojawia się codziennie, bo tutaj trwają prace drogowe na A8, na wysokości węzła Wrocław Psiepole właśnie, jadąc od strony Łodzi, i ci, co chcą dostać się na obwodnicę Wrocławia, stoją w bardzo niewielkim, ale jednak korku i spowolnieniu. Obwodnica Wrocławia, skoro już o niej mowa, czysta przejezdna, przyjemnie jedziemy tutaj bez żadnych zatrzymań i spowolnień. Podobnie zresztą wygląda sytuacja między Wrocławiem a Legnicą, choć tutaj jest duży ruch. W okolicach Wądroża Wielkiego widać, że jest największy, bo troszkę nam zwalnia ta A4 w stronę Legnicy. W przeciwnym kierunku, w kierunku Wrocławia, od strony Legnicy jadąc czysto przyjemnie. Tak jak codziennie właściwie mieliśmy do czynienia ze spowolnieniami w okolicach kątów wrocławskich, tak teraz wygląda na to, że jest przejazd i to pełen. Przypominamy wam o tych gorszych wiadomościach, że bez przejazdu wciąż na A4 na Śląsku, węzeł Kleszczów, węzeł Łany, w Pławniowicach mamy zdarzenie drogowe, wypadek, zablokowaną jezdnię w stronę Wrocławia, no i niestety cały czas zalecamy objazd, zjazd węzłem Kleszczów, jeśli nie zdążycie wcześniej uciec z A4. Węzłem Kleszczów zjeżdżamy na 88, no i ona już nas tutaj wyprowadza z tego miejsca, gdzie jest ta blokada na A4. Korzystajmy z 94, to chyba nie jest głupi pomysł, jeśli ktoś jeszcze ma szansę wjechać na 94, na przykład w Pyskowicach albo wcześniej, jeszcze będąc chociażby na Śląsku węzłem Zabrze Północ. To ten węzeł, który z A1 wjeżdża na A94 właśnie. Od służb mamy też informacje ze S7, wciąż aktualna jest węzeł Kraków Przewóz, to jest wschodnio obwodnica Krakowa, jeden pas dostępny dla kierowców jadących w stronę Krakowa, czyli w stronę na południe. No a poza tym sytuacja, jeśli chodzi o zgłoszenia od Generalnej Dyrekcji, uspokoiła się. Natężenie ruchu jeszcze spore na S8 w Warszawie w stronę Wrocławia, ale prawdopodobnie utrzyma się przez cały dzień, bo to norma jest jakaś. Zniknął korek z północy kraju z S7. Był dosyć taki pokaźny węzeł w Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce. Tutaj rozpościerał się ten zator, ale już go nie ma w stronę Elbląga. Jeszcze tylko szybki rzut oka na zachodniopomorskie trasy. Tu wszystko wygląda w porządku. Jest wyjątek oczywiście Szczecin-Goleniów S3. Zakorkowana w stronę Goleniowa, ale to prace drogowe sprawiają, że jest ten korek.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 12,5 po godzinie 12 i za moment, za kilka minut sprawdzimy, jakie imprezy motoryzacyjne
2: szykują się w najbliższym czasie. I chcemy was na nie wysłać. Jeśli macie swoje propozycje, to też dajcie nam znać w naszej aplikacji.

0: Wiecie co, mam wrażenie, że ten nasz program jest dzisiaj bardzo bogaty, a teraz będzie jeszcze bogatszy, bo mamy Agatę przy naszym telefonie, czyli będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w motoryzacji, ale od strony imprez.
1: Dawno niesłyszana, dzień dobry!
2: Dzień dobry, dzień dobry!
1: I od razu łączymy się z zagranicą, bo tak nie wiadomo gdzie, może nam powie, może nie powie, może chce, może nie. Ale Agata, zacznijmy może od tego, że jednak mamy jesień, to jest czas podsumowań albo takich, bym powiedział, imprez z wisienką na torcie. Chciałbym jednak zacząć od tego, co się dzieje w sportach rajdowych, motoryzacyjnych. Mam tutaj konkretnie na myśli start WRC na Sardynii, Kajetanowicz.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Zacząłeś się słowami, że nie wiesz, czy się przyznam, gdzie jestem. No przyznam się, jestem na Sardynii kibicować Kajetanowiczowi, Kajtkowi. Przyjechaliśmy tutaj, żeby dopingować Polaków, bo nie tylko Kajetan, ale też Aaron Domżała startują. Tymek Abramowicz niestety musiał się wycofać ze względu na kontuzję, no ale serdecznie go pozdrawiamy. Natomiast tutaj, jeśli ktoś z was, słuchaczy, drogi, jest na Sardynii, to wejścia na odcinki specjalne są darmowe. Mapy są w internecie. Można podjechać, można sprawdzić, można zobaczyć. W miejscowości Alghero znajduje się bardzo duży, piękny, bardzo malowniczo położony w porcie serwis, strefa serwisowa. Tutaj też można się dostać bez większych problemów. Także ja serdecznie zapraszam, bo widzę tutaj na uliczkach, że jest mnóstwo Polaków, którzy wydają się być też wakacyjnie, nie ze świadomością, że taki właśnie fantastyczny rajd się tutaj odbywa. A jest to ostatni rajd tego sezonu, rajd WRC tego sezonu. Także duża rzecz. Jest to też pożegnanie z formułą Rally 1, więc takie naprawdę historyczne wydarzenie. W przyszłym roku Sardynii już nie będzie na mapie rajdów, będzie za to Rzym jako rajd Włoch. Także no, jest tych powodów, żeby tutaj się pojawić albo wykorzystać dzień swojego urlopu na odwiedziny tutaj. Tych powodów jest przynajmniej kilka. No a przede wszystkim to, że właśnie można to zrobić za darmo, nie trzeba szukać biletów, można po prostu wejść i kibicować, komu tam lubimy oczywiście.
1: Tak, kto korzysta jeszcze z tych promieni słońca właśnie na Sardynii, ten i nas słucha, ten niech się wybierze. Druga sprawa, bo mamy jesień, ja o tym wspomniałem, czyli czas podsumowań, zakończeń sezonów, ale także takich spotkań przy grillu i dźwiękach silnika.
2: Dokładnie tak. I tutaj nie będziemy wymieniali konkretnych, bo jest ich po prostu tak wiele, że siedzielibyśmy jeszcze tak z tydzień pewnie wymieniając jedno po drugim, nie opowiadając, co na którym dziać się będzie. Jestem przekonana, że w waszych rejonach, w waszych miastach, miasteczkach czy okolicy na pewno lokalne grupy fan young timerów, old timerów, amerykańskich samochodów, japońskich samochodów, motocykli czy rowerów na pewno znajdują, na pewno organizują takie pożegnanie sezonu. To jest ten weekend i kolejny, kiedy takich wydarzeń odbywa się stosunkowo najwięcej. Także ja serdecznie polecam sprawdzić, co dzieje się u was, tak żeby pożegnać sezon właśnie w swojej okolicy. W Warszawie wczoraj odbyło się ostatni spot Fundacji Youngtimer Warsaw. Pojawiły się setki pojazdów, tysiące

0: ludzi. Ja też tam wpadłam na chwilę i powiem wam, że byłam pod wrażeniem, jak wiele osób miało ochotę się wyjść wieczorkiem, po południu wieczorem i po prostu przespacerować się wzdłuż samochodów zabytkowych i youngtimerów. Także ja polecam, żebyście sprawdzili, gdzie koło was takie coś się dzieje i podzielcie się z nami zdjęciem albo informacją, gdzie się wybieracie, nie?
1: O, tak, zachęcamy często do tego, żeby nasi słuchacze też informowali nas o tym, co się dzieje w ich okolicy. Wczoraj faktycznie na youngtimerach było bardzo zabawnie, ale przede wszystkim było bardzo dużo samochodów. Ja na przykład widziałam dawno niewidzianego Deuti w kolorze zielonym, trochę zardzewiały.
0: Ja widziałam całą armię Renault Twingo.
1: Też były, to prawda.
2: Fajne samochody to są. Jeszcze, jak się okazuje. Agata, ale jeszcze jest spotkanie, to takie pod hasłem, samochód po babci. O co chodzi?
0: Tak, organizator to Stowarzyszenie Auto po Babci, które i są to ludzie, którzy w Wielkopolsce promują pojazdy zabytkowe. I w dniach 2-4 października, czyli nadchodzący weekend, organizują drugi jesienny rajd pojazdów zabytkowych. I tutaj jest ta organizacja nieco bardziej sformalizowana, tutaj trzeba się do takiego rajdu zgłosić, ale zgłoszenie do rajdu to jedno, a dopingowanie i podjechanie na miejsce startu czy mety to drugie. Także tutaj też serdecznie zachęcam, że jeśli macie ochotę na zabawy rajdowe, czyli takie motoryzacyjne podchody tak naprawdę, to zapraszam, zachęcam do zgłoszeń i zweryfikowania, czy gdzieś u was też się nie dzieje, bo właśnie ten weekend kolejny to takie jesienne, rajdowe, czy spoty, czy rajdy, czy wydarzenia. A tutaj jesienny rajd pojazdów zabytkowych z autem po babci, ośrodek Łężeczki, Wielkopolska, także będzie miło, sympatycznie i oni zawsze ściągają przepiękne samochody, także można serdecznie polecić to, żeby podjechać tam na start czy metę i porozmawiać z właścicielami, zobaczyć te auta, czy podopingować na trasie wydarzenia.
1: Prosto z Sardynii, właśnie, dopingująca Kajto Agata Ślepowrońska. Bardzo ci dziękujemy, że się z nami połączyłaś i dzięki, że nas zabrałaś na fajną wycieczkę. Troszkę sentymentalną.
0: Wyczyłam wam dużo słoneczka.
2: Wejdź do morza, Agata.
0: To taki właśnie mam plan.
2: No właśnie. No,
1: trochę
2: to fajnie.
1: Zazdrościmy, nie? Ale dobra, ale ściskamy cię i tak.
2: Do usłyszenia, hej.
0: Do usłyszenia, papa.

0: Kolejne spotkanie z Moniką Gniewaszewską na naszej antenie, bo dzieje się na naszych drogach. No, w sumie mamy taki dzień, nie?
1: Troszkę się dzieje, ale już tak powolutku ucichnie ta atmosfera.
2: Wystarczy, że popatrzyłaś.
1: Uspokaja się.
2: I kierowcy są spokojniejsi.
1: Roztopiło się.
0: Spokojniej nam tu. Proszę się rozjechać.
1: O, proszę bardzo. Dagmara tak od razu wie, o co chodzi.
0: Przecież, wiadomo. Solidarność.
2: DJ Dagmara.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i dobre wieści płyną do nas z A4, z tego śląskiego odcinka. Drogowcy donoszą, że odblokowana została jezdnia w stronę Wrocławia. Co prawda jeszcze tego nie widać na mapach, no ale możemy uwierzyć, myślę, drogowcom i rzeczywiście przyjąć do wiadomości, że między węzłami Kleszczów-Łany na wysokości Pławniowic w stronę Wrocławia jedziemy już A4 bez problemów. Korek jest jeszcze niestety na tej A4 tutaj przed węzłem Kleszczów się ustawia, ale no może chwilę potrwać to rozładowanie zatoru, bo on był tutaj dosyć spory, chociaż omijaliście tę zablokowaną jezdnię w stronę Wrocławia. Więc takie wieści mamy od służb, że utrudnień nie ma już na A4 przy wyjeździe ze Śląska jadąc w stronę Wrocławia. Utrudnienia zakończyły się też w Małopolsce, węzeł Kraków Przewóz. Tutaj też drogowcy uporali się ze zdarzeniem drogowym. Mieliśmy zderzenie trzech pojazdów, dwóch autoosobowych i samochodu ciężarowego. Bez poszkodowanych.

0: Przynajmniej nie było informacji o nich w komunikacie, ale mieliśmy zwężenie w stronę Krakowa. Teraz już tych utrudnień nie ma. No i coraz mniejszy ruch na drogach, a więc jeśli ktoś wybrał tę porę właśnie na to, żeby przemieścić się gdzieś, no to absolutnie był to dobry wybór, bo ruch jest coraz mniejszy, choć to nie znaczy oczywiście, że nie ma samochodów, bo na przykład na obwodnicy Krakowa widać, że więcej aut jest między Kryspinowem a węzłem Kraków-Skawina w stronę Rzeszowa. Korek też niewielki, ale jednak jest w miejscach, gdzie trwają prace drogowe na Krajowej Drodze nr 7 Gai Libertów w stronę Krakowa też. Natomiast w Myślenicach tutaj korka nie ma, tutaj też mieliśmy prace drogowe jeszcze jakiś czas temu i w związku z tym korki, a teraz przejazd jest płynny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Ależ to jest utwór! Ojej, od razu Bondowska się zrobiło i wjechały tutaj Astony, Martiny, Jaguary i tak dalej.
1: Tak, a wracając jeszcze do tego, o czym mówiła Agata, czyli o imprezach motoryzacyjnych, to Częstochowa także zaprasza. Automobil Klub Częstochowski w najbliższą niedzielę przy ulicy 1 Maja 21, to jest Fabryca, o 10:00 zjazd załóg na parkingu właśnie w tym miejscu. Będą stare samochody, zabytkowe samochody, będzie można obejrzeć pojazdy, a później one o 11:00 sobie ruszą w trasę. To Częstochowa w najbliższą niedzielę zaprasza Automobil Klub Częstochowski.
0: Dokładnie tak i jeszcze jeśli macie pytania do organizatorów, no to też można znaleźć ich na Facebooku, a my znajdujemy od was wiadomości w naszej aplikacji. No i na przykład Leszek ze Skanii napisał:

0: Odzywam się krótko ponownie, tak jak i wczoraj w pracy, dzisiaj w stronę Monachium. Piękna pogoda i piękne nastroje płynące z radia. Pozdrawiam całą załogę i wszystkich słuchaczy, a ten kawałek Made in Poland jest naprawdę petarda. Pozdrowianka od Leszka ze Skani. Ja powiedziałabym, że nie tylko ten Made in Poland, ale też ten właśnie od Chrisa Cornella, który był przed chwilą pochodzący z filmu Bond, James Bond.
1: A teraz będzie Kwiat jabłoni o lecie, czyli utwór pod tytułem Było minęło.

0: Aha.
1: Utwór przygasa, ale ogień roznieci Monika Gniewaszewska.
0: Nie, no mam nadzieję, że nie.
1: Takie jesienne
0: gasimy,
1: ognisko.
0: Nie, gasimy, gasimy.
1: Tak? Gasimy pożary.
0: Gasimy pożary.
1: Na niekontrolowane. A sprawdzamy też, gdzie występują tak zwane hotspoty, czyli trudne punkty.
0: Momenty.
2: Mm. I przenosimy Międzynarodowy Dzień Muzyki na weekend, bo będzie się dużo działo.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No niewyraźnie wygląda ta sytuacja na A4, chociaż drogowcy donoszą, że nie ma już tutaj kłopotów z przejazdem, czyli przejazd jest pełen między węzłami Kleszczów Łany. Taką mamy informację od służb, ale cały czas na mapach widać blokadę tutaj A4 między węzłami Kleszczów Łany. Będziemy weryfikować to. W ciągu 20 minut nic właściwie się nie zmieniło. Korka nie ma w każdym razie ani na A4, ani na 88, czyli na węźle Kleszczów, gdzie spotykają się obie te drogi. To by było na tyle, jeśli chodzi o utrudnienia, bo tak naprawdę drogowcy nie zgłaszają żadnych nowych informacji. To bardzo dobrze. Oznacza to, że jedziemy bezpiecznie. Natężenie ruchu też nie jest bardzo duże, a przynajmniej na tyle duże, żeby jakoś strasznie zwalniać. Chociaż spore widać między Legnicą a Wrocławiem, w stronę Wrocławia tym razem, bo większy ruch wydawało się, że jakiś czas temu był w kierunku Legnicy i tutaj nawet było takie spowolnienie w okolicach Wądroża Wielkiego, a teraz to spowolnienie jest po drugiej stronie A4 na trasie między Legnicą a Wrocławiem, bo przy dojeździe do Wrocławia na węźle Pietrzykowice kierowcy zwalniają, ale bardzo mało, więc to nie jest tak, że jakoś bardzo spowolni nam to podróż. No i cały czas utrzymuje się korek na A8, to już jest A8, Wrocław-Psiepole. Wrocław-Psiepole to jest węzeł, który zamienia S8 w A8, jadąc od strony Łodzi, a w kierunku Wrocławia ten korek jest, no bo tutaj są prace drogowe na tym węźle.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ale jest, wiecie, że moja koleżanka, która jeździ ze swoim synem do szkoły, no to jednak...
1: To czy też się uczy?
0: Jest proszona...
1: W tej samej klasie, co
0: nie,
1: syn?
0: Jest proszona, żeby grać ten utwór, który będzie przed nami.
1: A ciągnik?
0: Nie, ciągnik, bo będzie blender się ciągnik i ona musi rano słuchać, jadąc do szkoły.
1: Ciągnika.
0: Ciągnika. Rozumiem. Codziennie.
2: Codziennie?
1: Ale... Fajnie. No.
0: Ale przeskoczył z La Isla Bonita Madonny.
1: Rozumiem. To mu się chwali, powiem ci szczerze, wiesz,
2: bo
1: Polskie Radio Kierowców, pojemność 2400, 7.1 ma do setki. Trzeba znać takie dane.
2: No tak. Pewnie, że tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o ciągniki. A jeśli chodzi o ciągnięcie tematu z wczoraj, no to mamy od Adriana z Mastera, no nie mogę się oprzeć, no on tak ładnie poprosił. Jeśli jest możliwość, to chciałbym jednak złożyć spóźnione życzenia z okazji Dnia Kuriera, całej braci kurierskiej.
1: Wczoraj było to.
2: Tak, to było wczoraj. Mhm. To, drodzy, życzymy wam, żebyście się nie spóźniali i żebyście doręczali do rąk własnych.
1: Tak, dokładnie.
2: A nie gdzieś obok, dobra?
1: A nie rzucali przez płot na przykład.
2: Na przykład.
0: A wczoraj podobno pan, bo ktoś zamieścił zdjęcie na mediach społecznościowych, że pan wielką kurierową taką, wiecie...
1: Czekaj? Nie wiemy.
0: Tego, no, taką ciężaróweczką uderzył w samochód, który jest tak...
1: Z okazji
0: chciał
1: święta?
0: Go przesunąć.
2: Nie zauważył, bo nie...
1: Tak, w Paryżu to non-stop się zdarza,
0: tak,
1: że przesuwają się.
0: Delikatne przesunięcie. Także...
1: To teraz będzie przesunięcie na fotelu prowadzącego.
0: Moim zdaniem po prostu ten kierowca, który tam zaparkował, nie wiedział, że jest Dzień Kuriera i że kurier ma prawo po prostu być tam, gdzie stał ten samochód. Tak, mamy przesunięcie. Robert, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Robercie.
2: To on mówił przez ostatnie półtorej minuty.
0: No to tak oficjalnie.
2: No tak, ale teraz oficjalnie cię przedstawiamy i oddajemy ci stery. Robert Kiren z wami do godziny
0: 18. Dagmara Kowalska, Piotr Firan, do usłyszenia.

0: Ciągi, blenderci, rozpoczynamy wysokie obroty od informacji pogodowych, jak to zwykle bywa o godzinie 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 15 stopni pokazują termometry w Elblągu i tam jest najchłodniej w tym momencie, najcieplej natomiast w Legnicy 22,5. Kolejny ładny dzień mamy, dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe przewidują synoptycy, jedynie na południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Rano były mgły, pewnie te mgły wrócą w nocy, do 25 stopni na południowym zachodzie przewidują dziś synoptycy, jeżeli chodzi o temperaturę. Na razie na południowym zachodzie, jak słyszeliście, 22,5 w Legnicy. No i cóż, wiatr w zasadzie słaby, na południowym zachodzie słabszy niż w innych rejonach kraju. Na przykład na północnym wschodzie widzę już umiarkowany, a wieje z południowego wschodu i ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, fajnie się składa. The Killers, teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. W tym rozpoczynamy wysokie obroty. Robert Killen, kłaniam się prawie minuta po godzinie 13. Jedziemy razem.

0: 9 minut po godzinie 13, cały czas na wysokich obrotach. Od godziny 13 już oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. O, tutaj chyba słychać trochę mój inny głos, bo piszecie w aplikacji: dzień dobry, Robercie, nie daj się, zdrówka. Dziękuję pięknie.
1: Inny, ale Robert czuje się dzisiaj lepiej.
0: Tak, znacznie
1: przyszło,
0: lepiej niż wczoraj.
1: Mu w nos.
0: To jest dokładnie, to jest paradoksalnie, ale tak naprawdę wczoraj na przykład czułem się gorzej, a dziś, mimo że brzmię gorzej, to czuję się lepiej.
1: O,
0: takie rzeczy
1: bardzo.
0: W PRK, w Polskim Radiu Kierowców są możliwe.
1: Wszystko na odwrót. Prawie wszystko.
0: Prawie wszystko. Dziś jest, nie wiem czy wiesz, Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu.
1: O.
0: Czy ty się skłaniasz w stronę wegetarianizmu, czy nie?
1: No ja nie jem mięsa.
0: Czyli skłaniasz w stronę wegetarianizmu.
1: Tak.
0: No właśnie. Więc nie o mięso będę pytał, ale o potrawę wegetariańską, moi drodzy. Tak, uczcijmy ten Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Myślę, że wegetarianie jedzą to, o co będę pytał. Uwaga, uwaga, posłuchajcie i wy. O co chodzi?
2: Bo mnie to wyskoczyło.
3: A no tak. Ja najbardziej lubię, żeby było mięciutkie. To teraz najważniejsze, żeby odciąć ten... O, tak, kawałeczek, to po wiedeńsku taki jest. O, i tak odcinam.
0: No właśnie, i tak odcinamy, tylko co odcinamy... Nie lubisz? Nie lubisz tego?
1: No
0: o co
1: ja
0: pytam?
1: Nie wiem, odcinali coś?
0: No właśnie. Dobre pytanie.
1: Co odcinali?
0: Co odcinali, dokładnie. Co odcinali, co chcieli zjeść
1: brzmiało
0: po wiedeńsku?
1: Niedobrze.
0: Miało niedobrze, ale mam nadzieję, że dobre odpowiedzi za chwileczkę pojawią się w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. 10 minut po godzinie 13 rozpoczynamy wysokie obroty rozgrzewką. Mam nadzieję, że łatwą rozgrzewką szarych komórek.
1: Ale niesmaczną.
0: Ja lubię.
1: Tak?
0: Ja lubię.
1: Ty lubisz.
0: Uwielbiam nawet. Natomiast co, to oczywiście należy do was to pytanie, o co chodzi w tym zadaniu. Monika natomiast teraz przedstawia sytuację na polskich drogach.
1: To moje zadanie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i generalnie jest dobrze, naprawdę jest dobrze, bo nie ma zgłoszeń od służb, utrudnienia się pokończyły, natężenie ruchu jest niewielkie, no ale niestety są takie miejsca, gdzie zwalniamy i rzeczywiście tutaj między węzłami Kleszczów-Łany już został puszczony ruch zupełnie i kierowcy przejeżdżają w stronę Wrocławia bez problemów. Bez problemów, nie do końca, niestety, bo też tutaj prowadzone są prace drogowe na A4 właśnie między Katowicami a Wrocławiem i za węzłem Łany. Te prace są prowadzone, a korek jest przed węzłem Łany. Zaczyna się na wysokości Pławniowic i ciągnie po węzeł Łany. Właśnie z powodu prac drogowych, a więc jeśli zastanawiacie się, czy jeszcze ten korek, w który właśnie wjeżdżacie, jest wynikiem zdarzenia drogowego, otóż nie, ale jest wynikiem zmienionej organizacji ruchu tutaj na A4, bo prowadzone są prace przez drogowców tutaj na A4 na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia od strony Katowic jadąc. I to nie jest jedyny korek w tej chwili na A4 tutaj, bo na wysokości Gliwic A4 zaczęła się korkować między Kozłowem a węzłem Kleszczów. I tutaj troszkę wygląda na to, że mamy zdarzenie drogowe za Kozłowem mniej więcej, tak jak liczy mapa, około 1,5 km. I kierowcy zwalniają tutaj na A4 jadąc w stronę Wrocławia, wyjeżdżając ze Śląska. Tak wygląda ten śląski odcinek A4. Tutaj wygląda na to, że w ogóle najwięcej się dzieje, bo poza tym spory ruch na obwodnicy Krakowa, ale nie taki, żeby wjeżdżać w korek. Jest po prostu niewielkie spowolnienie za bramkami w Balicach w stronę Rzeszowa, w stronę węzła Kraków-Tyniec. I też takie niewielkie spowolnienie widać na dolnośląskim odcinku A4 między Legnicą a Wrocławiem. I tutaj kierowcy zwalniają na wysokości węzła Pietrzykowice, ale też bez przesady, bo to spowolnienie nie jest bardzo dokładne. Nie tracimy dużo czasu w nim, a więc tylko sygnalizujemy, że tu ruch jest spory. No i ta S8, a właściwie A8, węzeł Wrocław-Psiepole, to za tym węzłem A8 zwalnia w stronę Wrocławia od strony Łodzi, bo tutaj też mamy prace drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz w Międzynarodowym Dniu Wegetarianizmu pytanie o, można powiedzieć, potrawę.

0: Wegetariańską, uwaga.
1: Bo mnie to wyskoczyło.
2: A no tak. Ja najbardziej lubię, żeby było mięciutkie. To teraz najważniejsze, żeby odciąć ten... O, tak, kawałeczek to po wiedeńsku takie jest. O, aha. I tak odcinam.
0: O co chodzi tak naprawdę w tym odcinaniu? Co odcinali, o jaką potrawę chodzi, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak wam wygodniej oczywiście i bezpieczniej w trakcie jazdy 13.13. To musi być szczęśliwa godzina. Jak wiecie, ślijcie odpowiedzi.

0: No to jak to jest z tą potrawą, z tym jedzeniem, o które chodzi dzisiaj w Międzynarodowym Dniu Wegetarianizmu? Sznycel po wiedeńsku, pisze Rafał z Mazdy. Sznycel po wiedeńsku. No rzeczywiście po wiedeńsku takie sformułowanie padło tam, ale no nie wiem, mam katar, wczoraj miałem nawet temperaturę, ale nie wydaje mi się, żeby sznycel od tego czasu stał się potrawią dla wegetarian. Rafale, nie chodzi o sznycel po wiedeńsku. Raz jeszcze, posłuchajcie uważnie, o co chodzi.
1: Bo mnie to wyskoczyło.
2: A no tak. Ja najbardziej lubię, żeby było mięciutkie. To teraz najważniejsze, żeby odciąć ten... O. Tak, kawałeczek to po wiedeńsku takie jest. O, i tak odcinam.
0: No właśnie, i tak odcinał, co odcinał i z czego odcinał, to żeby było po wiedeńsku. Pamiętajcie, Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, więc nie może chodzić o mięso. 21 minut po godzinie 13, czekam na odpowiedzi, trzymam kciuki oczywiście i gramy. Mystify, bardzo, ale to bardzo fajny utwór do podróżowania samochodem. In Excess.

28 minut po godzinie 13, od dzisiaj cieniutko z głosikiem. Miluś pisze w aplikacji. Dziękuję, Milusiu. Dam radę, naprawdę dam radę. Będzie tak...

0: Jak zwykle, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Chociaż dziękuję za Milusiu za miksturę. Jeżeli ktoś ma problemy z gardłem, tak jak ja na przykład dzisiaj, albo z katarem, to uwaga. 21 ząbków czosnku, słoiczek miodu, 3 duże cytryny. Wszystko zblendować i codziennie z rana, jak śmietana, ładować w siebie i to pomaga. Dobra, zrobię.
1: Słuchacze cię leczą.
0: Tak jest. 21 ząbków czosnku, słoiczek miodu, 3 duże cytryny.
1: Na raz?
0: Nie. I wszystko wymieszamy.
1: Ale
0: i po kieliszeczku do ran, do śniadania. Tak. Dzięki.
1: A wracając do... Ja nie wiem, czy ja przyjdę na dyżur.
0: Jutro? A mamy jutro razem?
1: Na szczęście tak to... nie. No
0: na
1: właśnie.
0: Szczęście nie. Dobrze. Wracamy do tej potrawy, o którą chodzi, do tego jedzenia. Daniel z rusztowania pisze, że to szparagi. Danielu, nie tak ekskluzywnie, chociaż do szparagów pasuje to, o co pytam. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Za chwileczkę my do tego wracamy, a teraz Monika Gniewaszewska. Już na nią nie chucham. I wiadomości drogowe za chwileczkę
1: jeszcze nie
0: będzie.
1: Jeszcze nie jesteś po tej kuracji.
0: Dobra, to w takim razie mogę chuchać. Dobra, mogę chuchać. Uwaga, to w takim razie rozwiązujemy ten konkurs już teraz, a nie później. O co chodzi? Tak naprawdę już wiemy?
2: Witam, Adam Harley. Odcinane było białko oczywiście z jajka, jedli jajeczko po wiedeńsku.
0: Tak jest, jajeczko po wiedeńsku. Zibi ze Skody twierdzi, że to jajeczko sadzone. To nie było sadzone, ale o jajeczko chodziło. Odcinali końcówkę jajka po wiedeńsku. Adam z Hondy też to wiedział i powiedział. I kto jeszcze?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: W sprawie konkursu chodzi o jajeczko na miękko. Odcinał tak czubeczek.
0: Tak.
3: I tam wkładał masełeczko.
0: Tak.
3: Piechota. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Grzegorz z Sandomierza.
0: Dziękuję, Grzegorzu, z Sandomierza. Oczywiście pychota, pycha, tak też napisała Gosia. Czubek jajka odcinali. To co odcinali?
4: No jak to co? Jajco.
0: O, właśnie.
1: Jajco
0: odcinali. Pewnie, że tak. Leszek ze Skalni też to wiedział. Włodzimierz wiedział. Adam z Kork, Miluś, Adam i Miluś z Kork wiedzieli. Jacek z Radomska, Łukasz z X3, Waldemar z ESA z Holandii. Kto jeszcze?
5: Dzień dobry, Polskie Radio.
0: Dzień dobry.
5: Odpowiadam na zagadkę, odcinali jajeczko na miękko, żeby zamięszać, żeby było po wiedeńsku. Oczywiście kadr z filmu Seks Misja. Pozdrawiam, Maciek Formentor.
0: Oczywiście, że tak, Maćku, masz rację. Obcinali czubek jajka, Marek, Andy DWR, Jarek z PCN-u, Piotr też wiedział. O, proszę bardzo, na głos jajeczko, jak znalazł, twierdzi nasz słuchacz. Oczywiście, że tak, jajeczko po...
1: Na głos. Bardzo dobrze.
0: Na głos.
1: Tylko
0: to musiałbym wtedy
1: to,
0: chyba śpiewać.
1: To wydmuszka
0: potem.
1: Chyba została.
0: Nie, to jest.
1: To surowe jajeczko.
0: No, dziureka się robi z jednej i z drugiej
1: strony. No właśnie, o tym mówię, tak.
0: Dokładnie, tak. Spróbuję. Dobra, Kika wiedziała, że chodzi o jajko. Kto jeszcze?
6: Dzień dobry, powitać.
0: Dzień dobry, powitać.
6: No, jajeczko. Seks Misja. Sztur tam.
0: Tak.
6: Instruował, jak się jajeczko je.
0: O, też katarek.
6: Chyba... Roberto de Quilano, Kadas.
0: Dziękuję za życzenia i też zdrówka życzę, bo słyszałem tam jakiś katarek, prawda?
1: Tak myślisz?
0: Tak myślę. Z warsztatu, ale nie samochodowego, pozdrawia Piotr z Warszawy i też wiedział, że chodzi o jajeczko marchewa 1970, wiedział i napisał Łukasz, tak napisał, też to jest jajko, Krzysztof z Poznania, Andrzej z Drzewa, jajeczko, oczywiście, że tak. Kto jeszcze?
7: Halo, cześć Robercie.
0: Cześć.
7: PRK, Małcin z tej strony. Jajeczko na miękko jedli. Jajeczko na miękko, tak pamiętam.
0: Dobrze pamiętasz.
7: Zdrówka, Robercie, pozdrawiam.
0: Dzięki. Kto jeszcze wiedział?
8: No, odcinali górę jajka, żeby było po wiedeńsku.
0: Tak.
8: Góra jajka odcięta została, żeby tam było zamieszać żółtko i zjeść, jak było po wiedeńsku. To Seks Misji było na końcu.
0: No, oczywiście.
8: Pozdrawiam, szwagieru.
0: Szwagieru wiedział, Bartek z Trafika też, Ania Starnowa, chodzi o czubek jajka, Darek ze Złotej. Kto był najszybszy?
9: No jajko przecież to było. Paweł z Forda. Robert, zdrówka życzę.
0: Dziękuję pięknie, Paweł z Forda. Możesz pozdrawiać teraz kogo chcesz za to, że byłeś najszybszy. Oczywiście możesz nagrać albo napisać pozdrowienia. Paweł z Forda i Tobo 123 był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Czyli Paweł, Tobo, antena dla was. Brawa i fanfary dla wszystkich innych, którzy wiedzieli, że chodzi o jajko. Teraz dowód na to, że chodziło o jajko, a potem Monika Gniewaszewska i wiadomości drogowe.
1: Jajko.
10: Bo mnie to wyskoczyło.
11: A no tak. Więc jeśli idzie o jajeczko, to na przykład ja najbardziej lubię, żeby było mięciutkie. To teraz najważniejsze, żeby odciąć ten... O. Tak, kawałeczek to po wiedeńsku takie jest. O, i tak odcinam.
0: No właśnie, bo Monika już musi wygłaszać tę tyradę.
1: Wygłaszać.
0: Tak, tyradę na
1: temat dróg.
0: Na temat dróg, tak, bo inaczej jajko zniesie.
1: O!
12: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Że niby ja kura jestem?
0: Nie, absolutnie, w ogóle niepodobna jesteś.
1: No, już się obraziłam, chciałam wychodzić.
0: Początek dyżuru, słyszycie? Początek wysokich obrotów, a ta się już obraża.

0: Nie,
1: no za kurę,
0: ja
1: za, jak, no, nieważne. Ważne to, co na drogach teraz. Wrocław, Legnica, uwaga, za kątami wrocławskimi korek się pojawił. Prawdopodobnie przyczyną zdarzenie drogowe, o którym jeszcze nie informują służby, ale wygląda na to, że będzie się korkować. Węzeł Kąty Wrocławskie i korek tuż za nim. Ostrzegamy was, jezdnia w stronę Legnicy od strony Wrocławia. W przeciwną stronę dobrze wygląda sytuacja na dolnośląskim odcinku A4. No i też wyjaśniła się sytuacja tutaj, chociaż nie do końca. Wygląda na to, że znów została zamknięta jezdnia między węzłami Kleszczów Łany, bo rzeczywiście był taki moment, że tej blokady nie było. Węzeł Kleszczów, węzeł Łany bez przejazdu. Na wysokości Pławniowic mieliśmy zdarzenie drogowe. Samochód ciężarowy z osobowym się zderzyły i były doniesienia o blokadzie jezdni w stronę Wrocławia. Później o tym, że została droga odblokowana, a teraz widać, że znów drogowcy postanowili zamknąć tę trasę. Mamy korek też na A4, na wysokości Kozłowa. Chyba doszło do zdarzenia drogowego, tak wynika przynajmniej z informacji z mapy i jest korek na jezdni prowadzącej w stronę węzła Kleszczów, czyli w stronę Wrocławia. Sporo utrudnień tutaj na Śląsku też w związku z tym wynika z tych informacji i z mapy właśnie. W Małopolsce sytuacja bez zmian, lekkie spowolnienia za bramkami w Balicach w stronę Rzeszowa. No i uwaga też, bo korek utrzymuje się w tej chwili na wysokości Szczecina. A6 w S3 się zmienia. Między Szczecinem a Goleniowem prace drogowe sprawiają za węzłem Rzęśnica, że ten korek cały czas jest w stronę Goleniowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Za 25 minut będzie godzina 14, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Wracamy oczywiście na drogi za 15 minut. Natomiast wcześniej kolejna zgadywanka, tym razem nieco trudniejsza.

0: A w trakcie tej uczty z tym jajkiem po wiedeńsku, to nie tylko było jajko, ale również pili coś, prawda? Ci panowie z tą panią, potem z drugą panią. Pili, no właśnie, co pili?
1: Zaraz będzie kawusia.
0: No właśnie, pili kawusie. Wiem, 2 dni temu zdaje się był dzień kawy, a dzisiaj mamy jeszcze ważniejszy dzień kawy, bo Międzynarodowy Dzień Kawy. Nie tylko Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, mamy też Międzynarodowy Dzień Muzyki, no ale muzykę to gramy zawsze, codziennie, niezależnie od Międzynarodowego Dnia Muzyki. I uwaga, Międzynarodowy Dzień Kawy. I teraz pytanie o kawę będzie. Nie ukrywam, że według mnie to jest dosyć trudne pytanie, ale może znajdą się spośród naszych słuchaczek i słuchaczy tacy, którzy będą znali odpowiedź. Pytanie kawowe. Posłuchajcie.
2: Co się tak krzywisz? To najlepsza kawa na całej Pradze. Zawiera domieszkę kawy naturalnej, jęczmień, palony, ekstrakty smakowe i tak dalej.
0: No właśnie, jak się nazywała najlepsza kawa na całej Pradze, która zawierała domieszkę kawy naturalnej? Jak się nazywała ta kawa? Jeżeli wiecie, jak się nazywała ta kawa, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Trzymam za was mocno kciuki, bo wydaje mi się, że to naprawdę trudne pytanie. Ale jak się dowiemy, no to będą brawa, fanfary i radość na całą Polskę, nawet cały świat, bo wszędzie, gdzie jest internet, jest PRK Polskiego Radia Kierowców.

Jak się nazywała ta kawa? Wiecie? Jak tak, to czekam. A jak nie wiecie, na przykład jak jakaś Ewka nie wie, jak brzmi odpowiedź na to pytanie, no to niech nie płacze. Za chwileczkę Grzegorz Markowski o tym piosenkę nawet ułożył, żeby Ewka nie płakała. Jak ktoś zgadnie, to Ewka też się dowie. Jak się nazywała ta kawa?

0: Za 11 minut będzie godzina 14. Za chwileczkę, za momencik wiadomości drogowe. Oczywiście pojawią się na antenie PRK Polskiego Radia kierowców. W każdej drogowej sprawie zresztą możecie pisać albo nagrywać wiadomości poprzez aplikację, albo dzwonić nawet 22 513 11 11. To dla tych, którzy wolą analogowy sposób komunikacji, a nie cyfrowy. Halo, halo?
1: Halo? Robercie, tak. Jeśli przygotujesz sobie tą miksturę na ból gardła i twoje przeziębienie, to pojutrze możesz zadać słuchaczom zagadkę. Aha. Czym aktualnie jedziesz? Motocyklem, samochodem, cząstkiem. Która odpowiedź jest prawidłowa?
0: Pozdrawiam. Bardzo dobre pytanie. Ja tu również pozdrawiam. Oczywiście, bardzo dobre pytanie. Jeżeli przygotuję miksturę z cząstku, z miodu, to rzeczywiście mogę zadać pytanie, czym aktualnie jadę. Dobrze, że w radiu jeszcze nie czuć, nie? Za 11 minut będzie godzina 14. Powiedziałem, w każdej drogowej sprawie. Co się dzieje na drogach? Halo, halo.
2: Witam, Krzysiek z Zamościa.
0: Cześć,
2: Krzyśku. Chciałem poinformować o wypadku w miejscowości Łabuńki, pierwsza droga, Zamość, Tomaszów Lubelski na 182 kilometrze.
0: Aha.
2: Sugeruję objazd. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Dziękujemy pięknie za informacje drogowe. A teraz już Monika Gniewaszewska i kolejne wiadomości drogowe. Słyszałeś
3: nie
0: pytanie?
3: Nie są dobre.
0: Nie są dobre?
3: To znaczy tak, szczerze mówiąc, wyłączyłam się. Wyłączyłam się.
0: Dobra, to się włączaj natychmiast.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Wyłączyłam się, bo znów mamy informacje z A4 ze Śląska, no. Po prostu. Węzeł Kleszczów, węzeł Łany. I tak jak przypuszczałam, jest kolejna blokada z innego powodu. Jedną zdjęli drogowcy, a teraz nałożyli kolejną, bo mamy zderzenie dwóch samochodów ciężarowych i w związku z tym zablokowaną jest nie w stronę Wrocławia. Były Pławniowice na tej trasie między tymi węzłami, ale teraz między węzłami Kleszczów-Łany mamy również miejscowość Rachowice i to tutaj doszło do tego zdarzenia drogowego na 299 kilometrze. Co to oznacza, proszę Państwa? No nie uważamy. O! Między Katowicami i Wrocławiem, w stronę Wrocławia jest ta blokada, przypomnę, ponownie mamy do czynienia z brakiem przejazdu, więc A4. No więc znów musimy Państwu zalecić zjazd z A4 albo węzłem Kleszczów, bo jeszcze jest taka szansa, żeby ominąć tę blokadę w stronę Wrocławia, albo w ogóle wybieramy inną drogę. Najlepiej być może ta 94, ona rzuca się w oczy, ale też dlatego, że jest równoległa do A4. 94, a później na przykład 40 i węzłem Łany rzeczywiście można wjechać z powrotem na A4. Tutaj zresztą są prace drogowe, więc małe spowolnienia w stronę Wrocławia występują. No i jeszcze do tego na wysokości Kozłowa też mamy zdarzenie drogowe. To już Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o zderzeniu dwóch samochodów osobowych. No i zwężeniu tu na tej wysokości miejscowości Kozłów w stronę Wrocławia też niestety, czyli w stronę tej blokady, w stronę węzła Kleszczów, bo to jest mniej więcej ten sam odcinek A4 tu na Śląsku. No nieciekawie wygląda dziś sytuacja na Śląsku. Rzadko tak jest, żeby tyle aż się działo tutaj. Z reguły to jest Dolny Śląsk, ale ten nie odstaje, próbuje dogonić, bo tu kłopoty z przejazdem są na wysokości Kątów Wrocławskich. Jest zdarzenie drogowe i korek pojawił się już w tej chwili nie tylko w stronę Wrocławia, jak to miało miejsce 20 minut temu, ale też w kierunku Legnicy. Kierowcy zwalniają, jadąc w stronę Legnicy od strony Wrocławia przed Kątami Wrocławskimi, a jadąc w stronę Wrocławia od strony Legnicy za Kostomłotami już jest zator. Bardzo powolna jazda w stronę Wrocławia czeka kierowców.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy koncert życzeń, za to jajeczko. To bo 1, 2, 3 pisze tak. Pozdrówka dla mocnej grupy motocyklowej Kuby i Patryka, całego PRK, wszystkich kierowców oraz Artiego, Sato, Piotrka, Eduardo i Mańka z Rumi. Oczywiście za chwileczkę dla nich gramy. I dla kogo jeszcze?
5: Paweł z Forda mówi z okazji wygrania tego konkursu zagadki. Mhm. Życzę dobrego dnia wszystkim. Wszystkiego dobrego.
0: No to dla wszystkich w takim razie gramy. I to będzie fajna piosenka, bo niby Rolling Stonesi, a nie Rolling Stonesi. Naprawdę. Takie

0: 14. Za chwileczkę wrócimy do tej kawy, o którą pytam. Natomiast na początek wiadomości, na początek godziny wiadomości pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16 w Elblągu i tam jest najchłodniej, najcieplej, tak jak godzinę temu w Legnicy. 24 pokazują termometry w Legnicy, będzie jeszcze cieplej. Na zachodzie, na południowym zachodzie kraju około 25 przewidują na dzień dzisiejszy synoptycy. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, zachmurzenie małe, na zachodzie miejscami tylko umiarkowane, no i dosyć ciepło, natomiast wiatr słaby bądź umiarkowany, wieje, tak jak i wczoraj z południowego wschodu i ze wschodu. Opadów nie będzie, a te mgły, o których wspominałem jakiś czas temu, być może wrócą nocą, ale to jeszcze dziś sprawdzimy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to z kawą jest? Jak się nazywała tam kawa? Halo, halo?
2: Witam ponownie, Paweł z Forda. Zaryzykuję odpowiedź na zagadkę odnośnie kawy. Może ta kawa to po prostu kawa plujka. Ha! Taka, co plujemy fusami po niej. Pozdrawiam
0: Pawle z Forda. Ryzykować się, no, nie zawsze się opłaca. Teraz, Pawle, się nie opłacało, bo to nie jest kawa plujka. Kawa zbożowa, to bo 1, 2, 3 pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No, niewątpliwie, ale ona ma swoją nazwę. Halo, halo.
3: Podejrzewam, że chodzi o inkę. Pozdrawiam, Jarek z Kalisza z Kaptura.
0: Pozdrawiam, Jarku z Kalisza z Kaptura. Ktoś jeszcze tak myśli?
4: Hej.
0: Hej.
4: Podejrzewam, że ta kawa, która była pyszną kawą i smakowała.
0: Najlepszą na Pradze.
4: Widzicie, to była kawa Inka.
0: O.
4: Pozdrawiam, Krzysztof z Białej Toyoty.
0: Krzysiek z Białej Toyoty też tak myśli. Ktoś jeszcze?
5: Cześć.
0: Cześć.
5: Ta kawa to kawa Inka. Pozdrawiam. Piotrek z Wrocławia, aktualnie w Kudowie Zdrój.
0: To niedaleko nawet. Piotrze i wszyscy ci, którzy stawiają na Inkę, bo Andrzej z Trzewa widzę też, Robert z I30 też stawiają na Inkę. Nie, to nie jest ta kawa. Może Anatol, pyta się Sławas. Nie, to nie jest ta kawa. Piotr z Mercedesa stawia na kawę ekstra premium super. Nie tak się nazywała, Piotrze. No ale ponieważ zawierała domieszkę kawy naturalnej, to musiała być premium super. Kawa śniadaniowa, Rafał z Mazdy. Kawa po turecku. O, tu jesteś bliższy, Rafale, dobrej odpowiedzi, ale tą kawę po turecku na razie zostawiamy, bo nie mogę tego uznać. Leszek ze Skanii z kolei pisze, że kobieta pracująca w serialu Zmiennicy podawała kawę z saturatora, z tego co kojarzę. Być może, ale ta kawa, znaczy to nie o tę kawę chodzi. Ta kawa miała swoją nazwę. Posłuchajcie raz jeszcze fragmentu, który ma podpowiedzieć.
6: Co się tak krzywisz? To najlepsza kawa na całej Pradze.
0: O, proszę.
6: Zawiera domieszkę kawy naturalnej, jęczmień, palony, ekstrakty smakowe i tak dalej.
0: No i w takim razie pytam o najlepszą kawę na całej Pradze. Jak się nazywała ta kawa najlepsza na całej Pradze, która zawierała ekstrakty i nawet

do Mieszkę Kawy Naturalnej. Wiecie, pamiętacie? Jeżeli tak, to w Międzynarodowy Dzień Kawy odpowiedzcie na to pytanie w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam, oczywiście trzymam kciuki jak zwykle. 3 minuty po godzinie 14. Ruszamy. Robert Kilen, kłaniam się, a to hej.

0: 9 minut po godzinie 14. No proszę bardzo, Chris Ria śpiewał o polskim zespole. Takie
1: serio?
0: Rzeczy. No, The Blue Cafe się nazywał ten utwór.
1: A, tak, to prawda.
0: No, jest przecież taki zespół Blue Cafe, prawda?
1: Jest.
0: Proszę bardzo.
1: No i w ogóle, no, to jest ładna taka piosenka.
0: Tego Chrisa Rii?
1: Tak. Mhm.
0: A ty lubisz jak Chris drze Ria?
1: Lubię Ria, Chrisa.
0: Ja też lubię. Taki ma głos taki zachrypnięty troszeczkę,
1: tak,
0: prawda?
1: Ja już lubię, tak. Miał.
0: Miał, tak. Mm-hmm. Ale ma cały czas, bo
1: no, ma
0: go
1: cały
0: słuchamy.
1: Czas, bo go słuchamy.
0: Właśnie.
1: Tak.
0: Nie powtarzaj
1: nie powtarzam,
0: raz, dwa, trzy, moje szczęście. Nie, to ty po mnie. 10 minut po godzinie 14, teraz już nie powtarzamy. Najnowsze informacje drogowe na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i te najnowsze wiadomości wcale nie są dobre. Niestety. Posypały się informacje od służb o zdarzeniach drogowych, głównie na A4. I tutaj mówiliśmy już wam o tym A4, o tej A4 na Dolnym Śląsku między Legnicą a Wrocławiem, że się korkuje w okolicach Kątów Wrocławskich i że prawdopodobnie przyczyną jest właśnie zdarzenie drogowe. No i tak właśnie jest. Mamy potwierdzenie od służb, a na A4 między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie na 135 km mamy ciężarówkę, która uderzyła w barierę i zwężenie w stronę Legnicy. No i korek. Korek jest bardzo ciekawy, bo korek jest zarówno dla tych, którzy podróżują sobie elegancko od strony Wrocławia i w kierunku Legnicy. No i to można uznać za normalne, no bo właśnie tutaj doszło do zdarzenia drogowego na jezdni w stronę Legnicy na 135 km. Ale korek mamy również w przeciwnym kierunku, od strony Legnicy, a w kierunku Wrocławia jadąc. I zwalniają już niestety kierowcy na węźle Kostomłoty i w tym korku jadą po miejsce zdarzenia. A więc zdaje się, że nie brakuje apaczy tak zwanych, takżeśmy ochrzcili naszych kierowców, którzy przyglądają się sytuacji na wysokości chociażby zdarzenia drogowego i takie ma miejsce właśnie w okolicach węzła Kąty Wrocławskie. To na pewno nie są nasi słuchacze, bo nasi słuchacze patrzą przed siebie, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Nasi słuchacze nie są apaczami.
1: Nie są apaczami. Nie.
0: Chociaż apacze mogliby nas słuchać, bo w Stanach Zjednoczonych też nadajemy.
1: Też, bo ale tam to jest inni apacze.
0: Inni apacze. Tak. Czerwonoskórzy.
1: Tak jest. No i ta druga sytuacja na A4, to był Dolny Śląsk, a teraz Śląsk. Ponownie zamknięta jest jezdnia w stronę Wrocławia. Na tym samym odcinku węzeł Leszczów... Węzeł Łany w pobliżu miejscowości Rachowice. To tutaj doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. No i ta blokada jezdni jest ponownie. Wcześniej była na 291 km, ale to nie zmienia faktu, że odcinek między węzłami Kleszczów-Łany jest w stronę Wrocławia zamknięty, a więc warto korzystać z objazdów. Węzeł Kleszczów to ostatni, który można zjechać z A4. No i jeszcze do tego wszystkiego to nie koniec. A4 na Śląsku, za węzłem Gliwica-Ostropa mamy blokadę na wysokości Kozłowa, doszło do zdarzenia drogowego, a więc tak naprawdę wyjeżdżając ze Śląska, jadąc w stronę Wrocławia, węzeł Ostropa jest ostatnim, żeby ominąć dwie blokady na A4, które występują na trasie między Katowicami a Wrocławiem w stronę Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nam wracamy w Międzynarodowy Dzień Kawy do tej kawy. Jak się nazywała ta kawa? Kawa nazywała się Turek. Darek z tej Joty pisze. Fajnie ochrzciłeś, domyślam się, że swoją Toyotę. Darek z tej Joty twierdzi, że to Turek. Ktoś jeszcze?
3: Może ta kawa to kawa Turek. Leszek ze Skani.
0: Leszek ze Skani. No może Turek. Może Turek, a może nie Turek.
4: Najlepsza kawa na całej Prawie. No.
5: Cześć. A może tu chodziło o kawę z Turkiem?

0: Pozdrawiam, Sato.
1: Kawę z Turkiem. No właśnie, kawa Turek może, chyba, czy na pewno?
2: Dobra, teraz Paweł z Forda udziela prawidłowej odpowiedzi na zagadkę. Mhm. To kawa Turek. Hej.
1: Tak jest, oczywiście. Peter też wiedział i napisał proste, Turek. Proste dla Petera, nie proste dla innych, jak się okazało, ale rzeczywiście to kawa Turek. Marysia z BMW za czwórki też wiedziała, że to Turek. O, a na czwórce również są Jagoda i Rafał. Pozdrawiamy was, oczywiście, natomiast też wiedzieli, że chodzi o kawę Turek. Ania Starnowa, bezbłędnie. Rafik Lu, to proste, też napisał Rafik Lu, że to oczywiście kawa Turek.
3: To była kawa Turek. Pozdrawiam, szwagieru.
1: Szwagieru, też wiedziały, że to kawa Turek. Kto jeszcze?
4: Kawa nazywała się kawa Turek. Sławomir z Alhambry.
1: Sławomir z Alhambry też wiedział. Rafał z Mazdy, poprawiona odpowiedź, bardzo dobrze. To, bo też się zreflektował. Jarek ze Skody, Leśniczy, Marek, Adam z Hondy. No i cóż, ktoś musiał być pierwszy. Tak zawsze jest. Jeżeli chodzi o kawę, to najlepsza kawa to Turek. Tak napisał Jarek z Krakowa i był pierwszy. Jarek z Krakowa, dla ciebie możliwość pozdrowienia i dla kogo jeszcze?
5: Tak a propos tego dnia kawy, no, i zagadki, a to nie była czasem kawa Turek? Kłaniam się, Andrzej z Niepołomic.
1: Andrzej z Niepołomic był najszybszy z dobrą odpowiedzią spośród tych, którzy nagrywali. Andrzej z Niepołomic i Jarek z Krakowa. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie, najlepiej swoich najbliższych oczywiście. Dla wszystkich brawa, brawa, brawa. Parę słów do Jarka z Krakowa i Andrzeja z Niepołomic. Możecie nagrać, możecie napisać swoje pozdrowienia. Oczywiście dodamy do tych pozdrowień piosenkę. Dowód na to, że to chodziło o kawę Turek.
6: Co się tak krzywisz? To najlepsza kawa na całej Pradze. Turek.
1: No właśnie, Turek, a nie po turecku.

0: Mamy dzień pierwszy października, czyli takiego prawdziwie jesiennego miesiąca, a tymczasem piękna pogoda, nie tylko piękna pogoda, ale również dobre informacje. Szymon Piechowiak w znakomitym nastroju, bo okazuje się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odda nowe odcinki fajnych dróg do użytkowania. Dzień dobry Szymonie, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, Robercie.
0: Jesienią otwarcie kilku dróg ekspresowych w Polsce. Szymon jak najszybciej chciałbym przekazać wam te informacje. Ponieważ te nowe odcinki, Szymon, jak się domyślam, to głównie Eski, prawda?
1: I większość to Eski.
0: I w całym kraju te odcinki otwieracie, więc może zacznijmy od północy kraju. Dobrze?
1: Dobrze, zacznijmy od północy, a w zasadzie zacznijmy od północnego wschodu, ponieważ niekwestionowanym liderem końcówki roku będzie województwo podlaskie. To tam otworzymy aż 4 nowe odcinki dróg. 3 to będą Eski, a w zasadzie jedna Eska, czyli S19. 50 kilometrów S19 zyska województwo podlaskie tylko w 4 kwartale tego roku. To myślę dobry wynik, bardzo dobry wynik i na pewno bardzo duża zmiana dla ruchu, dla tego, którędy kierowcy będą się przemieszczali po województwie podlaskim. Mówimy tutaj o odcinkach zarówno na południe, jak i na północ od Białegostoku. Boćki Malewice to odcinek oczywiście na południe i Malewice Chlebczyn, czyli do granicy z województwem mazowieckim. Te odcinki oddamy do końca roku i jeszcze odcinek na północ, w zasadzie na wysokości Białegostoku, czyli Krynice Dobrzyniewo, właśnie Białystok. To jest ta pula kilometrów ekspresowych. Do tego dorzucimy jeszcze kawałek DK64. To jest odcinek Marianowo-Elżbiecin. To jest taka pozostałość, można powiedzieć, po inwestycji przy Via Baltice. Tam budowaliśmy S61 plus kawałek 64. Właśnie ten kawałek 64, dokładnie 4 kilometry oddamy. No myślę w przeciągu najbliższych 2 tygodni.
0: Czyli jak się okazuje, 3 odcinki S19, a w promocji za darmo DK64.
1: Tak, można tak powiedzieć, że to promocja, choć na pewno wyczekiwana. Wyczekiwana przez wielu. Jak już jesteśmy na północy kraju, to jeszcze 2 przykłady. Trochę po sąsiedzku, bo województwo warmińsko-mazurskie, obwodnicę Gąsek oddamy. To jest kolejna obwodnica z programu budowy 100 obwodnic, które realizujemy. Tych obwodnic przybywa na każdym etapie. Przybywa tych, które oddajemy, ale też te, które realizujemy. Dochodzą do tego kolejne przetargi, więc ten cel 100 obwodnic wyznaczony na 2030 rok cały czas nam się zbliża. Jedna inwestycja w województwie zachodniopomorskim. Pomorskie pomijam jako takie, bo w tym roku już tam tyle naoddawaliśmy, że naprawdę wystarczy.
0: Już wszystko oddane już.
1: Tak, to prawda. Ukończyliśmy całą sieć dróg ekspresowych w województwie pomorskim, co bardzo cieszy. Na zachodnim Pomorzu jeszcze troszkę zostało. W tym roku dorzucimy S11, Bobolice, Szczecinek, prawie 25 kilometrów.
0: I jeżeli chodzi o północ kraju, to już temat wyczerpany, już dopiero wyczerpany, bo tak naprawdę, jak słyszycie, w imponującym tempie, nie ma co ukrywać, w imponującym tempie rozrasta się ta infrastruktura, ta sieć Esek szybkich dróg w Polsce. A co się będzie działo jesienią na południu kraju, o tym z Szymonem porozmawiamy za parę minut.

0: Widzę, że tutaj Robert z I30 ma pytanie do Szymona Piechowiaka z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie nowych dróg, kiedy, która zostanie ukończona, kiedy będziecie mogli jechać swoją drogą, której wyczekujecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a tymczasem 14:30 Monika w studiu, więc wiadomości drogowe na naszej antenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I cały czas mamy informacje o utrudnieniach. Na A4 one są cały czas aktualne. Tak przynajmniej wynika z komunikatu służb i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kłopoty z przejazdem i to duże, bo bez przejazdu między węzłami Kleszczów-Łany na jezdni w stronę Wrocławia jest blokada. 299 km, dwa samochody ciężarowe się zderzyły. No i w związku z tym na wysokości miejscowości Rachowice są te auta i w związku z tym ta blokada w stronę Wrocławia jest. Troszkę wcześniej, jadąc A4, chcąc wyjechać ze Śląska na węźle Gliwice-Ostropa. To jest ostatni węzeł, którym można zjechać, żeby uniknąć blokady. Tak przynajmniej wynika z mapy. Na wysokości miejscowości Kozłów A4 jest zablokowana w stronę Wrocławia. Korek jest jeszcze przed węzłem Kleszczów. Sporo się dzieje dzisiaj na Śląsku i na Dolnym Śląsku, bo to tutaj też są utrudnienia zgłoszone przez służby. Węzeł Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, okolice węzła Kąty Wrocławskie. To jest dolnośląski odcinek A4 między Legnicą a Wrocławiem. I w stronę Legnicy jest utrudnienie, zwężenie do jednego pasa, bo na 135 km samochód ciężarowy uderzył w bariery i dlatego są te kłopoty z przejazdem. Korek zniknął, jeśli chodzi o... zniknął, no nie do końca zniknął, zmalał, o to jest lepsze określenie, jeśli chodzi o trasę w stronę Wrocławia, bo kłopoty z przejazdem, zdarzenie drogowe jest w stronę Legnicy. Natomiast kilka jest takich miejsc, gdzie A4 na Dolnym Śląsku się korkuje i to jest węzeł Kostomłoty, to w stronę Wrocławia. Korkuje się też przed Kątami Wrocławskimi, również w stronę Wrocławia. No i też na wysokości Kątów Wrocławskich zaczyna się korek, a właściwie to jeszcze wcześniej, bo na wysokości Kątów Wrocławskich doszło do tego wspomnianego przed chwilą zdarzenia drogowego, czyli samochód ciężarowy uderzył w bariery. No i cały czas tutaj ten korek się utrzymuje, no bo kierowcy muszą jechać na Suwak. Do naszą służby przed sekundą wpadła informacja, że utrudnień już tu w okolicach Kątów Wrocławskich nie ma, więc korek powinien maleć. No i wspomniana trasa jeszcze przez was, 17, Zamość Tomaszów Lubelski, miejscowość Łabuńki Pierwsze, 183 km, dwa samochody osobowe się zderzyły, jedna osoba została poszkodowana, a kierowcy jadą, ale na zmianę jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwilę wracamy do rozmowy z Szymonem Piechowiakiem.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: No właśnie, Lady Gaga była w Polsce i właśnie tak zaśpiewała o la la, jakie świetne drogi mamy. I to nie jest wcale tak naprawdę żart, tylko niektórzy z zamożnych państw Europy Zachodniej zachwyceni naszymi drogami, szczególnie ja spotykam często takich, którzy podróżują kamperem po Polsce i potem jadą na Litwę, Łotwę i Estonię i naprawdę są zachwyceni, bo drogi mamy lepsze niż we Francji, niż w Niemczech. Naprawdę, ci, którzy nie podróżują po Europie, to tego być może nie wiedzą, ale my mamy lepsze, dlatego że mamy nowe. I będziemy mieć jeszcze kilka odcinków nowych. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z nami ponownie. Teraz na południu kraju jesteśmy, tak, Szymonie?
2: Jesteśmy na południu kraju, on jeszcze jest Warszawa. Ja nigdy nie wiem, co z nią zrobić. Czy bardziej do północy, czy bardziej do południa. Zacznijmy od Warszawy. Obwodnica Kołbieli. Ponad 10 kilometrów to jest plan na ten rok. To raczej będzie końcówka roku. To może być jedna z tych inwestycji, którą oddamy jako ostatnią w tym roku, więc wszyscy ci, którzy tamtędy podróżują, trzymajcie proszę kciuki. To jest oczywiście Krajowa 50. Idąc na południe w kierunku Kielca, w zasadzie na południe od Kielc, droga krajowa 73, mi się zdarza tamtędy podróżować i przejeżdżać przez Morawicę i Wolę Morawicką. Obwodnice tych miast oddamy. To jest drugi etap większej inwestycji. W tym roku niecałe 5 kilometrów. Mamy nadzieję, że uda się to jeszcze w październiku i kierowcy, w tym ja, gdy będę tamtędy przejeżdżał, skorzystamy z nowej inwestycji. Województwo małopolskie. Dwie inwestycje oddawane na raty, po kawałku. Ta, nie chcę mówić mniej ważna, ale zostawię sobie jedną na sam koniec. Obwodnica Oświęcimia. Oddajemy ją w kawałkach, jak tylko my mamy kolejny fragment, nawet jeżeli jest to most, albo jeżeli jest to jedna jezdnia, oddajemy obwodnicę Oświęcimia, to jest Krajowa 44. W tym roku oddamy już ostatni kawałek, to będą niecałe 2 kilometry i ta historia budowy się zakończy, a rozpocznie się historia bezpiecznego użytkowania właśnie obwodnicy Oświęcimia. I ostatnia, również województwo małopolskie, czyli S7, domknięcie ringu wokół Krakowa. Kraków stanie się drugim miastem w Polsce po Łodzi, który będzie miał pełen ring w klasach tych najwyższych dróg. Zostaje nam węzeł Mistrzejowice, który jest ogromnym przedsięwzięciem. Samochody 20 metrów nad ziemią będą się przemieszczały.
1: To wyżej niż na S1 w Węgierskiej Górce?
2: Na pewno niżej na S19 w województwie podkarpackim, gdzie tam powstają te kilkudziesięciometrowe estakady, pod którymi Kościół Mariacki by się zmieścił. Więc na tym skończymy plan na ten rok. To jest ponad 100 kilometrów, grubo ponad 100 kilometrów, bo mówimy tutaj w sumie o 116

0: kilometrach i wszystko na to wskazuje, że ten plan ponad 290 na ten rok dowieziemy.
1: Super. W takim razie, ale jeszcze nie koniec rozmowy, Szymonie, bo słuchaczki i słuchacze mają pytania do ciebie. Słucham. Posłuchaj pierwszego.
2: Hej, Pinio z tej strony. Pytanko o S10, kiedy jest planowane zakończenie tej budowy, bo tam widać dość im idzie, ale jeszcze są odcinki nieruszone. Jak to mniej więcej wygląda w czasie, kiedy można się spodziewać jakichś odcinków otwartych?
1: No i jeszcze Bartek z Trafika pyta o S10 w okolicach Płocka, czy już wybrano ostateczny wariant i kiedy rozpoczęcie prac, nawet o to pytają słuchacze.
0: Jak na pierwszy dzień po urlopie, to nieźle mnie przyatakowaliście, ale dobra, spróbujemy. To wszystko zależy od tego, gdzie ucho przyłożymy. Zacznijmy od tego, co pojawi się w zasadzie najszybciej, czyli S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem, czyli połączenie dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego. Tam mamy 4 odcinki, 3 odcinki chcemy oddać w przyszłym roku. Ostatni, ten najbliżej Torunia, będzie w 2028 roku. Kiedy skierujemy się w stronę Szczecina, tam mamy najdłuższy plac budowy w kraju. On liczy 96 kilometrów. To jest ciągły plac budowy pomiędzy Stargardem i Wałczem. Tam będziemy oddawać odcinki już w 2028, w okolicach 2028 roku. One, przez to, że tam jest kilka odcinków, one będą oddawane w różnym czasie, ale całość naprawdę robi wrażenie, gdy tak spoglądam na naszą mapę, gdzie mamy zaznaczone wszystkie nasze inwestycje. No prawie 100-kilometrowy plac budowy. To się nieczęsto zdarza. I ostatni fragment S10, w tym ten, o który pytał słuchacz, w okolicach Płocka. Tu jesteśmy na etapie oczekiwania na wydanie decyzji środowiskowej. Mówimy tutaj o S10, która połączy A1 w okolicach Włocławka z przyszłą obwodnicą, aglomeracyjną obwodnicą Warszawy. Tutaj idziemy już w kierunku 2030 roku, no bo po prostu jesteśmy na innym etapie przygotowania tej inwestycji.
1: No to teraz jeszcze wracamy na S19, o której dziś rozmawialiśmy. Robert z I30 pyta ogólnie o całość między Lublinem a Białymstokiem. Jacek Ski pyta między Lublinem a Międzyrzecem Podlaskim na S19 co i kiedy. I jeszcze jedno pytanie.
3: Cześć Robercie, Toczek z tej strony. Cześć. Chciałbym się dowiedzieć i zapewne nie tylko ja, kiedy zostanie ukończona S19 na wlocie do Rzeszowa, tu jadąc od Lublina, bo tam już się to dosyć długo ciągnie. Są postępy, nie da się ukryć, ale jeszcze jest Mijanka i ciągle jedziemy ekspresówką, tylko jednym pasem, jako kierunkową drogą. Pozdrawiam, Toczek z ciepłego, pięknego Podkarpacia dzisiaj.
1: Proszę bardzo. To co, Szymonie? Ta S19?
0: Nie wiem, czy podołam, bo S19 jest jedną z tych dróg, gdzie jeszcze więcej mamy do zrobienia, niż już zrobiliśmy, choć oczywiście dużo się dzieje, bo na przykład połączenie z Rzeszowa z Lublinem już jest. Ale dobra, spróbujmy. Wyjście z Lublina na północ, to było to ostatnie pytanie, czyli to jest miejscowość Niemce. Wszyscy ci, którzy tamtędy jeżdżą, to wiedzą, że w tej miejscowości zawsze się korkowało. 2028 rok. To jest ukończenie tego odcinka. Ja w całym tym natłoku trochę zwalę na to, że dopiero co wróciłem z urlopu, krótkiego zaznaczę, ale jednak jeszcze oddamy
1: tak
0: jeden kawałek
1: radę, dajesz radę, Szymon, naprawdę.
0: I tak jeszcze jeden odcinek z dziewiętnastki oddamy. My w zasadzie już go oddajemy trochę na raty. To jest odbudowa drugiej jezdni Jasionka Sokołów Małopolski. To jest północne wyjście z Rzeszowa. My tam po kawałeczku tej drugiej jezdni oddajemy, a do końca roku oddamy prawie 14 kilometrów, więc to jest jeszcze ten rok. A jeżeli chodzi o pozostałe fragmenty z dziewiętnastki, wybaczcie, ale więcej dat z pamięci sobie nie przypomnę. Ta inwestycja między Lublinem a Białymstokiem, bo myślę, że tutaj zmieścimy wszystkie te pozostałe pytania, ona jest na bardzo różnym etapie zaawansowania. W niektórych miejscach już budujemy, gdzieś dopiero będziemy budować, czekamy na wyroki.
1: W każdym razie,
0: jeżeli chodzi...
1: możemy powiedzieć, myślę, Szymonie, że sukcesywnie będziemy o tym informować na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców i Słuchaczy. Prawda? I jeszcze na koniec, króciutko, S8 z Wrocławia do Kłodzka. Jacek z Wrocławia się pyta, najbardziej wyczekiwana trasa na Dolnym Śląsku.
0: S8, tam mamy też kilka odcinków, część jest bardzo zaawansowana, ale o konkretnych datach za twoim pośrednictwem poinformuję, bo nie chcę przestrzelić, a wiem, że jak na antenie PRK powiem, to już będą mnie później rozliczali.
1: Super.
0: 2027-2028 w zależności od odcinka. Tak kojarzę, ale żeby informacja była dokładna, to za twoim pośrednictwem ją przekażę.
1: Dobrze, to w takim razie ja czekam na informację od Szymona i wam dzisiaj, jak tylko otrzymam te wszystkie informacje, podam na antenie. Szymon, dziękuję pięknie. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

jak zwykle bezbłędny. I naprawdę, no uwierzcie, nie ma co narzekać, nie ma co biadolić, mamy najlepsze, a w każdym razie jedne z najlepszych dróg w Europie.

0: Wracamy za chwileczkę na drogi. Za 10 minut będzie godzina 15. Co się dzieje o tej porze na drogach? Monika Gniewarzyska przedstawi wam najnowsze informacje. Do tych dróg jeszcze nieukończonych wrócimy. Jak tylko Szymon Piechowiak, przypomnę wam, jak tylko Szymon Piechowiak mnie poinformuje o tym, co się dzieje, to natychmiast przekażę te informacje dalej. A teraz przekazuję informacje dalej Monika Gniewarzyska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i trzeba przyznać, że one są naprawdę niezłe, bo poprawiła się sytuacja na naszych drogach. Na A4 na dolnośląskim odcinku nie ma już kłopotów z przejazdem, ale o tym była już mowa. W stronę Wrocławia kłopoty z przejazdem były, bo był korek. Teraz miejscami się zatrzymujemy za węzłem Kostomłoty, a w kierunku Legnicy było po prostu zdarzenie drogowe. Teraz już służby uprzątnęły te konsekwencje tego, co się tutaj wydarzyło na 135 kilometrze. Cały czas jednak lekkie spowolnienia mamy na tej trasie między Wrocławiem a Legnicą. Po tym zdarzeniu drogowym jeszcze takie spowolnienia utrzymują się, zwłaszcza w stronę Wrocławia. Ale to jest dolnośląski odcinek A4. Jeśli chodzi o śląski odcinek A4, to przynajmniej jest taka wiadomość, niezła chyba w tym wszystkim, że nie ma kompletnej blokady jezdni w stronę Wrocławia, ale jest zablokowany jeden pas. Oznacza to, że kierowcy mogą przejechać chociaż tyle, wyjeżdżając więc z aglomeracji śląskiej, bo to do zdarzenia doszło między węzłami Kleszczów-Łany, a więc tuż właściwie za Gliwicami, za węzłem Gliwice-Ostropa. Na wysokości miejscowości Rachowice była ta blokada w stronę Wrocławia po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych, no a teraz jest zwężenie po prostu. Nowe utrudnienia jednak pojawiły się w międzyczasie, tak zwanym 94 na Opolszczyźnie, Opole-Pyskowice, miejscowość, a właściwie Strzelce Opolskie. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Tutaj niestety, ale jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu służby medyczne, policja, straż pożarna. Na miejscu też jest policja, która kieruje ruchem. Jest przejazd, ale kierowcy muszą czekać na swoją kolej przejazdu. To jest 94 w Strzelce Opolskich, to tutaj te kłopoty z przejazdem cały czas są. 17 też kłopoty z przejazdem, Zamość Tomaszów Lubelski, Łabuńki pierwsze. Częściowo przejezdna jest tutaj 17, co oznacza, że ruch na zmianę jednym pasem obowiązuje kierowców. No i już można powiedzieć, że coraz większy ruch tak jest na obwodnicy Krakowa, która już teraz tak konkretnie zaczyna zatrzymywać się za bramkami w Balicach. W stronę Rzeszowa też obwodnica Warszawy zaczyna zwalniać i to tak porządnie, S8 w stronę Białegostoku, a więc to jest taki znak, że coraz więcej samochodów jest na drogach i powolutku szczyt komunikacyjny się zaczyna i też południowa obwodnica Warszawy zwalnia nam za węzłem Opacz, a przed węzłem Warszawa Południe w stronę Terespola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Podajcie, kto wygrał w konkursie kawy. Może ja, Andrzej z Niepołomic, się pyta. Tak, ty, Andrzeju, wygrałeś, oczywiście. I no, pogrążę cię paluszkiem, że nie słuchałeś, jak wygrałeś. No w każdym razie masz prawo do pozdrowień, jak będziesz pozdrawiał i pamiętaj, dodamy piosenkę od siebie dla twoich pozdrowionych najbliższych. No to tyle. Taka prywata. No, Andrzeja z Niepołomic. A teraz Billy Idol na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Prawie 15, czas na wiadomości pogodowe na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niezmiennie na północy kraju, w Elblągu najchłodniej, tam 17 stopni pokazują termometry, natomiast najcieplej, tak jak przewidywali synoptycy, na zachodzie 25, już mamy w Słubicach 25, w Legnicy 24, czyli południowy zachód i zachód Polski najcieplejszymi rejonami. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe, to dobra wiadomość, na zachodzie miejscami umiarkowane, ale padać nie będzie dzisiaj. Temperaturę maksymalną, czyli 25 stopni Celsjusza już osiągnęliśmy, a wiatr mamy słaby bądź umiarkowany. Południowo-wschodni i wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy po godzinie 15 na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilena.

Już 8 minut po godzinie 15, cały czas na wysokich obrotach. Jak słyszycie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, troszkę się bujaliśmy teraz w rytmie reggae. Chciałbym coś wtrącić o naszych drogach, pisze Maciek z Wrocławia. Właśnie wróciliśmy z wyprawy po Stanach. Uwierzcie, ich drogi to nasze sprzed 30 lat. Oczywiście nawet w bogatej Kalifornii zdarzały się trasy.

0: z betonu łączonego masą bitumiczną. O dziurach nie wspomnę. Oczywiście oni mają stare autostrady i tak naprawdę je tylko trochę odnawiają, a u nas nowiutkie drogi, więc nie ma co narzekać. Naprawdę nie ma co narzekać na polskie drogi. Dziękuję Maćku z Wrocławia za wpis w aplikacji. Halo, halo, kto jeszcze?
1: Robercie, tak. Powiem tak.

0: Chciałeś zrobić tutaj...
1: Prima aprilis?
0: Nie?
1: Nie.
0: Nie możemy?
1: Nie.
0: No to...
1: Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, o którym mówiliśmy. Mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Gramy muzykę, Międzynarodowy Dzień Kawy. I uwaga, mamy światowy, nie międzynarodowy, ale światowy Dzień Ptaków. I teraz o ptakach.
2: Słowik to nie z kowronek się zrywa.
3: Śpiewem przeszło trwożne ucho twoje. Co wieczór śpiewa ówdzie na gałązce granatu. Wierzaj mi, że to był słowik.
2: Skowronek to, ów, czujny Herold Ranka.
1: I teraz uwaga, będzie...
0: Jestem zdziwiona.
1: Poezją? To Romeo i Julia, wyjaśniam. Słowik, skowronek, Światowy Dzień Ptaków, ale uwaga, jak wkomponować Światowy Dzień Ptaków w radio motoryzacyjne? Już mówię. Ten pan, który recytował Szekspira, podróżował samochodem.
0: Mm-hmm. Woził. Jaki to był samochód?
1: Nie. Co nie? Woził tą swoją ciężarówką? Co woził ten pan, jeżeli wiecie, co woził ten pan?
0: Może tą panią?
1: Tą panią też. Znaczy nie, tą panią chciał wwieźć, ale tak się złożyło, że ta pani nie pojechała, a pojechali dwaj chłopcy. To taka podpowiedź. Ta pani niestety nie została. Natomiast co woził oprócz tych chłopców? Co woził na co dzień ten pan? To jest pytanie do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Powiedziałem, że będzie trudno, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie.
0: Nie,
1: trzymam kciuki.
0: Dla naszych słuchaczy nie ma.
1: Nie ma trudnych pytań.
0: Nie.
1: Dobra, no to czekam na odpowiedzi, co woził swoją ciężarówką ten pan, który recytował o tych ptakach Szekspira, a Monika teraz...
0: O 50 było pytanie.
1: Za chwileczkę będzie pytanie. Nie zdradzaj tej poza anteną się zapytałem, bo nasz słuchacz.
0: Co, przecież nie idziesz na zakupy do.
1: Do 50? Nie, nie, nie. Nie. Nasz słuchacz się zapytał o 50. Oczywiście z Sochaczewa przed Wyżogrodem. Co się dzieje tam? To jest pytanie od naszego słuchacza. Wiemy to?
0: To znaczy tak, przed Wyżogrodem co się dzieje? Otóż wiemy, że na.
1: Na 50?
0: Na 50 trwa przygotowanie na obwodnicy Sochaczewa.
1: Przygotowanie do czego?
0: Do pracy.
1: Do pracy, i to się dzieje właśnie. Słuchajcie.
0: Ale do prac związanych z rozbudową autostrady A2.
1: Proszę bardzo. I dlatego prawdopodobnie jakieś tam utrudnienia i ktoś...
0: I to wszystko się rozprzestrzenia.
1: I ktoś jeszcze informuje nas.
0: Tak.
1: Teraz nie o 50. Halo?
4: Dzień dobry. Z
1: Dzień
4: tej
1: dobry.
4: Strony Kasia z Tesli. Chciałam powiedzieć, że na drodze krajowej 86 w Sosnowcu, kierunek Dąbrowa Górnicza, Warszawa, doszło do stłuczki kilku samochodów na lewym skrajnym pasie. Tworzą się duże korki. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, dziękujemy pięknie za informację. Tworzą się duże korki, czyli
0: prace
1: nie najlepsze informacje mamy.
0: Przed Wyżogrodem. Chciałam wrócić jeszcze do 50. No tak, no jak, dużo tego.
1: Jak słyszycie, nie mogę jej opanować. To niech już mówi o tych drogach.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz ten Sochaczew. Spodobało mi się bardzo, proszę państwa.
1: Na w Sochaczewie?
0: I przed Sochaczewem, mimo tego, że jest korek, do Wyżogrodu od strony Sochaczewa jadąc, tutaj jest korek, bo prace drogowe. O, taka jest nasza odpowiedź. Nie mamy zgłoszenia od służb, żeby coś na 50 się wydarzyło. To chyba jest dobra wiadomość, natomiast rzeczywiście roboty drogowe mogą sprawiać, że zwalniamy tutaj w tym korku. No i znów mamy utrudnienia na A4 na dolnośląskim odcinku i to tym samym, na którym przed chwilą ich nie było. Nie wiem, co się dzieje w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która odwołuje, a później znów pojawiają się te same informacje z tego samego odcinka. Otóż węzeł Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Węzeł Kąty Wrocławskie, 135 kilometr. Nie, to może są też kierowcy, którzy nie uważają, bo trzy samochody osobowe się zderzyły, a wcześniej mieliśmy ciężarówkę na barierach i mamy znów jeden pas jezdni zablokowany w stronę Wrocławia. W stronę Wrocławia wtedy było w stronę Legnicy, czyli zmieniło się jednak. W każdym razie utrudnienia na odcinku, żeby już nie mieszać między Legnicą a Wrocławiem, są między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, w okolicach Kątów Wrocławskich, zwężenie w stronę Wrocławia na 135 kilometrze. Tymczasem zakończyły się utrudnienia, o tym już była mowa, między węzłami Kleszczów, Łany, miejscowość Rachowice, w stronę Wrocławia, wyjeżdżając z Katowic, wyjeżdżając ze Śląska, jedziemy bez problemów, w każdym razie bez problemów związanych z kolizją dwóch samochodów ciężarowych, bo korek jest za węzłem Łany, ale on jest związany z pracami drogowymi, które są prowadzone na tym odcinku A4. No i 94 tutaj bez zmian, Opole Pyskowice przez Strzelce Opolskie obowiązuje kierowców na zmianę jednym pasem ruch.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze raz wróćmy do...

0: zagadki, więc uwaga, uwaga, w Światowy Dzień Ptaków, pan o ptakach z Szekspira.
1: Słowik to nie z kowronek się zrywa.
2: Śpiewem przeszło trwożne ucho twoje. Co wieczór śpiewa ówdzie na gałązce granatu. Wierzaj mi, że to był słowik.
1: Z kowronek to ów czujny herold ranka.
0: No właśnie, pytanie nie ptasie, a jak najbardziej motoryzacyjne. Co woził swoją ciężarówką ten pan, który recytował Szekspira? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia. Kierowców niełatwe zadanie, ale wierzę, że wam się uda. Trzymam kciuki i czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać.

0: POD na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz wracamy na chwileczkę do chłopaków, którzy podróżują motocyklami śladem żużla. Kuba Marcinowicz, Patryk Kuniczewicz. Witam, witam, witam. W drodze czy już dojechaliście?
1: No, górę. No właśnie to jest niesamowite, bo dosłownie kilka lat temu zdążyliśmy zaparkować nasze motocykle pod Moto Areną Toruń, czyli dojechaliśmy tak na dobrą sprawę do mety naszej wyprawy motocyklowej, czyli dotarliśmy do Torunia. Ja jeszcze zdążyłem przed chwilą wejść do środka. Tam już niestety wszystko jest pozamykane, wszędzie wiszą bandy, nieupoważniony wstęp zbroniony, więc na stadion za bardzo się nie...

0: Nie dostaniemy.
1: Ale, ale przecież my jesteśmy upoważnieni, my mamy legitymację.
2: O!
1: Ale dobra, całkiem serio, słuchajcie, bo tak Kuba sobie chodzi, bo musimy trochę rozprostować kości, a ja stanąłem jak wryty. Toruńska Aleja Sportu Żużlowego. Właśnie do trybuny głównej Motoareny Toruń prowadzą takie oto kafelki, jak upamiętniający Mariana Rosę, Jana Zombika, jest Perry Onson, jest Ryan Sullivan i Darcy Ward, australijski żużlowiec, który też tutaj ścigał się, więc żałujemy, że ten sezon się skończył, bo w przyszłym roku to my chyba w ten żużel mocniej wejdziemy. Jest coś pięknego, fantastycznego, wieje niestety, ale słońce świeci, jest ciepło i błękitne niebo. Ale jedna uwaga z trasy, bo my tak cały czas dzielimy się tymi doświadczeniami naszymi, że mówiliśmy o tym wczoraj, coraz mniej jest bardzo fajnych, urokliwych zajazdów, barów przydrożnych, a coraz więcej po prostu różnych sieciówek, które no kuszą fast foodami, ale my wolelibyśmy zjeść coś normalnego. No i Kuba, powiedz szczerze, dzisiaj zatrzymaliśmy się w bardzo urokliwej miejscowości.
0: I dlaczego się zatrzymaliśmy w tej miejscowości i w tym barze? No bo po pierwsze ten zapach przyciągnął naszą uwagę, bo w ogóle podróżowanie motocyklem jest o tyle fajne, że czujemy wszystkie zapachy i czujemy, niezależnie od tego, czy to jest wiosna, lato, czy jesień, każda pora roku w Polsce pachnie inaczej i ten zapach nagle wleciał nam do kasku i wiedzieliśmy doskonale, że tu będzie dobre jadło. I tak też faktycznie było, przefantastyczny grill, ja zjadłem przepyszną, najlepszą chyba, jaką w życiu jadłem, albo przynajmniej za dzieciństwo pamiętam takie smaki, kiełbasę z grilla. Klasycznie z chlebem, z musztardą, z ketchupem, z ogórem kiszonym, no coś niesamowitego.
1: Aha. Ale to, co najważniejsze, to się znajduje pomiędzy dwiema miejscowościami przy trasie krajowej 25, czyli miejscowość Jeziora Wielkie, a Kuśnierz. Naprawdę polecamy, ja szczególnie Flaki.
2: Proszę bardzo.
0: Patryk poszedł w Flaki.
2: A spotkaliście może takie kuchnie polowe z grochówką, czy już nie stoją na polskich drogach?
0: No właśnie. Szukaliśmy, wypatrywaliśmy takiego miejsca, ale się nie udało. Natomiast, gdy wjeżdżamy do Torunia, to od razu...
1: Po prawej? Oczom,
0: co? Tak. O czym się ukazują te billboardy gigantyczne, że jeszcze żużel z Toruniu nie poszedł spać, jeszcze KS Toruń walczy o złoto, więc wiesz.
1: No dobra, ale jak Kuba powiedział, że po prostu zrobiliśmy wielkie oczy i na wieździe do Torunia, a ty jeszcze, Robert, wspomniałeś o kuchniach polowych.
2: No właśnie.
1: No przecież mamy tutaj bazę lotniczą, no i tak patrzę, a tam stoją Apacze.
2: Tak?
1: Nasze, polskie.
2: Nasze,
1: tak,
2: polskie Apacze. Rozumiem. Natomiast kuchni z grochówką nie ma.
1: Niestety na trasie nie było.
2: Dobrze.
0: Ale następnym razem zorganizujemy taką wyprawę, której celem będzie szukanie kuchni polowych i grochów w całym kraju. W ogóle będziemy wbijać takie pineski w mapę, gdzie można dobrze zjeść na trasie.
1: Ale poczekaj, zobaczymy, czy Robert czuje nasz klimat. Robercie, a ty co jesz?
2: Ja galaretkę z kurczaka.
1: A ty co zając?
2: A, rozumiem, okej, okay, fajnie.
0: To jest jego klasyczny żart, który zawsze... Ale wiesz, dostaje, co je.
2: No ale wiesz, wczoraj z Tosią ci nie wyszło, bo to była tola.
1: No, wszystkie tole pozdrawiam, wszystkie to się również.
2: Też, oczywiście, że tak. Jutro, jak zwykle o poranku, mimo że dotarli już, jak słyszycie, do kresu wyprawy motocyklowej, to właśnie z tego Torunia, jak się domyślam, poranny program PRK Polskiego Radia.
1: Tak, tak jest. Od 6 do 11 wróć, od 6 do 10.
2: Może do 11, zapytam się, czy Piotr...
1: Nie, to, słuchajcie, to już jest efekt zmęczenia delikatnego. 6:10 PRK Polski Radio Kierowców, to potwierdzam.
2: Trzymajcie się, Patryk Kuniszewicz, Kuba Marcinowicz.
1: Lewa w górę.
0: Lewa w górę.

A jednak są grochóweczki. Jak grochóweczka taka wojskowa, to koniecznie do Ełku zapraszam na wlocie do miasta od strony Białegostoku. Palce lizać, Rafiklu informuje. Czyli są jednak, tylko chłopaki na motocyklach nie znaleźli tych kuchni polowych, które serwowały grochóweczki przy polskich drogach. Dobrze, dziękuję pięknie, Rafik, za informację o grochówce. Pozdrówcie Andrzeja z Niepołomic, od Marcina z Niepołowic. A, no właśnie, zapomniałbym. Koncert życzeń od Andrzeja. Zwycięzca poprzedniej zagadki, Andrzej, pisze tak. Dla mojej kochanej żony Bożenki, dzieci Igora i Paulinki, wszystkich wnucząt, Natalii, Antosi i Zizi. Teraz będzie piosenka.

0: I wracamy do tego pana, który tak pięknie cytował, recytował właściwie Szekspira o ptakach w Światowy Dzień Ptaków, ale pytanie motoryzacyjne, co woził swoją ciężarówką ten pan? Halo, halo.
1: Pozdrowienia dla Perka.
0: Pozdrawiamy.
1: Oczywiście, był to meblowóz, a w tamtym momencie przewoził trumny. Wojtek z Dużego, obecnie w Wielkiej Brytanii.
0: Pozdrawiam cię, Wojtku z Dużego. Natomiast, no właśnie, tutaj zapanował chaos, bo Darek z Mazdy też twierdzi, że to trumny. Jeżeli chodzi o zagadkę, to była to ciężarówka z blaszaną paką meble. Chłopaki, mylicie się, to nie ten samochód. To nie o ten samochód chodzi. Rzeczywiście w tym serialu był taki samochód, natomiast to nie o ten chodzi. Halo, halo.
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Sato. Tak mi się zdaje, że woził trumny. Pozdrawiam.
0: Co wy z tymi trumnami? Nie, to nie ten samochód. To nie ten samochód. Woził ludzi, Krzysztof z Poznania twierdzi. Nie, nie woził ludzi. Za bardzo tam, jakby to powiedzieć w żargonie kierowców, jechało. Aha. Za bardzo tam jechało, żeby tam ludzie podróżowali. Chociaż dwaj chłopcy podróżowali. Halo, halo.
3: Cześć, Jacek Wrocław.
0: Cześć, Jacku.
3: Bardzo trudna zagadka, ale
0: no
3: to
0: właśnie.
3: Chyba chodzi o podróż za jeden uśmiech, a pan woził kurczaki. Pozdrawiam, cześć. Albo gołębie. Pozdrawiam.
0: Nie woził kurczaków ani gołębi, nie ten pan.
4: Ale powiedz, że bliżej. Czy nie?
0: Bliżej? Bliżej niż trumny, zdecydowanie bliżej niż trumny. To chyba z czterech pancernych, pisze Jolka. To nie z czterech pancernych i nie chodzi o wichurę, który woził żołnierzy i jedzenie dla nich, więc ten podróż za jeden uśmiech to jest bliżej, bliżej, bliżej. Gościu z filmu Podróż za jeden uśmiech jeździł chłodnią, ktoś napisał. Oh. No ale nie ma odpowiedzi na pytanie, co woził tą chłodnią. Więc jeszcze raz, posłuchajmy poezji.
5: Słowik to nie z kowronek się zrywa.
6: Śpiewem przeszło trwożne ucho twoje. Co wieczór śpiewał ówdzie na gałązce granatu. Wierzaj mi, że to był słowik.
5: Z kowronek to ów czujny herold ranka.
0: No nieważne, czy słowik, czy z kowronek. Ważne, co woził i o to pytam. A Monikę pytam, co się dzieje na polskich drogach.
7: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: No już bardzo duży ruch, zwłaszcza odczuwalny na Śląsku. Korkuje się i to bardzo. Węzeł Murckowska zakorkowany, to jest węzeł, który sprowadza ruch z A4 na 86 i dojeżdża ta 86 w stronę Katowic. I no i niestety, tu jest potężny zator. Prawdopodobnie też właśnie na skrzyżowaniu 86 i 79 i S86 mamy zdarzenie drogowe, które generuje tak potężny zator, który jest od węzła Murckowska po Katowice, no i też na S86, która zatrzymała się od Sosnowca po Katowice niestety. Tu korki są naprawdę duże. Też duży korek na samym węźle Murckowska w stronę Krakowa. I też bardzo już duży ruch między Katowicami a Mysłowicami w stronę Krakowa. I S1 jeszcze tu nam się mocno zatrzymuje przed węzłem Sosnowiec-Jęzor. Taką mamy sytuację w stronę Dąbrowy Górniczej na S1. No i w ogóle okoliczne trasy, te krajowe też na Śląsku, bardzo się korkują. Lepiej wygląda sytuacja tutaj na A4 przy wyjeździe ze Śląska w stronę Dolnego Śląska, w stronę Wrocławia, ale cały czas jest korek. On się zaczyna za węzłem Kleszczów i ciągnie po węzeł Łany, ale tutaj przyczyną nie jest nawet zdarzenie drogowe, tylko prace, które prowadzone są za węzłem Łany. No i kierowcy dosyć mocno zwalniają i jadą powoli około 7 km w tym korku. To Śląsk. Nieco lepiej wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa, chociaż tutaj mamy też sporo spowolnień w okolicach węzła Kraków. Południe w okolicach węzła Kraków, Tyniec, czyli za węzłem Skawina w stronę Katowic i też kierowcy zwalniają za bramkami w Balicach, to w stronę Rzeszowa. No i korek jest też na dolnośląskim odcinku A4 Legnica, Wrocław, w okolice węzła Kostomłoty. To tutaj należy przygotować się na spore spowolnienie w stronę Wrocławia. Ono się ciągnie i ciągnie się no takie około 10 km takiej bardzo powolnej, bardzo wyostrzonej jazdy. No i też obwodnice Warszawy.

0: Już zaczynają zwalniać nie tylko S8 w stronę Białegostoku i w kierunku Wrocławia, ale też S8 w okolicach węzła Konotopa. Ta też nam zwalnia w stronę wyjazdu z Warszawy. Ten węzeł zwalnia na S8 i później mamy na A2 też za węzłem Konotopa spowolnienie. No i oczywiście południowa obwodnica Warszawy, S2 tradycyjnie węzeł Opatrz, Warszawa Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Muszę przyznać, że trudne, za trudne, nie wiem, pisze Piwer z uśmiechem. Może ktoś wie i odpowie.

0: No to co woził ten kierowca, o którego pytam, ten zainteresowany poezją? Chrum, chrum, pisze to D. Parę sztuk jechały prosięta w tym samochodzie. Co ciekawe, Zibi też twierdzi, że chrum, chrum, świnki jechały. I Grzegorz z Turana potwierdza to, co twierdzą Todę i Zibi, czyli chodzi o świnki, przewóz zwierząt żywych. Panowie, mimo że sporo takich odpowiedzi nadeszło, to nie jest dobra odpowiedź. W Światowy Dzień Wegetarianizmu nie pytałbym o świnki przecież. Co podróżowało, znaczy co woził ten kierowca, o tak, co woził ten kierowca zwykle? Skoro jechało, pisze sobie Wawa, nie kojarzę tej sceny w ogóle, ale to może ryby. Proszę bardzo, i to się nazywa dedukcja. Chodzi o ryby?
1: Witam jeszcze raz, najlepsze Radio PRK, z tej strony Grzegorz z Kania z Cysterną. Odpowiadam na pytanie. Ten pan woził ryby. To jest film Podróż za jeden uśmiech. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Pan kierowca woził ryby. Chris też tak napisał. Ten pan jeździł samochodem chłodnią i woził ryby. W tym kursie wiózł Poltka i Dudusia. Robert z Kroslanda. Bardzo dobra odpowiedź. Robercie, kto jeszcze wiedział?
2: Moim zdaniem ten pan woził ryby. Pozdrawiam. Arek z GLB.
0: Pozdrawiam. Moim zdaniem też Arku z GLB.
3: Witam, Krzycho z TGE. Cześć. Ten pan woził ryby. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Kierowca, co woził na stałe w swojej ciężarówce te mrożone ryby, to w rzeczywistości nazywał się Jerzy Turek, tak jak ta kawa, która była niedawno tematem naszej zagadki. Leszek ze Skanii. Jak ja się cieszę, że widzicie, dostrzegacie tą nieprzypadkowość. Naprawdę jestem dumny z tego, że dostrzegają niektórzy te niuanse. Leszku, gratuluję. Oczywiście woził mrożone ryby.
4: Witam z pałek konkursu, dzwoni Marek. Ten pan woził ryby.
0: Tak jest. Marek i prawdopodobnie inny Marek napisał, nie nagrał, ale też wiedział, że chodzi o ryby. Kasia z Tesli. Świetna odpowiedź, Kasiu. Oczywiście, że ryby. Wilku 85. Artis Ząbek, świetnie. Ania Paciaciako też wiedział, że ryby. Robert ze Skarżyska Kamiennej. Rafał ze Sprintera. Pan woził ryby, pisze Jacek. Henio z Niro wiedział. Franc wiedział. Ktoś jeszcze wiedział?
5: Ja myślę, że on na stałe woził mrożone ryby. Aha. Z tego, co mi się kojarzy. Pozdrawiam, Leszek ze Skarżyska.
0: Leszek ze Skanii też bardzo dobrze ci się kojarzy, Leszku ze Skanii, ale ktoś musiał być najszybszy z tą odpowiedzią. Jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, to kto to był?
6: Cześć, dzień dobry. Pan oczywiście woził ryby. Pozdrawiam, Miluś.
0: Miluś był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, a Robert z I30 był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Czyli Robercie z I30, Milusiu, za te ryby oczywiście należą wam się pozdrowienia. Możecie pisać, możecie nagrywać. Pozdrowienia, dołączymy piosenkę, jak to zwykle robimy w wysokich obrotach. Brawa, fanfary dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o ryby. Dowodzik, proszę bardzo.
7: Nie jadę, na kilometr sztuk nie

0: dorszem.
1: A czym ma cuchnąć? Może Romeo i Julią?
0: I strasznie ciemno, nawet okna nie ma, nic nie widać.
1: A w łodzi podwodnej to widać, co?
2: Dosyć tych kłótni, kierowca nam robi grzeczność, a wy jeszcze kręcicie nosem.
3: No, cuchnęło dorszem, czyli o ryby chodzi, jedziemy dalej oczywiście.

0: Ola z Kijanki pisze, pierwsza pineska Grochówki, Grill Bar, Kuchnia Polowa, Borowice, na trasie Płock, Warszawa. Olu, to już druga, bo w takim razie od strony Białegostoku, jak się wjeżdża do Ełku, też jest Grochówka, jak pisał Rafi Klu. Dzięki piękne za to, że jesteście z nami i cały czas inspirujecie oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Teraz będzie inspirowała Monika Gniewaszewska, która była skupiona jeszcze 30 sekund temu.
1: A teraz już się rozproszyłam i...
0: I co?
1: I tyle.
0: To
1: i
0: uwaga.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. Dobrze. Teraz całkiem na poważnie spróbuję skoncentrować Monikę, chociaż to niełatwe, jak słyszycie. Monika będzie się koncentrowała na tym, co się dzieje na polskich drogach, żeby wam przekazać informacje.
1: No to jest bardzo łatwe.
0: Tak?
1: Akurat tak.
0: To proszę
1: bardzo. Do tego jesteśmy szkoleni.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i mamy korki. Dawno nie byliśmy na północy kraju, a tutaj proszę bardzo, obwodnica Trójmiasta zaczęła nam się zatrzymywać. Okolice węzła Gdańsk-Matarnia, to tutaj jest korek na tej obwodnicy S6 w stronę Gdyni. Poza tym, no, nieźle sytuacja wygląda, choć ruch jest naprawdę spory. Bardzo duże korki natomiast mamy na tej równoległej 89. Od Gdańska po węzeł Gdańsk-Port. Tutaj naprawdę 89 mocno zakorkowana. No i 91 to jest również równoległa trasa do S6 i 89 i między Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim dzień jak co dzień, czyli korek i to taki porządny, trzeba się go spodziewać. Okoliczne trasy krajowe 20, korek jest od strony Gdańska jadąc, a w kierunku na południe 20 w stronę Kościerzyny. Kierowcy zwalniają za Glinczem, a przed Babim Dołem. Tutaj ten odcinek w korku przemierzamy. No a zachodniopomorskie to oczywiście A6, niestety cały czas zamieniająca się na węźle Rzęśnica w S3 w stronę Goleniowa wciąż utrzymuje się zator. Prace drogowe sprawiają, że ten korek jest. No i Warszawa to S8 i S2, czyli południowa obwodnica Warszawy S2 i S8, czyli tradycyjnie tutaj właściwie bez zaskoczeń. Natomiast na południu kraju, no bardzo zakorkowany jest Śląsk. Rzeczywiście tutaj zdarzenia drogowe zdaje się w okolicach węzła Murckowska sprawiają, że ten korek od węzła Murckowska po Katowice jest naprawdę pokaźny. Zresztą ten korek, nie chcę was martwić, ale zaczyna się na węźle Murckowska, zjeżdżamy z A4, wjeżdżamy w korek na 86 i w tym korku jedziemy właściwie po sam Sosnowiec, bo zakorkowana jest 86, a później za Katowicami S86 i to wszystko w stronę Sosnowca. Zresztą A4 za węzłem Murckowska w stronę Rudy Śląskiej też korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Uruchamiamy koncert życzeń. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dobry.
3: Miluś z tej strony. Pierwszy raz wygrałem. Pozdrawiam całe PRK, wszystkich słuchaczy szerokiej drogi.
0: Super, Milusiu, to dla wszystkich słuchaczy, za chwileczkę od Milusia piosenka i nie tylko od Milusia, bo Robert z 30 kochaną żonkę Beatrycze pozdrawia oraz synów Michała i Bartka. No i wszystkich słuchaczy PRK. Gramy dla was.

jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości litości, mój panie litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak

zimie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

0: Tymczasem 16, a więc czas na wiadomości pogodowe. 16:06 w Elblągu, dziś od paru ładnych godzin najchłodniej, najcieplej w Słubicach, 25 na zachodzie kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Muszę wam powiedzieć, że taka ładna pogoda i nie wiem dlaczego złapało mnie jakieś przeziębienia. Przecież cieplutko, prawda? W tym momencie, jak słyszeliście, od 16,6 stopnia Celsjusza w Elblągu do 25 w Słubicach. Mamy po południu i wieczorem zachmurzenie małe na zachodzie, miejscami umiarkowane, ale nigdzie nie pada i nigdzie nie będzie padać. Być może mgły wrócą w nocy, ale to o tym za godzinę. Na razie wszystko w porządku, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. Wiatr mamy słaby, wieje z południowego wschodu i ze wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wracamy na wysokie obroty muzyczne, minutę po godzinie 16. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

9 minut po godzinie 16, za chwileczkę wiadomości drogowe, a teraz najtrudniejsze zadanie dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, naprawdę najtrudniejsze zadanie dzisiejsze, ale tak ośmielony tym, że odgadliście tego dorsza, te ryby i tego turka, no to w takim razie może i z tym się uda. Jakiś czas temu, 2-3 dni temu,

0: znają się na silnikach.
1: Znają się,
0: tak, oczywiście,
1: że się znają i teraz tak. Sprawdzasz.
0: Tak jest. I teraz sprawdzam i dlatego mówię, że to trudne zadanie, bo to naprawdę trudne zadanie. Uwaga, uwaga, za chwileczkę uruchomimy silnik. To będzie wiekopomna chwila na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Możesz.
1: Mogę?
0: Możesz wstać, oczywiście.
1: A będzie mnie słychać?
0: Będzie.
1: Będzie.
0: Bo, ale lepiej, żeby było słuchać silnik na razie, żeby słuchacze mogli rozpoznać ten silnik, a ciebie usłyszą później. Natomiast uwaga, uwaga, uruchamiamy silnik. O! No, no, no, no, no, no, no,
1: no! No ledwo. To,
0: no, ale może na, następnym razem się uda. O, o, o! Jedzie.
1: No nie!
0: Pracuje, pracuje silnik. Jaki to samochód? Tak brzmi pytanie. To jest podpowiedź. Monika dała nieświadomą podpowiedź. To oczywiście jest stary samochód. Nie ukrywam, że to jest nowy samochód. To jest bardzo stary samochód, ale jaki to samochód? Jeżeli wiecie, jaki to samochód, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
1: Świeże za to mamy informacje.
0: Oczywiście. Świeże jak zwykle.
1: W przeciwieństwie do tego samochodu.
0: W przeciwieństwie do tego samochodu. Monika Gniewaszewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Straszne rzeczy dzieją się na Śląsku. Naprawdę straszne rzeczy dzieją się na Śląsku. Współczuję. Współczujemy tutaj w PRK Polskim Radiu Kierowców. Ostrzegamy, ten kto nie musi, niech nie jedzie węzłem Murckowska 86. Niech nie zjeżdża na tę trasę w stronę Katowic i niech nie podróżuje dalej w stronę Sosnowca. Armagedon jakiś. To znaczy zakorkowana A4 na węźle Murckowska. Później 86 przy zjeździe na, z węzła Murckowska w stronę Katowic i jeszcze jak mijamy Katowice, to S86. Jedziemy w stronę Sosnowca w potężnym zatorze. Tak wygląda sytuacja tutaj na Śląsku. Też nie najlepiej między Katowicami a Mysłowicami, ale chociaż tyle, że jedziemy nie dość płynnie, ale jednak przejazd jest. S1 też bardzo duży ruch między węzłem Brzęczkowice a Mysłowicami. To też trzeba się liczyć ze spowolnieniami. No i już oczywiście o tej porze obwodnica Krakowa tutaj bez zaskoczeń. Węzeł Kraków Południe, spowolnienie, ale później już za węzłem Krakowska Wina to już jest korek w stronę Śląska. Zresztą podobny korek jest za bramkami w Balicach w kierunku Rzeszowa. To jest południe kraju, oczywiście też dolnośląski odcinek A4. Bardzo duży ruch. Tu mieliśmy zdarzenia drogowe po kolei różne i te korki spowolnienia niestety, ale zostały, bo zdarzeń drogowych już nie ma, a między Legnicą a Wrocławiem od Kostomłotów po Wrocław, właściwie przez kąty wrocławskie, tych zatrzymań jest sporo, spowolnień i duży bardzo ruch właśnie na tej trasie. Północ kraju, obwodnica Trójmiasta, nie najgorzej cały czas, okolice węzła Gdańsk-Matarnia, niewielki korek, ale cały czas duży na 89 na wysokości Gdańska w stronę węzła Gdańsk-Port. No i 91, oczywiście Gdańsk-Pruszcz, Gdański, tutaj korki na obu jezdniach. Obwodnica Warszawy tutaj bez zmian. S8 korkuje się w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. Podobnie S2 też zakorkowana. I jeszcze na koniec mamy zdarzenie drogowe. Informacja od służb. To jest Pomorze i obwodnica Trójmiasta, ale ta druga jakby. Węzeł Koleczkowo-Luzino na wysokości węzła Szemut. Samochód osobowy tutaj, udział samochodu osobowego, tak donosi komunikat służb. Zdarzenie drogowe z udziałem samochodu osobowego i zwężenie w stronę Szczecina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobrze, jeszcze raz posłuchajcie tego samochodu. Uruchamiamy silnik. Wydawało się, że zaskoczył za pierwszym razem, ale nie. Trzeba jeszcze raz w takim razie piłować. I już pracuje, już pracuje. No oczywiście to stary silnik, nie ma co ukrywać, i stary samochód. Jaki to samochód? Rozpoznacie samochód, będą brawa, będą fanfary i będą nagrody, mogę obiecać. Jaki to samochód? Jak wiecie, piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe. To najtrudniejsza dzisiejsza zagadka, nie ukrywam.

0: Nie ukrywam, że teraz przed nami arcy, mam nadzieję, ciekawa rozmowa, mianowicie Łukasz Zboralski w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców, autor książki Mistrz Kierownicy, czyli drogowe lifehacki dla każdego. Dzień dobry, Łukaszu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mówię arcy, ciekawa rozmowa, bo taka pozycja na polskim rynku wydawniczym to nowość. To nie jest książka popularno-naukowa, prawda, Łukaszu?
1: W sumie można by powiedzieć, że jest nawet.
0: No, popularno-naukowa,
1: bo tam jest dużo nauki
0: i
1: jest...
0: Showmeństwo jest.
1: Może być, że jest showmeństwo. Chciałem, żeby była lekka, żeby była przyjemna.
0: Tak jest. Jest lekka zdecydowanie, ale dla tych, którzy, powiem ci tak, ona jest lekka tylko dla tych, którzy mają jakąś wiedzę na temat fizyki, na temat badań, na temat ruchu miejskiego i tak dalej, i tak dalej.
1: No starałem się to tak streszczać i pokazywać nawet wzory takie podstawowe fizyczne, które
0: dokładnie
1: z podstawówki znamy.
0: Dokładnie. I o te wzory chciałem cię zapytać, ale nie od tego zacznijmy. Zacznijmy od początku książki. Łukasz na początku książki, moi drodzy, będziecie mogli to sprawdzić, bo te książki będą do wygrania dzisiaj. Powiedziałem, że nagrody do zdobycia. Łukasz na początku książki przytacza taki przykład, że można spowodować wypadek i zostać uniewinnionym.
1: No może, nietypowo zacząłem. Chciałem tak zacząć, ale też piszę tam, że nie dlatego przytaczam ten przykład, że się można wymigać z każdej trudnej sytuacji, bo tam też zauważam, że kierowca, to chodziło o wypadek w Norwegii, że kierowca, który zabił tam pieszego, nie łamał żadnych reguł, na przykład nie przekraczał prędkości i to było na jezdni, to
0: tak,
1: nie było na przejściu.
0: Że nie mógł widzieć tego pieszego, prawda?
1: Tak,
0: bo w ludzkie oko działa w taki, a nie inny sposób.
1: To było o takiej porze dnia i nocy, że zachodziło zjawisko Purkiniego. To chyba był światowy ewenement, jeśli chodzi o tłumaczenie wypadków, żeby w ten sposób przedstawić tę sprawę naukowo w sądzie. Powołano w tej Norwegii specjalistkę, która zgodziła się z tym, badaczkę. No i udowodnili adwokaci w sądzie, że ten człowiek, skoro nie łamał żadnych innych reguł, nie mógł zauważyć pieszego w takim dystansie, który dawałby mu czas na reakcję, ponieważ ten pieszy był ubrany w czarne spodnie i to była taka pora zmierzchu
0: i miał czerwoną kurtkę.
1: Tak, ale tak, właśnie ta czerwona kurtka była kluczem, dlaczego tak właśnie jest. Ludzkie oko tak widzi, że tego czerwonego koloru mógł nie zobaczyć.
0: Jest takie coś w mediach społecznościowych, często na to trafiam, że wystarczy przypatrzeć się z bliska

0: bliska, bądź z daleka, taki poszatkowany rysunek jest pewnej puszki czerwonej z napojem i tak naprawdę w pewnym momencie wydaje ci się, że nie ma tego czerwonego. Absolutnie nie widzimy czerwonego, widzimy tylko czarno-biało.
1: Tak. No i ja zacząłem od tego przykładu, żeby wciągnąć kogoś do tej książki, żeby powiedzieć na wstępie już, że ta książka w sumie nie będzie do końca o kręceniu kierownicą, że ona będzie o człowieku, bo jak my zrozumiemy lepiej, jak działa nasz ludzki organizm, no to zaczniemy rozumieć lepiej o tym, co my robimy za kierownicą i co w ogóle możemy, a czego nie możemy, czego nie jesteśmy w stanie, nie? Bo to jest takie mam wrażenie i tak się starałem, żeby ta książka była całym takim skróconym pakietem wiedzy, którą otrzymaliśmy przez 50 lat na świecie, badając człowieka, też i różne rzeczy, której do dzisiaj, od PRL-u do dzisiaj, polscy kierowcy nigdy nie dostawali, nie dostają nadal na kursach nauki jazdy, czy nie weryfikuje tego w ogóle egzamin.
0: To masz rację, absolutnie. Natomiast na lekcjach fizyki uczymy się, jeżeli chodzi o czas, prawda, to
1: tak,
0: droga.
1: Czas, prędkość, droga i czas i prędkość, te podstawowe rzeczy, tak.
0: Dokładnie.
1: A potem to zanika za kółkiem.
0: Tak, i tutaj udowadniasz w bardzo przejrzysty sposób, ale tak naprawdę nieco matematyczno-fizyczny, powiedziałbym, a nie literacki, to, że jeżeli jedziemy z większą prędkością przez miasto, to tak naprawdę niewiele zyskujemy. I to, że zyskamy w twoim przykładzie, zdaje się, minutę, minutę 44 sekundy, 104 sekundy, to nie warte jest to, że ryzykujemy swoje i innych życie.
1: No dokładnie, bo my rzadko to robimy, że wracamy sobie z taką wiedzą podstawową ze szkoły i może tego też w tej wiedzy nie dostajemy właśnie na kursie, żeby sobie uświadomić, że średni czas przejazdu przez Warszawę na podstawie wielu danych z nawigacji, to są tysiące danych, pokazuje, że to jest średni czas przejazdu, to jest średnia prędkość, przepraszam, to jest 28 na godzinę. I nikt szybciej tu nie pojedzie, bo takie są warunki ruchu w tym dużym mieście. Dlatego jeśli ktoś ma trasę wyznaczoną, nie wiem, 8 km przez Warszawę w ciągu dnia i sobie niech zobaczy sobie w nawigacjach, jak będziecie w swoich dużych miastach, jak wyznaczyć sobie trasę w środku dnia, jaka wychodzi odległość i jaki to jest czas, ile wynosi średnia prędkość wasza. Będzie około taka właśnie. No to jak ktoś myśli, że na tych 8 kilometrach, na tej jednej ulicy ciśnie na czerwonym i pyknie sobie to jedno światło, albo pociśnie do stówy na 200 metrach, to coś zyskuje. No nie zyskuje nic, prawie nic, bo w średnim czasie przejazdu niewiele się zmienia. Za to naraża siebie, naraża innych. To wszystko po prostu nie ma sensu od takiego matematycznego, fizycznego, od tej strony naukowej. No nie ma.
0: I o tym między innymi jest książka Łukasza Zboralskiego. Jak powiedziałem, książki będą dziś do zdobycia. Z Łukaszem wracamy do rozmowy za parę minut.

0: No to wracamy do naszej zagadki, najtrudniejszej dzisiejszej zagadki, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Nie ukrywam, że trudne. C330, pozdro, Wiesław z Rzeszowa pisze. Brzmi jak Ursus C330, Rafał z Mazdy też tak pisze. Panowie, to nie jest ciągnik. Naprawdę to jest samochód, więc nie może być to C330. Kto sądzi inaczej? Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Może to jest Star 28. Pozdrawiam Zbyszek.
0: Pozdrawiam Zbyszku. Ktoś jeszcze stawia na Stara?
2: Witam, ja w sprawie konkursu.
0: Proszę bardzo. Iweka.
2: Czy to jest może Star 26? Pozdrawiam.
0: Ktoś jeszcze ma pomysł?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Witaj. Chyba Star 200. W początku wydawało mi się, że ktoś odpala 30.
0: No właśnie.
3: Tak rozróżnik. Śmiesznie. Wyjenie.
0: No.
3: Pozdrawiam,
0: ale uwaga panowie, to też nie jest żaden Star. Żaden Star, żaden ciągnik. Kaszlak oczywiście, Pepe z Karoka pisze, czyli Fiat 126P. Nie, Pepe, to nie jest kaszlak. To starszy samochód niż kaszlak. O, dekawka, twierdzi Tomasz. Nie, to nie jest DKW, Tomku drogi. Czyżby to Robur, Bartek Poznań tak pisze i Artur też stawia na Robura. Panowie, też nie jest to Robur.
4: Dobry.
0: Dobry.
4: Wydaje mi się, że to jest Zaporożec, Adam z Mercedesa.
0: Adam jest z Mercedesa, nie jest to Zaporożec. To jest starszy samochód niż Zaporożec. Nie jest to Star, nie jest to dekawka, nie jest to Robur, nie jest to również ciągnik Ursus C330. Nie jest to, jak Grzegorz z Renaty widzę, teraz właśnie wpadła odpowiedź, nie jest to Citroen 2CV.
5: No
0: to
5: no jeszcze nie, raz. No Robercie.
0: Trudne, powiedziałem, że będzie trudne, uprzedzałem.
5: W tej chorobie tak ci się chyba porobiło.
0: No chyba tak, chyba coś w chorobie mi się porobiło, że takie trudne zagadki. Proszę bardzo, uruchamiamy raz jeszcze.
5: Ledwo.
0: Ledwo. Za pierwszym razem nie chciał
5: może.
0: No, okazuje się, że zapalił za drugim razem bez popchnięcia.
5: Może zima była.
0: W bardzo ładnych warunkach atmosferycznych odpalany ten silnik. Tak, tak. Co to za samochód? Podkreślam, że to jest samochód, nie traktor, więc próbujcie dalej. Dojdziemy do tego, naprawdę dojdziemy do tego. Trzymam za was kciuki, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. A teraz wiadomości drogi.

0: drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewiele zgłoszeń od służb, ale dużo korków. I to chyba jest dobra wiadomość, bo jeśli jest zgłoszenie od służb, to z reguły o zdarzeniu drogowym, wypadku, kolizji. A korki, no to korki. Duże natężenie ruchu. I takie duże natężenie ruchu cały czas jest na A4, dolnośląski odcinek A4, Legnica, Wrocław. Za Kostomłotami spowolnienie i to spore, aż po kąty wrocławskie, to jest dnia w stronę Wrocławia. No i też niestety, ale za kątami wrocławskimi jest dosyć ciasno. Już w stronę Wrocławia, dojeżdżając do Wrocławia, też będziecie jechać w dosyć dużym spowolnieniu. Zwalnia nam cały czas, to przypomnę tylko, ta A8, S8 i A8, bo to jest węzeł Wrocław-Psiepola, więc miejsce, gdzie S8 zmienia się w A8, obwodnicę Wrocławia. No i tutaj też jest korek, on nie zniknął, no bo prace drogowe trwają, zmieniona organizacja ruchu. No i to wszystko razem właśnie daje taki efekt. To jest Dolny Śląsk. Na Śląsku, a właściwie Opolszczyźnie, na wysokości Opola za Pruszkowem mamy w stronę Wrocławia korek, niewielki, ale jest. To jest korek związany z pracami drogowymi. Korek cały czas utrzymuje się niestety dziś za Pławniowicami, czyli na trasie między węzłami Kleszczów, Łany, i oznacza to, że korek zaczyna się za Pławniowicami i ciągnie aż za węzeł Łany, po miejscowość Chechło. To już jest Śląsk, oczywiście wyjazd ze Śląska, z aglomeracji śląskiej w stronę Wrocławia jest ten zator. No i nieco lepiej, ale to naprawdę bardzo delikatnie powiedziane jest na węźle Murckowska, chociaż ten stoi. No stoi węzeł Murckowska, czyli zjazd z A4 na 86 w stronę Katowic. Dużo, bardzo cierpliwości wymaga przejazd tą trasą, no bo po prostu będziecie stać i mam nadzieję, że nas słuchać, chociaż to. 86 zakorkowana, więc od węzła Murckowska po Katowice. No i później niestety też S86 w dużym korku, jedziemy w stronę Sosnowca. W dużym, ale nieco mniejszym niż to miało miejsce 20 minut temu. No i chyba nie muszę mówić, między Katowicami a Mysłowicami w stronę Krakowa bardzo duże spowolnienia i korki, bardzo duży ruch. Zresztą na obwodnicy Krakowa podobnie. Podobnie jest na obwodnicach Warszawy, tutaj też bez zmian, choć dołączyła do tego wszystkiego A2, wyjazd z Warszawy węzłem Konotopa w stronę Łodzi. Też jedziemy w bardzo dużej liczbie samochodów w stronę Łodzi, zwłaszcza na wysokości Pruszkowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Let's go.

0: Książka popularno-naukowa, ale tak naprawdę lekka, łatwa i przyjemna i tak naprawdę działająca na wyobraźnię. Nie ukrywam, że działająca na wyobraźnię, ale Łukaszu, powiem ci szczerze, że działa na wyobraźnię tych, którzy coś tam wiedzą. Bo jak ktoś nie ma tej wyobraźni, to nie zadziałasz chyba. Tak mi się wydaje.
1: A mi się wydaje tak? wręcz przeciwnie, tak, że z takim zamysłem ją pisałem, że może tę książkę wziąć każdy. Największą blokadą, jaką będę widział i ostrzegam w niektórych rozdziałach, to jest to, że tutaj się człowiek młody może nie, bo on dopiero zaczyna i się dowie tego wszystkiego, czego na kursie nie dowie się, ale ktoś, kto ma prawo jazdy 30 lat, jak weźmie tę książkę, to musi mieć pewną dojrzałość w sobie, żeby się zderzyć z tym, co on uważał przez 30 lat, a to zupełnie już nie jest prawdziwe. No, i to może być odrzucające. Bardzo starałem się łagodnie to tłumaczyć, żeby dotrzeć do ludzi, którym się wydaje, że tak całe życie myślałem, wszyscy mówi, że tak było, ale nauka mówi, że jest inaczej.
0: No właśnie, jest takie powiedzenie, jak milion ludzi nie może się mylić, a jednak czasem mogą się mylić. Bezkarne 10+, o mitach wyznawanych przez kierowców. Łukasz pisze, przy wyprzedzaniu można na chwilę przekroczyć prędkość.
1: Tak, na koniec takich jeszcze 10 mitów rozmontowałem.
0: Można jeździć szybko, a bezpiecznie. Niektórzy politycy tak uważają na przykład. Najlepsze wyjście z poślizgu to nie wchodzić w poślizg. To mi się bardzo podobało, musisz powiedzieć. Natomiast przepraszam, że tak powinieneś ty więcej mówić niż ja, ale jakoś tak mam. Wiesz co, co mi przyszło do głowy, że jesteś takim człowiekiem, który takie szkiełko i oko, pozytywistycznym. Jesteś bardzo człowiekiem pozytywistycznym, nieromantycznym. Więc tak naprawdę...
1: Wygrałem kiedyś konkurs poetycki.
0: Naprawdę?
1: Tak, ogólnopolski. Ale to było 30 lat temu, już nie czuję się poetą.
0: Jestem zaskoczony, prawdę mówiąc. Bo tutaj opierasz się tylko i wyłącznie na badaniach, tylko i wyłącznie na statystykach. Mówisz, że kobiety są lepszymi kierowcami niż mężczyźni. Zaczekaj. Nie tylko, że kobiety są najlepszymi kierowcami, ale uważasz, że starsze osoby są lepszymi kierowcami niż młode, czyli tak naprawdę starsza kobieta jest najlepszym kierowcą.
1: Tak, dlatego mówię, że jak chcecie się dobrze nauczyć jeździć, dobrze operować kierownicą i pedałami, to od ojca. Ale dobrze być dobrym, bezpiecznym, empatycznym kierowcą to od babci, nie? I od mamy.
0: Właśnie, tylko że myślę, że nasze mamy i nasze babcie w większości nie miały praw jazdy. Bo nie robiły, bo wtedy nie było, nie no było tak. popularne.
1: To, moja babcia to mówiła mi o pedałami, jak podczas wojny zrobiła na takim gaziku tam wojskowym z Rosjanami prawo jazdy, więc miała. Potem już nie miała. Moja mama ma prawo jazdy. U mnie w rodzinie wszystkie kobiety jeżdżą.
0: Rozumiem. I to być może zafałszowało rzeczywistość.
1: Nie, nie. Tak jak mówisz, ja rzeczywiście starałem się zrobić to tak, żeby... Ja to mam od takiego momentu wielu lat. No, dziennikarzem jestem pewnie z 25 lat, ale w pewnym momencie też pracowałem przy takich polskich badaniach, edukacji. Wtedy nauczyłem się lepiej patrzeć na to, co mamy potwierdzone naukowo, jak czytać raporty. I jakby zacząłem badać tę całą sferę bezpieczeństwa ruchu i kierowania pojazdami, no to docierałem do badań i chciałem wiedzieć, jak jest, co działa, co nie działa, co myśmy zbadali, co na świecie już zbadali, czego dowiedli 30 lat temu. I się okazuje, że dowiedli bardzo wielu rzeczy, które my wciąż nie chcemy ich uznać, albo ich je pomijamy, no nie? I tutaj ta prosta rzecz, w której kierowca jest lepszy, bo jest mężczyzną, a baba za kierownicą jest gorsza, to nam się wydaje tak bardzo długo, tylko jak sobie stawiamy pytanie, kto jest lepszym kierowcą? Czy ten, który częściej dojeżdża do celu bez wypadku, czy ten, który nigdy nie porysował auta na parkingu? To ja uważam, że ten pierwszy.
0: To jeszcze teraz na pewno wielu słuchaczy teraz tak ci powie. No tak, ale niekiedy niektóre panie, które boją się jeździć, bo są takie, prawda, ten strach paraliżuje. Dobrze, że strach nie paraliżuje, tylko na przykład zmusza do koncentracji za kierownicą, ale czasem strach paraliżuje, powodują niebezpieczne sytuacje przez swoją tak naprawdę dziwną, nieprzewidywalną jazdę.
1: No może tak

0: bywać, no, natomiast no, po prostu kobiety, no, ja będę tu staromodny, że płcie się różnią i kobiety nie tylko kulturowo, ale i biologicznie są trochę inne.
1: Oczywiście.
0: Dlatego one mają przewagę nad nami, mężczyznami. One nie mają takiej skłonności do agresji, czyli one na światłach rzadziej będą chciały pokazać drugiemu, że coś, nie? Rzadziej będą chciały dojechać pierwsze jak w wyścigu, bo nie o to chodzi w cywilnej jeździe. Za to bardziej będą uważać na innych, otoczenie, będą chciały ochronić tego, kogo wiozą w środku, żeby mu się nie stała krzywda i tym sposobem wygrywają. Wygrywają też dlatego, są bezpieczniejsze i rzadziej powodują wypadki. Nawet na liczbę przeliczonych tam użytkowników ruchu, bo to też tam przeliczaliśmy. Dlatego, że właśnie te kulturowe mówienie baba za kierownicą powoduje, że one się czują zwykle jeszcze nie gorzej. Jakby tak, takie jest wtłaczaniem, że to są trochę gorsze. I to działa lepiej. I teraz ja w tej książce też mówię, że najlepszym kierowcą jest ten, który nie uważa się za wybitnego kierowcę. Jak ty się uważasz za wybitnego kierowcę, to znaczy, że powinieneś się chwilę nad sobą zastanowić. Bo to jest wielka pułapka. Jak uważamy, że jesteśmy idealni, fantastyczni, najlepsi, to znaczy, że prawdopodobnie coś zaczynamy przegapiać w tym, że nie jesteśmy idealni.
1: Ja się z tobą absolutnie zgadzam, tylko mówię, że opierasz się tylko i wyłącznie na tych danych, statystyce i tak dalej, ale rozumiem, że w książce o tej grubości nie można było rozpatrywać różnych jednostkowych przypadków, prawda?
0: Tak, no chciałem zrobić taki skrót 50-letniej wiedzy, bo no, ostatnią książką, którą polscy kierowcy dostali, to nie wiem, czy wiesz, jaka była.
1: Nie.
0: Taką. Ostatnią kierowcą taką, która
1: sam naprawiam Fiat 126P.
0: Ale o jeździe. To była prędkość bezpieczna, słowa zasady, wydana w 1977 roku.
1: O, proszę.
0: I od tego czasu nikt nie wydał w Polsce książki mówiącej o tym, jak jeździć. W sensie opartej właśnie na jakiejś wiedzy takiej, bo wtedy zasada był gościem z motorsportu i oni wprowadzali Polaków w świat motoryzacji w PRL-u, bo oni tego dotykali, rozumieli, wiedzieli, jak to działa. Natomiast wiele rzeczy się zdezawoluowało od tego czasu i tak sobie zastanawiałem się, zanim napisałem tę książkę właśnie. Mówię, kurczę, nie ma takiej pozycji dla ludzi, która by tłumaczyła to, co zdobyliśmy przez 50 lat, jaką wiedzę my mamy o tym, co działa jak w samochodzie i co działa jak z człowiekiem. No.
1: Jak słyszycie, i taka książka jest. Uwaga, teraz możesz sobie to nagrać, będzie reklama. Sukcesor sobie sława zasady, Łukasz Zboralski z nową książką Mistrz Kierownicy, drogowe lifehacki dla każdego. Trzy takie książki. Zmuszę cię, żebyś podpisał dla naszych słuchaczy.
0: Chętnie podpiszę.
1: Tak? Dobrze. Tylko zanim dowiemy się, kto wygra te książki, to musimy się dowiedzieć, o jaki samochód chodzi w naszej zgadywance. Oczywiście o samochód, a nie o traktor. Łukaszu, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Będziemy wracać do tej książki na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz coś dla ciebie. Fan Lady Punk, Łukasz Zboralski jest ze mną.

0: Badacz Jeepa informuje, że na S6 na kilometrze 20 wypadek. Przed chwilą droga nieprzejezdna. Już kilkukilometrowy korek mamy w kierunku Szczecina. Jedziemy objazdem. Dziękuję, Beato, za informację. S6, kilometr 20 tam wypadek. I objazd, i droga nieprzejezdna.
1: A my mamy informację, że jest jeden pas zablokowany. A tu proszę bardzo.
0: Widzisz, a Beato twierdzi, że jedziemy objazdem, czyli cała droga. Właśnie.
1: Służbiści.
0: Po tym o, a Moniki teraz, no tak powiedziałaś, najpierw zrobiłaś o, a później
1: aha,
0: a.
1: Bo ja rozgrzewam aparat mowy.
0: Przed informacjami drogowymi. Tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i rzeczywiście mamy informację od służb z S6. Węzeł Koleczkowo-Luzino na wysokości węzła Szemut w stronę Szczecina, ale ma być zajęty jeden pas, a nie w ogóle cała jezdnia zablokowana. No to dziękujemy bardzo za tę informację. Informujemy w związku z tym, że mamy całą jezdnię w stronę Szczecina zajętą na węźle Szemut. Trzeba omijać. To jest 20 km mniej więcej, bo to podają służby, że 19 km plus 400 metrów. S7, pojawiły się kłopoty z przejazdem. I tutaj widać rzeczywiście korek, południowy odcinek S7, czyli Warszawa-Kraków. Węzeł Białobrzegi-Północ, Białobrzegi-Południe na wysokości Czekanówka, na Mazowszu to jest jeszcze, 3 km. Mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i tutaj blokadę jezdni w stronę Radomia, czyli w stronę Krakowa tak naprawdę. Jedna osoba poszkodowana, jest naprawdę spory zator. Jeśli możecie, macie jeszcze taką możliwość, to uciekajcie ze S7-ki. Tutaj węzeł Białobrzegi Północ, to jest ten, którym można zjechać ze S7 na wojewódzką 731, ale ta się dosyć mocno korkuje, a więc ostrzegamy Was, że jest możliwość ominięcia tej blokady, no ale niestety jazda w korku. Z tym, że lepsze to pewnie niż czekanie na otwarcie S7, bo ta otwarta ma być za nawet 3 godziny. No i S6 to była mowa, ale mamy też kłopoty z przejazdem na 74, to jest Lubelszczyzna, węzeł Lublin-Sławinek. Tu samochód osobowy uderzył w bariery i w stronę Warszawy. Dostępny jest jeden pas. Korków nie brakuje. Standardowo to jest Warszawa i obwodnice. Tutaj nawet już pewnie nie muszę wymieniać tych węzłów, gdzie są te korki, chociażby na S2, ale korki są i w stronę Terespola, i w kierunku Poznania. Też S8 się korkuje w Warszawie i też zakorkowana jest bardzo duży ruch na A2. Na A2 w stronę Łodzi. Jak wyjedziemy węzłem Konotopa, no to będziemy jechać za Pruszkowem, przed Pruszkowem w korku w stronę Łodzi. Wielkopolska wygląda dobrze. My tu rzadko zaglądamy, bo z reguły korków dużych w Wielkopolsce na wysokości Poznania nie ma i tak jest i dziś. Choć są spowolnienia, widać, że ruch jest spory, ale to nie do takiego stopnia, żeby gdzieś był taki za to, że nie można byłoby przejechać, tak jak to jest na przykład na A4 na Dolnym Śląsku, gdzie korkuje się regularnie i dzisiaj również teraz w okolicach Kostomłotów korek się trochę przeniósł i jest właśnie za Kostomłotami, przed Kostomłotami w stronę Wrocławia, później trochę lepiej, ale na wysokości kątów wrocławskich znów zwalniamy. Szybki rzut oka jeszcze na Śląsk, nieco lepsza sytuacja, ale cały czas bardzo ciasno i dużo cierpliwości wymaga przejazd 86 trasą zjeżdżającą węzłem Murckowska w stronę Katowic i dalej w kierunku Sosnowca S86. Potężne korki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wróćmy do tego samochodu, o który chodzi. Dzisiaj może tarpan. Oliwka Śliwka z Sorrento pisze. Oliwko, Śliwko. Nie, to nie jest tarpan. Halo, halo.
3: Cześć, Robercie.
0: Cześć.
3: Może to jest ziu.
0: Ziu.
3: Pozdrawiam, Krzysztof.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie. Z zupełnie innej części świata ten samochód jest, więc to nie jest ziu. Podpowiadam jak mogę. Halo, halo.
4: Wydaje mi się, że ten samochód to jest robór.
0: Robór. Dariuszu, nie, to nie jest robór. Już mówiłem, że to nie jest robór. Adam Starnowa twierdzi, że jego zdaniem to jest odpalanie silnika z autobusu Bałtyk. Nie, to nie jest autobus. To znacznie mniejszy samochód. Nigdy nie był autobusem, z tego co wiem. Czy to jest Warszawa? Pisze Romek z Kaszmirowego DS7. Nie, Romku, to nie jest Warszawa. Halo, halo.
5: Witam, tu Sławomir Brzozy Bydgoski.
0: Cześć, Sławomirze.
5: Mnie się wydaje, czy to nie jest Mercedes Beczka, tak zwaną komorą wstępną.
0: Huh.
5: Dieslu, dziękuję, pozdrawiam.
0: Nie, to nie jest Mercedes Beczka i nie jest to diesel, mogę wam powiedzieć, nie jest to diesel. Ktoś jeszcze tutaj widzę stawia na Warszawę. Peter twierdzi, że to Warszawa, na potwierdzenie tej wiadomości twierdzi, że sprawdził i 2 października z taśmy montażowej zjechała pierwsza Warszawa M20 w 1950.

0: 1951 roku, a 1 października w 1948 roku podpisano umowę na budowę fabryki w Żeraniu. Ach, to Gemini, cieszy się Peter, myśląc, że zgadł. Peterze, ach, to Gemini, ta sztuczna inteligencja. Nie dała zwycięzca. Nie jest to Warszawa, jak powiedziałem. Żadna, ani garbata, ani nie garbata. Halo, halo.
1: Odnośnie zagadki.
0: Tak.
1: Stawiam, że to jest Kras. Arek Superman.
0: Proszę bardzo, największy chyba potwór radziecki na drogach. Nie, nie jest to Kras. Nie jest to również Jelcz, Jagoda z Rafałem tak napisała, że jest to Jelcz. Nie, żaden Jelcz, żaden Kras, żadna ciężarówka, podpowiadam wam, nie z tego rejonu świata, jeszcze tak podpowiedziałem. Ciężko jest strzelić jednoznacznie na coś odpalanego na korbę, na bank, Tomek z CRX-a pisze. Tomku, i też tutaj, mimo że wygląda, że to odpalane z korby, to nie jest samochód odpalany z korby. Przynajmniej w tej wersji, którą prezentuję. Halo, halo.
2: Halo, halo, Leszek ze Skali.
0: Cześć, Leszek.
2: Proponuję, że może czy to jest IFA?
0: Nie jest to IFA, ale widzę, że kombinujecie jak możecie. Bardzo dobrze, w końcu trafimy. Jeszcze raz odpalamy samochód w takim razie. Samochód, samochód, naprawdę. Mimo, że niektórzy sądzili, że to ciągnik rolniczy. Jaki to samochód? Tak brzmi pytanie, jak się nazywa ten samochód? Mogę podpowiedzieć, skoro tak trudno go odpalić, to naprawdę jest stary samochód. Stary samochód, ale ważny dla motoryzacji. O co chodzi? Po 17 wracamy do tematu.

0: Mega korek na A1 w kierunku północnym przed Pyrzowicami. Przyczyna to roboty drogowe i wyłączenie jednego pasa. Pozdrowienia dla zakorkowanych. Dziękujemy za informacje. Kolejne informacje od nas już za 10 minut, a tymczasem informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o temperaturę w tym momencie, no to najchłodniej w dalszym ciągu w Elblągu 16,5, w Słubicach najcieplej 24,7, pokazują teraz termometry. Na zachodzie było ciepło, jest ciepło jak zapowiadali synoptycy, a na północy najchłodniej jak się okazuje. Jeżeli chodzi o późny wieczór i noc, no to w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a we wschodniej bezchmurne niebo, żadnych chmurek nad nami. Uwaga, powiedziałem, że mgły wrócą i rzeczywiście utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Lokalnie na wschodzie kraju, aż w szczególności w obniżeniach terenu, te mgły na wschodzie kraju ograniczające widzialność do 300 metrów. To będzie na wschodzie chłodna noc, od 4 do 8 stopni tam prognozują synoptycy, tam gdzie będzie bezchmurne niebo, a tam gdzie zachmurzenie umiarkowane, cieplej, na zachodzie 12 stopni Celsjusza, a nawet będą miejsca, gdzie cieplej będzie dzisiejszej nocy, tam gdzie będzie występował wiatr fenowy, na terenach podgórskich Sudetów około 15 dzisiejszej nocy. Wiatr słaby pozostanie i pozostanie południowo-wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy do tego samochodu, o którym chodziło. Powiedziałem, że po 17 wracamy. Parę dobrych odpowiedzi znalazło się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. To była trudna zagadka, naprawdę trudna zagadka, ale cieszę się, że się udało. W takim razie, prawdopodobnie po tym, jak podpowiedziałem, że to ważny samochód dla motoryzacji, w takim razie będzie to Ford T, pisze Peter. Artur ze Skanii wyciąga identyczny wniosek. Jeżeli to jest stary samochód i ważny dla motoryzacji, to Ford T. Czy to Ford T?
2: Dzień dobry. W sprawie konkursu ja bym postawił na Forda T. Paweł Skodiaka.
0: Paweł Skodiaka.
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również Pawle. Stawia nam Forda T. Na Forda T też Bartek, Tomaryny. Byłem w Tomarynach, tam są takie wiadukty, tak? Bartek i wszyscy, którzy stawiają na Forda T, mają rację, tak? To Ford T. Paweł Weterynarz też napisał, że to Ford T. Ania Starnowa też obstawiła Forda T. Kto jeszcze? Halo, halo.
3: Myślę, że to jest rozruch Forda T z 1904 roku. Produkcja około wrzesień, październik tamtego roku. Pozdrawiam. Krzysztof z Jeepa.
0: Krzysztof z Jeepa. Jakże ucho wyczulone. Oczywiście to Ford T. Obiecałem trzy, właściwie nie obiecałem trzy, ale mam trzy książki od Łukasza Zborackiego z autografami i trzy pierwsze osoby, które wpadły na to, że to Ford T, wygrywają je. Jeżeli chodzi o tych, którzy byli najszybsi, to dwaj panowie, nie, trzej panowie, przepraszam. Muszę to jeszcze raz policzyć. Dawid Świata, Seb Wawa, pachnie rozruchem, więc obstawiam Forda T, pisze Seb. Może być to Ford T, Dawid Świata i najszybszy był Tomek śmigający po Francji. Myślałem, że to stary traktor, ale jak powiedziałeś, że samochód, że to samochód, to brzmi jakby to był stary samochód, a więc przyszedł mi na myśl Ford T. Tomek śmigający po Francji zdecydowanie zdobywa książkę Łukasza Zboralskiego, bo był najszybszy. Potem Seb Wawa jednak przed Dawidem Świata, więc Seb Wawa był drugi. Tomek śmigający po Francji, Seb Wawa i kto jeszcze?
4: Czy to jest może Ford T? Pozdrawiam, Piotrek.
0: I Piotrek spośród nagrywających był najszybszy, więc tak. Seb Wawa, Tomek śmigający po Francji, Piotr, panowie, wygrywacie książki Łukasza Zboralskiego, Mistrz Kierownicy, z autografami. Te książki, wyjątkowa pozycja, jeżeli chodzi o miłośników motoryzacji, naprawdę. Tylko co musicie zrobić? Musicie wysłać do nas adresy, swoje adresy, nie mailowe oczywiście, tylko takie adresy z kodem pocztowym i z numerem telefonu. Napiszcie imię i nazwisko, pełne imię i nazwisko, pełny adres z kodem pocztowym i numer telefonu i wysyłamy wam te książki. A oczywiście numer telefonu po to, żeby pan kurier się nie pomylił. 4 minuty po godzinie 17, jedziemy sobie z rozwiązanym konkursem. Brawa, brawa, brawa dla wszystkich, którzy rozpoznali Forda T. Jeszcze raz, Seb Wawa, Tomek śmigający po Francji i Piotr, prosimy o te adresy, pełne adresy i numer telefonu. Kłaniam się, jedziemy, Robert Kilian.

0: No i jeszcze nie koniec nagród, jeżeli chodzi o wysokie obroty. Oczywiście gramy o wycieraczki już niedługo, mam nadzieję, zagramy z kimś, kto stwierdził, że jego wycieraczki już się nie nadają do niczego i chce wymienić w samochodzie, sprawić samochodzikowi taki prezent, nowe pióra wycieraczek, więc jeżeli chcecie nowe wycieraczki, zapraszam do aplikacji, możecie zgłaszać się do konkursu, za chwileczkę gramy, za parę minut właściwie gramy, bo za chwileczkę będą wiadomości drogowe. Jak się zgłosić do konkursu? W bardzo prosty sposób, piszecie swoje imię albo pseudonim artystyczny, jeżeli chcecie, i oczywiście numer telefonu, pod który mamy oddzwonić. Oddzwonimy, kto pierwszy, ten ma oczywiście większe szanse, więc śpieszcie się po wycieraczki, za chwilę, powiedziałem, zbieramy zgłoszenia. Imię i numer telefonu poproszę w aplikacji, piszcie, piszcie, piszcie, a Emilia jest z nami. Dzień dobry, Emilia Krzyszewska.
1: Dzień dobry.
0: Jak było dzisiaj? Cieplutko i słonecznie? Opalałaś się?
1: No, powiedzmy, jechałam autobusem, więc nie zdążyłam się opalić,
0: ale... A trzeba
1: ale...
0: było otworzyć szybkę i wiesz.
1: A, no tak, żeby no. Tutaj jakoś... Będzie jeszcze okazja, żeby się opalić na pewno w tym roku.
0: Myślisz?
1: Myślę, że tak.
0: Oby tak było. Mamy naprawdę ładny...
1: Przepiękną.
0: Tak,

0: ładną, właściwie chciałem powiedzieć ładne babie lato, a nie jesień jeszcze.
1: No, chociaż babie lato to słyszałam ostatnio, że to takie pajęczyny latające.
0: A nie latają?
1: A może latają, ja ich

0: Trasa S2 na nitce tranzytowej nad Aleją Krakowską w kierunku lotniska, czyli Warszawa. Tam są utrudnienia po kolizji dwóch aut i rzeczywiście ten korek na ekspresowej dwójce jest już coraz większy. Tutaj głównie chodzi właśnie o trasę w kierunku lotniska, chociaż do Siedlec też stoi już coraz więcej samochodów. I jeżeli chodzi o Warszawę, to też pojawiła nam się kolejna wiadomość o kolizji na S7 i to akurat między węzłem Opacz i Salomea w kierunku centrum. Tam są, ale niewielkie utrudnienia. Ponadto jeszcze w Warszawie korkuje się S8 o tej porze od Blizny Łaszczyńskiego do mostu Grota Roweckiego w trasie do Białegostoku. I jeżeli chodzi o te najnowsze wiadomości od służb, mamy drogę krajową numer 74. Chodzi tutaj o województwo świętokrzyskie, Kielce Opatów, dokładniej miejscowość Lechów. Tam na 109 kilometrze zderzył się samochód ciężarowy i dwa samochody osobowe. Droga jest całkowicie zablokowana od 15:34. No i te prace mają potrwać jeszcze do godziny 19 praktycznie. Jeżeli chodzi o dobre wiadomości, to pojawiły się takie z drogi krajowej numer 17. Chodzi o Łabuńki Pierwsze w województwie lubelskim. Tam była kolizja dwóch samochodów osobowych. Od godziny 13:30 prowadzeni byliście jednym pasem naprzemiennie na 183 kilometrze, ale teraz do Tomaszowa Lubelskiego i do Zamościa możecie jechać już bez problemów. To jeszcze najnowsza wiadomość. Droga krajowa numer 15, dosłownie sprzed chwili. To jest województwo wielkopolskie, odcinek Gniezno-Strzelno, 153 kilometr. Tam jedna osoba została ranna. Samochód osobowy potrącił pieszego, więc niestety to jest poważna tutaj wiadomość. Niestety tutaj na pewno też te prace drogowców potrwają przez najbliższe 3 godziny. Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to przypomnę, ostatni raz możecie zgłaszać się do konkursu o wycieraczki, do zdobycia nowe pióra wycieraczek na sezon jesienno-zimowy. Imię poproszę i numer telefonu w aplikacji, a za chwileczkę gramy, oddzwaniamy i ktoś wygrywa i się cieszymy.

0: 19 minut po godzinie 17, to są wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców i gramy o kolejne wycieraczki.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: Codziennie do zdobycia od poniedziałku do piątku w wysokich obrotach nowe wycieraczki. Zibi stwierdził, że przydadzą mu się nowe wycieraczki. Dzień dobry Zibi, witam serdecznie.
2: Witam cię Robercie, witam wszystkich.
0: Zibi, powiedz mi, bo nie ukrywam, ciekawy jestem, jesteś tak dobrym piłkarzem jak Zbigniew Boniek?
2: Kiedyś byłem, teraz troszkę mniej.
0: Troszkę, to tak jak on. Kiedyś był, a teraz pewnie troszkę gorzej. Już
2: ale wiesz co, myślę, że bym był lepszy niż teraz nasi piłkarze w kadrze.
0: O, proszę bardzo, to zapisz się do kadry.
2: Chyba się zapiszę.
0: Dobra, super. Jakbyś się zapisał, to pamiętaj, ja cię zainspirowałem. Okej, okay, Zibi, to co, gramy o wycieraczki do jakiego samochodu?
2: Do Skody Superb.
0: Do Skody Superb. Wczoraj graliśmy do Skody Octavii srebrnej, a ten Superb w jakim kolorze?
2: W kolorze czarnym.
0: Proszę bardzo. Będą pasowały, bo pewnie będą te wycieraczki czarne, te pióra wycieraczek do Skody Superb. Kupon super. Na 100 zł na te wycieraczki będzie twój, jeżeli odpowiesz na pytanie. Przed momentem graliśmy, taka była walka o tego Forda T, prawda? Chodziło o Forda T. Ja nie bez powodu pytałem o tego Forda.

0: Datę, bo dziś mamy pierwszy dzień października, a właśnie w 1908 roku, 1 października z taśmy produkcyjnej zjechał pierwszy egzemplarz modelu T. Samochód wtedy przestał być już luksusem dla najbogatszych, a dzięki wprowadzeniu taśmy montażowej stał się dostępny dla przeciętnego kierowcy i dlatego ten samochód jest ważny dla motoryzacji. I o Forda T będę pytał, ale tak pośrednio, wiesz? Pośrednio o Forda T. Posłuchaj z Ibi pytania. Jak się nazywa polski zespół rockowy, którego nazwa mogłaby sugerować, że grają w nim wszyscy ci, którzy kochają Forda T. Oczywiście tak nie jest, bo nazwa się wzięła z innego powodu, ale ewidentnie kojarzy się z miłością do Forda T. Wiesz, czy podpowiedzieć ci?
1: Jest co, przetrzyj wycieraczkami.
0: Dobrze, okej, przecieram wycieraczkami. O, wycieraczki już słychać. Słuchaj, to będzie podpowiedź muzyczna. Posłuchaj, jak rozpoznasz tę miłość do Forda T w tej piosence, no to będziesz wiedział.
2: Oh yeah, chcę ci powiedzieć, I love you, I love you, I love you, I love you.
0: No ewidentnie, ewidentnie.
1: Oh yeah, T-Love.
0: Brawo, T-Love, to jest dobra odpowiedź. Tak mi się skojarzyło. T, prawda, jak Ford T i Love, czyli miłość. Brawo, Zibi. Skoda Superb ma w takim razie nowe wycieraczki. Okej?
1: Dzięki, Robert.
0: Miłego
1: popołudnia. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy was, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, codziennie do zdobycia te wycieraczki, już jutro też ktoś je zdobędzie. Zibi dziś się cieszy, a jutro ktoś inny. Trzymaj się, Zibi, jeszcze raz wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl

0: Hej, hej, Radyjko, powiedz proszę, co się dzieje na S7 w Białobrzegach. Radyjko za chwileczkę powie. Emilio, co się dzieje na S7 w Białobrzegach?
1: Nie dość, że remonty, to jeszcze mamy zdarzenie drogowe i tam jest zablokowana trasa, także ogólnie to się dzieje, że omijamy.
0: Omijamy, jak możemy.
1: W najbliższym czasie, tak.
0: A myślisz, że się da starą S7 przez żelazny most w Białobrzegach przejechać? Oby, no nie wiem, ja nie wiem, czy lepiej postać, czy lepiej omijać, ale już wiemy, co się dzieje na S7 w Białobrzegach. Na drodze do Radomia, za Grójcem. Jeżeli byście pytali, gdzie te Białobrzegi, bo dużo miejscowości o nazwie Białobrzegi w Polsce.
1: To prawda, ja głównie w Łódzkiem kojarzyłam.
0: Tak?
1: Wcześniej, no Białobrzegi.
0: Widzisz.
1: Ale zaraz powiemy więcej szczegółów, bo tutaj niestety, no, wypadek, nie kolizja w Białobrzegach.
0: Okej. Okay. Posłuchajcie wiadomości drogowe, 17:30.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Białobrzegi, ale te na Mazowszu, czyli przy trasie S7 na 3 kilometrze, zderzyły się dwa samochody osobowe. Chwilę

0: przed godziną 17. No już teraz wiemy, że jedna osoba w tym wypadku została ranna, dlatego zablokowana jest jezdnia w kierunku Radomia. No i właśnie nasi słuchacze już w aplikacji piszą, że stoją w korku. No i z niego się nie wydostaniecie w najbliższym czasie, dlatego za Grójcem na przykład można zjechać na drogę wojewódzką numer 728 i dalej przez Mogielnicę, przez Nowe Miasto nad Pilicą, zjechać na przykład później na drogę krajową numer 48 i w Białobrzegach z powrotem wrócić na trasę w kierunku Radomia. To taka pierwsza, można powiedzieć, tutaj trasa zastępcza, a druga to droga wojewódzka numer 730, czyli bardziej od tej wschodniej strony i tutaj możecie przejechać przez Warkę, Grabów nad Pilicą i w Głowaczowie zjechać na trasę numer 48. To teraz jeszcze co się dzieje na trasach na Mazowszu. Na pewno utrudniony przejazd jest ze stolicy do Lublina. Tam cały czas trwają prace drogowe w Garwolinie na trasie S17, o czym mówimy bardzo często i rzeczywiście S17 też warto ominąć. Tam też widzimy, że jest kolizja, zdarzenie drogowe. Jeszcze czekamy na więcej szczegółów od służb albo od Was. Jak wiecie, 22 513 11 11 to jest nasz numer, pod który możecie wysyłać te wiadomości głosowe i tekstowe. No a korek na S17 ma już prawie 6 km, także zdecydowanie odradzamy. To na chwilę może już zejdziemy z tego województwa mazowieckiego i pojedziemy sobie na południowe trasy, bo więcej samochodów na pewno ustawia się na A4. To oczywiście obwodnica Krakowa od węzła Kraków Południe do Balic. W obu kierunkach mamy spore spowolnienia o tej porze. Oraz Dolny Śląsk, trasa przed Wrocławiem. Tutaj większy korek jest przed kątami wrocławskimi, gdzie ustawia się sporo aut, ale tam nie powinniście stać jakoś bardzo, bardzo długo. Myślę, że tak kilka minut więcej trzeba sobie doliczyć na przejazd.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O, proszę bardzo. Srebrna Oktawia, która wczoraj wygrała wycieraczki, pozdrawia serdecznie i słucha. I bardzo miło, Majo, że słuchasz. Srebrna Oktawia słucha. Kto wygra jutro wycieraczki, przekonamy się oczywiście jutro w Wysokich Obrotach. A teraz gramy.

Rozmawialiśmy dzisiaj o nowych drogach z Szymonem Piechowiakiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieliście pytania, Szymon wyjaśniał na antenie oczywiście o nowych odcinkach, kiedy kolejne trasy zostaną zbudowane. Pytaliście m.in. o S8. Jacek z Wrocławia pisał, chyba najbardziej wyczekiwana trasa na Dolnym Śląsku, czyli S8 z Wrocławia do Kłodzka. Już mamy informację. Jacku, Kobierzyce Północ, Bardo, 6 odcinków, 64 km. Na tym odcinku S8 będzie, w zależności od odcinka, między 27 a 29 rokiem ukończona. Z Bardo do Kłodzka, tam 25 km. Na razie etap prac przygotowawczych do 2033 roku będzie ukończona. Ten odcinek z kolei, ale pierwsze 64 km to do 2029. Jeżeli chodzi o S74, takie pytanie też było w województwie świętokrzyskim, od granicy z województwem łódzkim do Opatowa. 5 odcinków, tam 97 km tej drogi. S74 do 2029 roku także będzie ukończona ta SK. No i dużo pytań o S19, Białystok-Lublin. Na tym odcinku pytał Robert z I30, Jacek Ski pytał o ten odcinek, więc uwaga, uwaga, 12 odcinków, prawie 220 km.

I cóż, mogę powiedzieć, różne odcinki, w każdym razie cała droga będzie skończona w 2031 roku, informuje Szymon Piechowiak. Szymon wysłał do mnie maila, więc od razu informuję o tym, co wiem. W każdej drogowej sprawie, przypominam, aplikacja do waszej dyspozycji. Jutro także będziemy poruszać ważne, wartkie tematy w wysokich obrotach, a teraz gramy. I to nie byle jak. Aerosmith i Youngblood teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach.

0: A co o tej porze dzieje się na polskich drogach? Posłuchajcie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Są dwie nowe wiadomości. Pierwsza z drogi krajowej nr 53. Chodzi o Warmię i Mazury. Tam 30 kilometr dokładniej to jest, czyli odcinek pasem Szczytno w Leleszkach. Jedna osoba została ranna po wypadku. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Droga jest całkowicie zablokowana i tutaj też, jak podają służby, drogą krajową nr 53, jeżeli jedziecie, to można przejechać ulicami miasta Jedwabno. Te utrudnienia będą jeszcze do godziny na pewno 19.30. Jest dobra wiadomość z drogi wojewódzkiej. W województwie lubelskim miejscowość Dąbrowica, czyli między węzłem Lublin-Sławinek a samym Lublinem. Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany do tej pory był przejazd w kierunku Warszawy. Od 15.30 tak naprawdę już nam się korkowała ta droga wojewódzka, ale teraz widzimy, że rzeczywiście ten ruch albo za chwilę będzie już bardzo dobry w Lublinie, albo za niedługo powinniście przejechać bez większych problemów do Warszawy. Przypomnę, to droga wojewódzka nr 830. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach i gdzie mamy największe korki w tym momencie, to chyba jest to cały czas ta trasa, która prowadzi was do Radomia. Nieszczęsna S7, gdzie korek to już ponad 10 kilometrów, dlatego zdecydowanie zalecamy zjechać wam w Grójcu na drogę wojewódzką nr 728 i tam przez Belsk Duży, następnie przez Mogielnicę.

0: Katowice. Dojeżdżacie do miejscowości Odżywu i tam drogą krajową numer 48 można dojechać z powrotem na trasę S7 i kontynuować trasę do Radomia. To ten najdłuższy korek, który mamy w tym czasie, ale też sporo się dzieje oczywiście w Warszawie, zarówno na trasie S8, jak i na S2. I tutaj sytuacja bez zmian. Od Blizny Łaszczyńskiego już robi się ciasno do mostu Grotaroweckiego w trasie do Białego Stoku, ale w drugą stronę też jest dość spore przewężenie. To samo na trasie S2. Jeżeli chodzi o to, gdzie kierowcy zaczynają zwalniać, jest to węzeł Opacz i ten korek mamy do węzła Warszawa Lotnisko. I to tak naprawdę w obu kierunkach, czyli jeżeli próbujecie dojechać do Siedlec, ale też jest to informacja dla tych, którzy są w trasie, na przykład do Łodzi. Jeżeli chodzi o dojazd do Warszawy, to naprawdę bardzo ciasno jest teraz na drodze krajowej numer 7 w obu kierunkach, czyli Dziekanów Leśny, Łomianki, no i już Warszawskie Młociny. To jeszcze na pewno musimy zajrzeć sobie do województwa wielkopolskiego pod Poznaniem, dokładniej na trasie między miejscowościami Krzyżowniki a Kostrzyn. Mamy dość spore przewężenie trasy na S5, ponieważ tam trwają prace drogowe i to dotyczy przejeżdżających zarówno właśnie do Poznania, ale też tych, którzy próbują o tej porze dojechać na przykład do Grudziądza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Viva Larte, Kazimierz. Przerwa, Ted Mayer. Oryginalnie oczywiście. A u nas Sanach i Krzysztof Zalewski, a także Mariusz Dąbrowski w tym zacnym gronie od godziny 18 będzie na luzie
1: bez
0: z wami.
1: Przerwy.
0: Bez przerwy. Bez przerwy będzie.
1: I oczywiście z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Bez przerwy z motoryzacyjnym. Bez przerwy od 18 do 22 przez 4 godziny.
1: Tak będzie.
0: Tak jest, będzie. Okej. Okay. No to miłego wieczoru z Mariuszem i do usłyszenia.

0: Spoglądam na zegar Polskiego Radia Kierowców. Nie może być inaczej. Wybiła 18.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Skoro spojrzałem na zegar i wychodzi, że minęła 18, to również muszę spojrzeć w swoje dokumenty, aby znaleźć i przedstawić Państwu najświeższą prognozę pogody. W kraju jest bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na zachodzie przejściowo zachmurzenie może być umiarkowane. Temperatura około 14 stopni w Krakowie.

0: W jej Rzeszowie 16-17 stopni na przeważającym obszarze, po 22 w Zgorzelcu i tam jest najcieplej. Wiatr jest słaby, umiarkowany, nad morzem miejscami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wraz z pojawieniem się w studiu Emilii Kleszczewskiej moja wiara w to, że kobiety potrafią na drodze, na drogach, w życiu czynić cuda, się potęguje, bo siła kobiet jest taka, że jest dzięki nim na drogach bardziej spokojnie, jest dzięki nim więcej życzliwości, więcej spokojności.
1: Mhm. Czyli kobiety nie są takie brawurowe.
0: Kobiety są fantastyczne,
1: tak,
0: są w sam
1: brawurowe.
0: Raz takie, jakie powinny być. Emilia Kleszczewska i serwis drogowy PRK.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pozdrawiamy wszystkie panie i wszystkich panów, którzy teraz są w trasie w Polsce, chociaż na pewno zarówno i panie i panowie nie chcą stać w korku na trasie S17 i na trasie S7. Chodzi tutaj głównie o odcinek, który prowadzi was z Warszawy do Radomia. Tutaj ustawia się naprawdę już bardzo duży korek od przynajmniej godziny, 13 kilometrów. To korek właśnie na tej trasie S7 i tutaj warto zjechać na drogi wojewódzkie. Od tej zachodniej strony można to zrobić, na przykład wyjeżdżając z Grójca na drogę wojewódzką numer 728 i dojechać na przykład do miejscowości Odżywu i później na drogę krajową numer 48 trzeba się kierować. No i właśnie w Białobrzegach z powrotem na Węźle jest możliwy wjazd na trasę S7. Od tej wschodniej strony to jest droga wojewódzka numer 700.

S30, którą też dojedziecie z powrotem, tylko takim objazdem na trasę S7. A trasa S17 to bez zmian Garwolin i tam też mamy informacje o zdarzeniu drogowym. Na razie jeszcze nie wiemy niestety więcej szczegółów, ale jak tak patrzę właśnie na długość tych utrudnień, no to korek tam już też ma ponad 4 km i on jest w

0: Nowa obwodnica miasta od węzła Kraków Południe do węzła w Balicach oraz nieco większy korek jest na A4, jeżeli są kierowcy, którzy wyjeżdżają z Gliwic. Tam na wysokości miejscowości Chechło prowadzone są prace drogowe i kilka minut więcej trzeba sobie doliczyć na dojazd do Wrocławia. To jeszcze powtarzamy, że są najnowsze informacje od służb z drogi krajowej nr 53 na przykład. To Warmia i Mazury, miejscowość Leleszki. Tam na 30 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba w tym wypadku została ranna i droga jest całkowicie zablokowana. Jeżeli chodzi o objazd, to policja na miejscu prowadzi przez ulicę miasta Jedwabno i tak będzie jeszcze do godziny 19. Droga krajowa numer 74, tam była aktualizacja. Dwie osoby zostały ranne. Chodzi o Lechów w województwie świętokrzyskim, gdzie na 109 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z dwoma samochodami osobowymi i tam droga cały czas jest zablokowana od godziny 15.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co w dzisiejszym Radiu Kierowców? Kolejna ciekawa kobieta, dr Beata Żelazny z Muzeum Historii Kielc, współautorka wystawy Historia Kieleckiej Motoryzacji, 90 lat Automobil Klubu Kieleckiego. To będzie jeden z naszych tematów i gość, z którym historia, jeszcze raz historia polskiej motoryzacji, ale nie tylko polskiej, jest na naszych łamach. Jerzy Kosowski, redaktor naczelny Automobilisty, będzie za moment w naszym studiu.

0: daj mi znać.
1: Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Jest prawie 20 minut po 18 w naszym studiu. Nasz wspaniały gość, nasz przyjaciel motoryzacyjny, pan Jerzy Kosowski, redaktor naczelny Automobilisty i oczywiście najświeższy numer miesięcznika.
2: Dzień dobry państwu. No, świeżość jest, że tak powiem, nie pierwszej klasy, ponieważ on już jest kilkanaście dni w sprzedaży, no ale niestety moje możliwości czasowe nie pozwoliły, żeby tutaj porozmawiać na ten
1: ale
2: temat.
1: U nas to jest nówka sztuka.
2: Tak jest.
1: Co jest na pierwszej stronie? Proszę państwa, maluch z przednim napędem. Poza tym honker do zadań specjalnych. Tarpan honker, proszę sobie wyobrazić. Chyba jedno z najlepiej sprzedających się aut na świecie, czyli Toyota Corolla i Citroen Rosal. Dobrze.
2: Rosalie.
1: Prawda? Dobrze.
2: Rosalie.
1: Rosalie to jest poprzednik tego znienawidzonego w naszym kraju Citroena, którym bezpieka jeździła i przewoziła ludzi do więzień. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od czegoś zupełnie innego. Od takiego artykułu, który poświęcony jest znamienitej osobie, panu Longinowi Bielakowi. Wielkiej osobowości polskiej motoryzacji.
2: Tak, napisaliśmy ten materiał jeszcze przed uroczystością stulecia urodzin, która została urządzona w Automobili Klubie Polskim w Warszawie. Zresztą bardzo ciepłą i bardzo sympatyczną uroczystością, na której było obecnych, ja nie wiem, przynajmniej ze 200 osób, jak nie więcej, gdzie podzielono się tortem specjalnym, ogromnym, także była to wspaniała uroczystość, ale postanowiliśmy też troszeczkę uprzedzić fakty, no bo ze względu na nasz terminarz wydawniczy nie mogliśmy tego dokładnie zgrać. No ale jest to postać niezwykła, bo to był i konstruktor, i zawodnik,

0: I jeszcze 3 lata temu brał udział w słynnym rajdzie maluchów z Sobiesławem Zasadą.
1: Był naszym gościem, bo my jechaliśmy i towarzyszyliśmy obu dżentelmenom polskich szos, panu Zasadzie i panu Bielakowi w tym rajdzie. Niesamowita osobowość.
0: Tak, to jest, no bym powiedział, trudno uwierzyć, bo to w sumie najstarszy zawodnik, który do niedawna jeszcze jeździł. W tej chwili jakby stan zdrowia mu już nie bardzo pozwala. No niestety ciało coraz mniej słucha, że tak powiem, tego, co mózg podpowiada, jakkolwiek głowa świetnie pracuje. Bardzo piękne, ciepłe wspomnienia. Bardzo wielu rzeczy dowiedzieliśmy się o nim. W końcu to był człowiek wywieziony na Sybir, który tu wrócił do Polski. Ogromne dzieje. I jakby był jednym z tych, którzy budowali tutaj w Polsce sport motorowy. Ale to jeszcze w czasach, kiedy ci zawodnicy, żeby wystartować, to musieli sobie to auto zrobić.
1: Złożyć, tak.
0: Nie złożyć, zrobić sobie od początku. Także to silnik z motocykla na przykład, bo odpowiednia kategoria musiała być, podwozie z Fiata 1100, bo taki akurat był pod bokiem.
1: Ja zawsze w takich sytuacjach przypomina mi się historia, którą opowiadał mój kolega. Jego ojciec syrenką pojechał do rodziny w Niemczech i tam sąsiad przyszedł i mówi: o, pan to musi być w tej Polsce dobry mechanik. A czemu? No żeby sobie samemu takie auto wyklepać.
0: No, tak.
1: Ci protoplaści naszego sportu moto sami klepali te swoje auto, sami
0: tak,
1: składali.
0: Wtedy te bolidy, to były tam różne kategorie, klasy.
1: Ja pana Longina Bielaka kojarzę od momentu, kiedy już Polska stała się kapitalistyczną i kiedy pan Bielak reprezentował barwy lwa.
0: Tak jest.
1: Peugeota jeszcze tu w Warszawie, a potem dopiero przeniósł się ze swoim serwisem i swoim salonem do Łomianek.
0: Tak.
1: Ale to była Wola, o ile dobrze pamiętam. Na Woli był jego pierwszy.
0: Być może, chyba jeszcze też w Alei Krakowskiej coś tam było chyba.
1: To był biały, trafem dostał się do...
0: A tak, słusznie.
1: Nie z racji tego, że interesował się motoryzacją, tylko nagle u kogoś pojawiło się dużo pieniędzy i on te pieniądze spożytkował na to, żeby zostać dealerem samochodów.
0: No, Longin Bielak był w pewnym momencie największym dealerem Peugeota i muszę powiedzieć, że całkiem nieźle mu to szło, tym bardziej, że samochody z lwem, jak wspomniał pan redaktor, zawsze były bardzo dobrej jakości. To była taka najtrwalsza i najmocniejsza konstrukcyjnie linia samochodowa francuskich wozów. Zresztą chyba tak jest i do dzisiaj. No, one jakoś tak troszeczkę w tej chwili się wycofały.
1: Ja myślę, że przez to ta marka trochę się wycofała chyba przez to, że znalazła się w gronie, w tym gigancie Stellantis. Tak. I tam trudno, że tak powiem, określić, kto ma jakie kompetencje, kto czym się zajmuje. Mówię o markach,
0: tak.
1: Bo o ludziach to już w ogóle nie chcę wspomnieć. Inna rzecz, że jeszcze doszło do czegoś takiego złego i to przede wszystkim dotyczy europejskich samochodów, że chyba pomieszały się role, jeśli chodzi o tych, którzy produkują auta i tych, którzy sprzedają auta. Zbyt dużą rolę zaczęli odgrywać ci, którzy produkują i oni chcieli przejąć na siebie, cały czas próbują przejąć rolę sprzedawców. I myślę, że w tej chwili Chińczycy rozpędzą trochę to towarzystwo.
0: No jest taka nadzieja, bo w tej chwili jest to kuracja wstrząsowa w przemyśle motoryzacyjnym europejskim, co wcale dla nas nie jest dobrą wiadomością, dlatego że Polska jest jednym z największych dostawców podzespołów na pierwszy montaż. Także to nas też może zaboleć.
1: Tak. Wracamy do naszego bohatera. Tak, Longin Bielak, Formuła Trzecia. Przecież to były wyścigówki, takie nasze obozy demokracji ludowej.
0: Tak, oczywiście. I to były samochody, które jakby według dzisiejszych kryteriów były szalenie niebezpieczne, ponieważ pierwsza sprawa, czyli styk samochodu z jezdnią, czyli opony, były w tamtych latach totalnie niedostępne. Także kombinowano, robiono najrozmaitsze rzeczy. Polski Związek Motorowy jakieś niewielkie ilości czegoś tam ściągał. Jeżdżono na tak zwanych kartoflakach, czyli takich diagonalnych oponach, gdzieś tu w degumie zrobiono. No, co się udało skombinować. A jednak ta opona to jest rzecz niesłychanie ważna w samochodzie, który bez trudu rozwija na przykład 200 km na godzinę.
1: Wypadkowość w tej formule.

0: trzeciej była duża?
1: To znaczy, kraks było dużo, natomiast jakimś cudem takich bardzo poważnych wypadków nie było aż tak wiele.
0: Wracamy do naszej rozmowy po wpół do.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, jest 9:30, jest z nami Emilia Kleszczewska, uśmiechnięta, bo zakochana w pięknych klasykach.
1: O tak.
0: No, że nie wspomnę o zacnych panach.
1: Dzisiaj to szczególnie w Mercedesach, bo sobie ucięliśmy tutaj rozmowę na temat rajdu, prawda? Kobiet, które jeżdżą klasycznymi Mercedesami i nie wiem, czy się taką kobietą tutaj kiedyś
0: proszę,
1: nie stać.
0: Ja o zacnych mężczyznach, a tu i tak wyszło, że chodzi o Mercedes.
1: No właśnie.
0: Emilia Kleszczewska i serwis Perka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I zaglądamy na trasę S6 w województwie pomorskim między węzłami Koleczkowo i węzłem Luzino. Najpierw była informacja jeszcze po godzinie 15:30, że była tam kolizja samochodu osobowego i zablokowany był jeden pas w kierunku Szczecina. No ale pojawiła się aktualizacja, że to jednak była kolizja aż 4 samochodów osobowych i to niestety, jak się okazuje, też jest wypadek. Jedna osoba została ranna i zablokowany jest cały czas jeden pas w kierunku Gdańska. Te utrudnienia miały potrwać do godziny 17:30, no ale mamy już 18:30, więc z pewnością na S7 wypadałoby i warto zjechać. Na przykład na drogę krajową numer 91 i przez Pruszcz Gdański dojechać no właśnie do Gdańska czy dalej w trasie do Gdyni. Jeżeli chodzi o

0: Najnowsze wiadomości, te dobre, to zakończyły się utrudnienia na trasie S2. Chodzi o Warszawę. 462 km od węzła Opatrz do węzła Aleja Krakowska. Tam po godzinie 16 samochód osobowy zderzył się z busem i zablokowany był jeden pas w trasie do Terespola. To jeszcze S7. Chodzi o właśnie węzeł Białobrzegi Północ na Mazowszu na 3 kilometrze. Odblokowany został jeden pas jezdni, a tam po godzinie 16 był wypadek kolejny. Jedna osoba została ranna, zderzyły się dwa samochody osobowe i tam na początku całkowicie zablokowana była trasa do Radomia. No i jeżeli teraz spojrzymy, jak wygląda ta trasa na mapach, to korek cały czas jest, także mimo wszystko, że ten jeden pas został już odblokowany jakiś czas temu, to warto zjechać na drogi wojewódzkie, bo korek dalej ma 13 km. Można to zrobić na przykład w Grójcu i tam zjechać na drogę wojewódzką 728. Następnie w miejscowości Odżywu wjeżdżają państwo na drogę krajową numer 48, którą można dojechać właśnie do miejscowości Białobrzegi i tam dalej kontynuować trasę do Rzeszowa, czy na przykład do Krakowa, czy Tarnowa. Jeżeli jeszcze chodzi o Małopolskę, to zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa, a czwórka teraz akurat największy korek, może raczej nawet bardziej takie przewężenie mamy na węźle w Balicach i to informacja dla tych wszystkich, którzy próbują wjechać do centrum miasta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dziś w Radiu Kierowców sporo historii. Już jest z nami redaktor naczelny miesięcznika Automobilista, pan Jerzy Kosowski, a przed nami jeszcze rozmowa dotycząca 90 lat Automobil Klubu Kieleckiego z panią dr Beatą Żelazną z Muzeum Historii.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. W naszym studiu Jerzy Kosowski, redaktor naczelny miesięcznika Automobilista. Rozmawialiśmy o stuleciu i artykule w Automobiliście, o stuleciu Longina Bielaka, wielkiej personie polskiej motoryzacji. I jeszcze postscriptum.
1: No tak, no nie mogłem się powstrzymać, kiedy już to wszystko powstało, kiedy stuknąłem się młotkiem w czoło i mówię, przecież mam dwa piękne zdjęcia Longina Bielaka sprzed ponad 60 lat, kiedy oglądają bolid wyprodukowany na ulicy Kickiego w Polskim Związku Motorowym. Tam była taka specjalna pracownia, gdzie opracowywano polskie samochody. Już kierowcy nie musieli sami robić tych samochodów, tylko tutaj PZMOT to wykonywał i robił oglądał te samochody razem z Jerzym Jankowskim, którego niestety nie ma już od dawna między nami, ale to też była wielka postać polskiej motoryzacji.
0: Czytam podpis pod tymi dwoma zdjęciami. Od lewej Jerzy Jankowski, Longin Bielak, Zbigniew Sucharda, Mauersberger, mechanik.
1: Tak.
0: To był ktoś, kto przyjechał wspomagać z zachodu, czy to był ktoś?
1: Nie, to nasz Polak. To nazwisko.
0: A w okularach Kazimierz Jakubowski, Kicki i Stanisław Pałka w ciemnych okularach.
1: No właśnie, specjalnie napisałem Kicki, ponieważ wszyscy go znali pod tą ksywką Kicki, także, no bo na Kickiego.

0: pracował w związku z tym, a był jednym z najwspanialszych mechaników tam pracujących.
1: Panie Longinie, panie Longinie, 100 lat, również od Polskiego Radia Kierowców, kolejnych 100
0: kolejne 100 lat, kolejnych tak, 100 śpiewaliśmy lat. Kolejne 100 lat także.
1: Kolejny artykuł, który mnie zaintrygował, fiatowskie maluchy z Polską w tle. Tu chodzi o pomysły, jakie w momencie, kiedy produkowano u nas maluchy, pomysły, które zostały, próbowano wcielać w życie.
0: Znaczy nie tylko, dlatego że postanowiłem przedstawić samochody, małe samochody Fiata, ale tylko z przednim napędem i takie, które miały silniki poniżej 1 litra. Dlaczego poniżej 1 litra? Bo tam pokazywaliśmy, jak ktoś się dokładnie wczyta, to się okazuje, że te silniki były konstrukcyjnie niesłychanie żywotne. Silnik Fiata 600 z połowy lat 50. mogliśmy jeszcze znaleźć, oczywiście po poważnych zmianach, w Seicento o pojemności 899 cm, ponieważ on na bazie tego silnika budowano jeszcze rozmaite inne silniki. Zresztą tu już wielokrotnie mówiliśmy, że od strony mechanicznej i silnikowej Włosi byli zawsze świetni. Nie mówię tutaj już o liniach nadwoziowych, bo to już jest oddzielna historia.
1: Czemu nie wyszło nam to przeniesienie silnika z tyłu do przodu w maluchu?
0: To znaczy przede wszystkim ja mam na ten temat swoją teorię, z którą się wielu ludzi nie zgadza, ale uważam, że maluch był samochodem o dość nikłych możliwościach przewozowych. I przeniesienie tutaj zespołu napędowego, bardzo prostego zespołu napędowego z tyłu na przód powodowało znaczący wzrost kosztów tego samochodu. Bo musiano zmienić karoserię, wydłużyć te nadwozie. Zresztą w takim roboczym obiegu te Fiaty z przednim napędem, tylko prototypy oczywiście powstały, nazywano ryjek. Ze względu na to, że właśnie były takie wydłużone, więc musiały być poważne zmiany karoserii, nadwozia. Do tego oczywiście inne zwrotnice, półosie z przegubami homokinetycznymi. To wszystko jakby bardzo zwiększało koszt i cenę zapewne tego samochodu, dając przy tym bardzo niewielką korzyść, jeśli o możliwości transportowe chodzi. Myślę, że na poparcie tej tezy mogę powiedzieć o Fiacie 126 bis, w którym zastosowano płaski silnik, też oczywiście fiatowski, co spowodowało, że
1: on pozostał z tyłu.
0: Z tyłu, ale był zupełnie płaski pod podłogą.
1: I można było tam jeszcze bagaż.
0: Tak, był tam dość nawet spory ten bagażnik był, ale ten samochód nie odniósł ani sukcesu ani w Polsce, ani w Europie.
1: Za drogi.
0: On był droższy, zdecydowanie droższy. Poza tym był bardziej skomplikowany, a wszyscy mechanicy doskonale wiedzą, że nie psuje się tylko to, czego nie ma. W związku z tym, ponieważ w Fiacie zwykłym 126 dużo rzeczy nie było, więc one się nie psuły. Natomiast w przypadku już tego silnika w bisie, który był chłodzony cieczą, no wiadomo, te wszystkie pompy, termostaty, regulatory, poza tym też był to silnik poziomy, spowodowały, że w sumie za zdecydowanie większe pieniądze nie dostawaliśmy większej możliwości podróżowania na przykład.
1: No tak nie było tego komfortu i w użytkowaniu, tak, i komfortu.
0: Tak. I to jest taka moja teoria. Oczywiście zrobiono to, kilka prototypów powstały z różnymi silnikami.
1: On nawet był w sprzedaży ten samochód.
0: Nie. To były tylko,
1: nie był...
0: A bis tak, ale ja myślę w tej chwili o NP.
1: O NP, przednim napędzie.
0: O przednim napędzie, tak. Pomysł był ciekawy, ale myślę, że trudno byłoby w jakichś zdecydowanie większych cenach sprzedawać ten samochód. Bo dalej były to w zasadzie dwie dorosłe osoby plus dwoje małych dzieci lub pies. Także oczywiście przecież Polacy w cztery osoby potrafili jechać stąd na zbieranie winogron do Francji, na winobranie do Francji.
1: Z ogromnym bagażnikiem.
0: Tak, tak, na dachu oczywiście. Poznałem takich ludzi i podziwiałem, że tak powiem, cierpliwość, bo ten huczący, gorący silnik z tyłu to jednak...
1: Co by nie powiedzieć, to ten maluch tą motoryzację w naszym kraju rozruszał i naszą chęć podróżowania, jeżdżenia, kempingowania i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale właśnie też w tym artykule przypominam też samochody, które były w Polsce montowane i to w dużym stopniu też były polonizowane, bo mówimy tutaj o Fiacie 127.
1: Zastawie.

0: Zastawa to już była w tym momencie dość mocna kooperacja. To był w zasadzie Fiat 128, ale o nim nie piszę, bo on miał większy silnik. Jasne. Ja się skoncentrowałem na silnikach do 1 litra.
1: Wracamy do naszej rozmowy po 19:00.

0: 10 minut przed 19. Serwis drogowy PRK i Emilia Kleszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo się dzieje cały czas, głównie na trasie S7 i z tego, co mówi nasz słuchacz, na trasie S17.
3: Na drodze S17 obwodnica Garwolina w kierunku Lublina. Stoi na zapasie awaryjnym uszkodzona ciężarówka. Tam jest olej rozlany, korek do tego jest ponad 5 km. No dobre pół godziny stania.
2: Dziękujemy oczywiście za tą informację, chociaż ona doszła do nas chwilę po godzinie 18 i jak teraz patrzę akurat na wysokości Garwolina, tych większych utrudnień już nie ma, także raczej jest 17 w tym momencie dojedziecie na spokojnie do Lublina, ale jeżeli chcecie ominąć mimo wszystko jeszcze ten odcinek, to za Pilawą można zjechać na drogę krajową numer 76 i przez Łuków, Radzyń, Podlaski z powrotem 48 wrócić na ekspresówkę w Moszczance. Jeżeli natomiast chodzi o trasę S7, to tutaj troszeczkę się poprawia sytuacja. Wcześniej korek miał ponad 13 km, teraz to jest mniej więcej 8, dlatego cały czas w Grójcu.

0: warto zjechać na drogi wojewódzkie. Najlepiej od tej zachodniej strony, czyli przejechać przez Belsk Duży, przez Nowe Miasto nad Pilicą i dojechać do miejscowości Odżywu. To jest oczywiście droga wojewódzka numer 728. No i w miejscowości Odżywu zjeżdżają Państwo na drogę krajową numer 48, którą można dojechać z powrotem na ekspresówkę w trasie do Radomia. Jeżeli chodzi o najnowsze informacje od służb, to wiemy, że zakończyły się już prace na S2 w Warszawie, dokładniej między węzłami Opacz i węzłem Aleja Krakowska. Tam na 462 kilometrze była kolizja samochodu osobowego z busem i zablokowany mieliśmy od godziny 17 tak naprawdę przejazd jednym pasem w kierunku Terespola, ale teraz już takich utrudnień być nie powinno. Zresztą to też widzimy na mapach, że tam na S2 jest już naprawdę czysto. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Do 19 brakuje nam 8 minut.

0: takim pięknym rytmie ciebie kochać chcę. No i chciałoby się usłyszeć coś takiego jeszcze raz. A ja spoglądam na nasz zegar. Zbliża się 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Człowiek się rozmarzył pięknymi słowami piosenki, a tu trzeba wrócić do rzeczywistości i przedstawić Państwu, jak wygląda nasza sytuacja meteorologiczna. Cały czas jest bezchmurnie lub zdarza się zachmurzenie małe. Jedynie na zachodzie zachmurzenie jest umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, 20 stopni w centrum, do 24-25 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i okresami porywisty. Na Przedgórzu Sudeckim w porywach jego prędkość dochodzi do 60 km na godzinę. Wieje z południowego wschodu i ze wschodu wysoko w Sudetach. Początkowo wiatr w porywach może osiągać nawet i 110 km na godzinę, ale im bliżej nocy ten wiatr będzie słabszy i stopnieje jego siła, jego prędkość do 75 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: ARK, Polskie Radio Kierowców. Zbliża się 10 minut po 19. Jest już w studiu Emilia Kleszczewska. Takie jedno pytanie mam do naszej miłośniczki.
1: Zamieniam się w słuch.
0: Pani Emilio, najmniejsze auto, którym pani jeździła?
1: Najmniejsze, jakim jeździłam? Chyba Seicento.
0: Czyli miała pani do czynienia z tymi autami, które robiły rewolucję na polskim rynku motoryzacji.
1: Oczywiście, że tak. I to jeszcze całkiem niedawno tym Seicento się wybierałam z koleżanką, także...
0: Gdzie te długie nogi pani tam chowała?
1: No, powyginać trzeba było w różne strony, poskładać.
0: I nie było to cabrio.
1: No nie było to cabrio.
0: Było to cabrio.
1: Tak to na zewnątrz bym wystawiła.
0: Znaczy, my się śmiejemy, ale ja pamiętam czasy, kiedy kanclerz Niemiec Helmut Kohl kawał, można powiedzieć, że 2,5 faceta i ten facet wsiadał do Smarta, prawda? On wsiadał i był okej. Okay. Także dla chcącego nie ma nic trudnego, a znam taką osobę, która mówi, że jak się popieści, to się wszystko zmieści.
2: To znaczy, Smart wcale nie jest taki mały i pozory mylą, jak mówił Jerzy, wchodząc ze szczotki do butów. Także...
0: I w tym oto nastroju wchodzimy w czas kolejnego serwisu drogowego. Emilia Kleszczewska.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mam nadzieję, że bardzo państwu wygodnie w waszych samochodach teraz i że tam nie trzeba się gimnastykować, jeżeli chodzi o ten komfort jazdy. Jeżeli natomiast chodzi o utrudnienia, to trochę nam się pojawiło tych nowych wiadomości, na przykład z drogi krajowej numer 7 z Lechowa w Świętokrzyskiem na 109 kilometrze. Wiemy, że już można przejechać jednym pasem naprzemiennie w kierunku Kielc i do Opatowa. A tam po 15.30 była kolizja samochodu ciężarowego i dwóch samochodów osobowych i tam droga całkowicie była zablokowana właśnie od tej 15.30. Jeżeli chodzi o dobre wieści, takie są z S6. Chodzi o pomorskie województwo od węzła

Zła Szemut, gdzie na 19 kilometrze, także o tej samej porze, bo po 15.30 zablokowany był przejazd do Gdańska po kolizji czterech samochodów osobowych. Tam wiemy, że już przejazd w kierunku Szczecina jest odblokowany i jak patrzymy akurat na mapy, to jeszcze jest niewielki korek, ale za niedługo powinniście, powinni państwo

0: Mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chodzi o węzeł Żgów do węzła Łódź Południe. Ten odcinek na trasie S8 na 228 kilometrze pali się samochód dostawczy. Zablokowany jest jeden pas w trasie do Warszawy i taka sytuacja jest od mniej więcej 20 paru minut. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia na trasie S8 mogą być jeszcze do godziny 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jest 13 minut po 19.

0: Miło nam, że słuchają państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Oto dowód.
1: Dzień dobry. To były czasy. To już się nie wróci. Maluch? Mało przewozowy? A w 13 nawet jechało się na jakoś potupaje do sąsiedniej wioski. Ale zaskoczył mnie kiedyś gościu, którego robiłem rury początki mojej roboty. Przywiózł piec do centralnego ogrzewania. Zębiec. 14 kW. Taką kostkę. 60x60. No i jeszcze wyjście do komina. Takie wystające. I on to włożył do malucha. I wyjął z tego malucha na budowę. Zadziwił mnie ten człowiek.
0: 13 osób na potupajkę i piec.
2: No ale kiedyś ludzie byli szczuplejsi.
0: Także to, a piece większe.
2: A piece, no mogę jeszcze dodać, że do malucha bez trudu wchodziła pralka automatyczna bio. We Wrocławiu chyba były produkowane te pralki w Polarze. I ze względu na szeroko otwierające się drzwi, jak się wyjęło fotel pasażera, to taką pralkę można było do domu zawieźć. A na przykład Fiatem 125 już nie.
0: Cuda, po prostu ten maluch potrafił cuda.
2: Co nie zmienia postaci, że gdybyśmy dołożyli mu przedni napęd, moglibyśmy to dalej wozić, tylko że za dużo większe pieniądze.
0: Jerzy Kosowski, redaktor naczelny Automobilisty, jest naszym gościem. Wracamy do omawiania najświeższego numeru. Taka marka, z którą ja się przyznam, nie spotkałem. Wulgum. Co to takiego?
2: No właśnie,
0: jednoślad, od razu mówię.
2: Tak jest, jednoślad. Marka dosyć znana miłośnikom II Rzeczpospolitej. To była marka z Ostrowa Wielkopolskiego. To tutaj dodam tam troszkę więcej, mamy na ten temat w artykule. To był taki okres przed wojną w Polsce, że za pojazdy wyprodukowano zniżki, którą odejmowano z podatku oczywiście.
0: Czyli drogi motocykl mógł być dużo tańszy.
2: Tak, ale musiał być zrobiony w Polsce. No ale ponieważ Polak potrafi, w związku z tym wynaleziono mnóstwo furtek, które pozwalały na sprowadzanie angielskich BSA czy niemieckich NSU i korzystania z tej zniżki.

0: oczywiście mówimy o okresie II Rzeczpospolitej. Ale w międzyczasie było też bardzo wielka moda na motocykle, tak zwane setki, 100-centymetrowe, na które nie było ani ubezpieczenia płatnego, ani podatków i prawa jazdy jeszcze
1: czyli
0: nie trzeba było
1: mieć. Motorowe.
0: W związku z tym, to tak było i w Niemczech, i w Polsce, sprowadzano do Polski części lub całe motocykle, które przemalowywano, dodawano im jakąś polską nazwę. No i między innymi Vulgum też był taką składanką. Być może ten, który prezentujemy, to jest przypominający ogromnie niemieckiego fenomena. Fenomen to marka, nie rzeczownik. Także w każdym bądź razie był tam robiony. Oczywiście tam jakiś niewielki wkład był w Polsce robiony po to, żeby można było jakoś te przepisy ominąć, ale w tym jednośladzie najbardziej zaskakujące, w tym jedynym konkretnym egzemplarzu są opony, które są sygnowane Vulcan Wrocław. To one pochodziły...
1: Opona Vulcan Wrocław.
0: Vulcan Wrocław. I to jest największa zagadka, której nie potrafiliśmy rozwikłać. Może ktoś z Państwa pomoże nam znaleźć, że tak powiem, źródło tej całej nazwy. I to nie było to, że tam ktoś wyskrobał taką nazwę. Ona była po prostu w odlewie gumowym tej opony o bardzo charakterystycznym bieżniku. To te zdjęcia są u nas zrobione.
1: Czyli opony robione w powojennym Wrocławiu.
0: Tak. Marki Vulcan.
1: Vulcan.
0: Tak. I kompletnie wiadomo, że wyprodukowanie takiej opony to nie jest rzecz dla małego warsztaciku. To nie jest rzecz prymitywna, prosta. Do tego trzeba było mieć formy, piece, do składniki, oczywiście gumę surową, te wszystkie
1: kwestie.
0: Tak, sadze, te wszystkie historie.
1: Kordonek
0: które,
1: stalowy.
0: Tak, no być może korzystano, być może bieżnikowano w ten sposób jakieś
1: może
0: opony.
1: Ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy zna historię tego Vulcana, wrocławski,
0: tak, wrocławski Vulcan. Vulcan.
1: Fabryka opon we Wrocławiu,
0: tak,
1: w powojennym.
0: Może jakiś zakład nieduży, nie wiem, nie potrafię powiedzieć, nie potrafiliśmy w końcu, poprosiliśmy troszeczkę mieszkańców Wrocławia, ale myślę, że słucha nas wielu ludzi w Polsce i może ktoś też gdzieś jeszcze trafił. No
1: spotkał
0: to...
1: się, pracował, tak, bądź ma kogoś, tak, w rodzinie. Kto?
0: No jeśli pracował, to już pewnie gorzej, ale może dziadek pracował, czy,
1: tak,
0: czy no bo jeśli ktoś produkcyjnie pracował w latach 40., no to są dość nikłe szanse na to, że powiedzmy może nam coś opowiedzieć jeszcze dzisiaj. Także tak, tak to wyglądało. I może o ile sam ten motocykl Vulgum, ta setka, ten Vulgum, nie jest może czymś bardzo poruszającym, to jednak opony, na które na tym egzemplarzu były założone, były dla nas absolutną w ogóle, no, wstrząsnęło nami.
1: Tak. Panie redaktorze, mówi, że może ten motocykl nie jest dla pana znawcy motoryzacji, która ma kilkadziesiąt lat, być może nie, ale ja spojrzałem na ten motocykl i on mi skojarzył się z komarem. Z naszym komarem. Może nawet jest trochę uboższy od naszego komara.
0: No, bardzo możliwe, dlatego no, jego parametry dynamiczne niewiele przekraczały możliwości komara.
1: Ale silnik setka.
0: Silnik setka, tak, ale wtedy te silniki no,
1: nie były tak mocne,
0: tak, dlatego że przede wszystkim benzyna była dużo gorsza, w związku z tym stosowano niskie stopnie sprężania, te oleje, które były wtedy no, w dziedzinie olejów, to postęp no, nadzwyczajny nastąpił w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast to, co wtedy przed wojną można było kupić, nie pozwalało na to, żeby jakoś wyżyłować, mówiąc kolokwialnie, taki silnik.
1: Motocykl wygląda przepięknie i bardzo interesująco, a naszą ostatnią dziś rozmowę poświęcimy dwóm tematom. Tarpanowi Honkerowi, który też jest bohaterem tego numeru, i rajdom samochodowym, o których Państwo również piszecie, szczególnie o tych imprezach takich nostalgicznych, rajdach starych samochodów.
0: Jest ich na szczęście coraz więcej.
1: Do rozmowy wracamy po wpół.

0: pół do 20 w studiu Emilia Kleszczewska i kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasz gość prosi nas o tylko dobre wiadomości, więc takie też będą. Dobre. Droga Krajowa nr 15. Zakończyły się już prace w Wielkopolsce w miejscowości Trzemeszno na 153 kilometrze, gdzie przed 17 samochód osobowy potrącił pieszego. Tam droga była zablokowana przez ostatnie właśnie godziny, ale już do Gniezna i do miejscowości Strzelno mogą państwo na spokojnie jechać. Tak samo przejezdny jest odcinek trasy S8. Chodzi o węzeł Żgów do węzła Łódź Południe na 228 kilometrze, gdzie był pożar. Akurat samochodu dostawczego i tam przez ostatnią godzinę zablokowany był przejazd jednym pasem w kierunku Warszawy, no ale także S8 już raczej na spokojnie można dojechać do stolicy, a jeżeli chodzi o wyjazd ze stolicy, z Warszawy do Radomia, to bez większych zmian właśnie przed Białobrzegami, dokładniej teraz korek ustawia się na wysokości miejscowości Broniszew, a także kilka kilometrów dalej, czyli Falęcice. Tam wcześniej było zdarzenie drogowe i na miejscu działały służby. Odblokowany jakiś czas temu został przejazd jednym pasem w kierunku właśnie Krakowa czy Rzeszowa, dlatego ten korek robi się już coraz mniejszy. On wcześniej miał 8 kilometrów, teraz mniej więcej jest to 5 kilometrów, 4-5. Jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to tam też zakończyły się już prace wcześniej na S6 po zdarzeniu drogowym, ale jeszcze tutaj rzeczywiście jest dość ciasno. Jeżeli są z nami kierowcy, którzy próbują wjechać do Gdańska czy dalej, są w trasie do Gdyni czy do Sopotu, to korek ma ponad 5 kilometrów, dlatego warto na wysokości miejscowości Wojanowo zjechać na węźle Rusocin, na drogę krajową nr 91, starą jedynkę, i tam przez Pruszcz Gdański dojechać sobie właśnie do węzła Gdańsk-Lipce i właśnie tędy może

0: Można kontynuować trasę, na przykład do Gdańska. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy 32 minuty po 19:00.

0: nasze uczucia do motoryzacji, ale tej starszej cały czas buzują, rosną. Teraz na tapet bierzemy wóz do zadań specjalnych, polski wóz do zadań specjalnych. I zaczniemy może pytaniem z nagłówka artykułu. Do czego nadaje się tarpan Honker? Zdaniem tych, którzy go tworzyli, do wszystkiego. Czy faktycznie tak było? W ogóle, czy Honker to jest modyfikacja tarpana, czy to jest coś zupełnie nowego?
1: Nie, to jest zupełnie nowa konstrukcja polska samochodu terenowego. Oczywiście bazująca na tym, co w kraju było wtedy. Tak. Czyli mosty napędowe, jakieś tam inne elementy. Jakkolwiek rozwój tego samochodu był bardzo burzliwy i bardzo ciekawy. Stosowano w nim różne silniki, począwszy od tych polskich dieslowskich z Andrychowa 4C90, 490 Turbo, stosowano silniki Iveco też.
0: I to auto jeździło.
1: Tak, auto jeździło.
0: Auto było na wyposażeniu przeróżnych służb specjalnych.
1: Szczególnie wojska.
0: Szczególnie wojsko do tej pory jeszcze zdarzają.
1: No niestety wojsko się w tej chwili już wyprzedaje z tych samochodów, no bo one już mają swoje lata. Natomiast mogę tutaj jako pewnego rodzaju anegdotę powiedzieć, że pewien znajomy, który brał udział w działaniach wojennych na w byłej Jugosławii, bardzo chwalono te samochody, dlatego że w tym czasie tam też jeździły amerykańskie Humvee.

0: czyli te Hummery,
1: tak.
0: Przed którymi, jeśli chciał gdzieś tam wjechać, zjechać z drogi, musiał biec człowiek z piłą motorową i wycinać, bo on był tak szeroki, że po prostu w duktach leśnych się nie mieścił. Natomiast nasz Honker był przystosowany do warunków tutaj takich właśnie środkowoeuropejskich. Tak. I w sumie się całkiem nieźle te samochody spisywały. No, w tej chwili...
1: Może one nie były tak żywotne, prawda? Jak...
0: No więc różnie z tym pewnie bywało, bo wiadomo, że żołnierz, który to wszystko obsługiwał, no to tak różnie traktował ten sprzęt. Natomiast nie był to sprzęt szczególnie drogi.
1: Gdybyśmy mieli porównać takiego naszego Honkera do rumuńskiego Aro, chyba dobrze mówię, Aro.
0: Tak, były Aro. No, Rumunii, tutaj może się troszeczkę zdziwicie państwo, ale Rumunii robili całkiem niezłe samochody. Były takie ciężarówki, które się nazywały Roman. To była rumuński MAN,
1: tak.
0: Które używała też armia rumuńska. Samochody były bardzo dobre. No, nie mogły wejść.
1: One nie były u nas w Polsce.
0: Nie były w Polsce. Nie były. No, te pierwsze Aro, no to rzeczywiście były mało udane. Ale te późniejsze były już całkiem dobre i sporo ich używały w Polsce służby rozmaite, właśnie energetyczne, jakieś tam inne. Natomiast wracając jakby do Honkera, było bardzo wiele odmian. No, była nawet odmiana samochodu papieskiego, także zrobiona na bazie Honkera. Jest chyba w muzeum w Lublinie ten samochód. W każdym razie firma bardzo zasłużona. No, w tych wszystkich naszych zawirowaniach gospodarczych jakoś nie bardzo się to wszystko udało.
1: I to auto stworzono i ono się nie rozwijało, prawda? I pewnie dlatego zamykamy jego historię.
0: Pewnie tak, ale oczywiście tam stosowano też układy napędowe amerykańskie. Bardzo różne kombinacje były robione z tym samochodem. Miał blokady mostów porobione, także jak chodzi o dzielność terenową, był całkiem niezły, także to nie można powiedzieć, że to jakiś w ogóle nie wiadomo co było.
1: To teraz będzie o rajdach, w których tego typu auta również biorą udział, albo przede wszystkim, ale są i takie rajdy, gdzie liczy się gracja i elegancja. Zaczynamy. 100 mil czesko-słowenskich, Praga, Bratysława, Praga. To jeden rajd, który opisujecie w tym najświeższym numerze. Kolejny to 47. Międzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych. Te rajdy już miały miejsce, po prostu to są relacje,
0: to są
1: z tych fantastycznych imprez. 13. edycja Motor Classic Wrocław, czyli piękne panie, piękni panowie w strojach z epoki.
0: Ogromna liczba pojazdów.
1: Jakie auto, z jakiej epoki taki strój?
0: Tak.
1: I jeszcze rajdowe święto, trzeci rajd Legend.
0: No to już jest, sam już staje się legendą ten Ride Legend, startują tam znakomite samochody klasyczne, rajdowe, rajdowe głównie, zawodnicy, którzy są kwalifikowani w polskich tutaj jakby tych wszystkich rankingach, ale tam chodzi głównie o to, żeby ten rajd przejechać, spotkać się z tymi wszystkimi ludźmi, tym niemniej walka na ostro też jest.
1: Tak. 11. zlot klubu zabytkowych Mercedesów, się jest Mercedes. Rajd przez Roztocze, spotkanie z magią natury, czyli piękne panie, piękne Mercedesy.
0: No właśnie, tutaj może tylko wspomnę, bo te rajdy klubów zabytkowych Mercedesów, She's Mercedes, odbywały się w wielu krajach, po czym Mercedes Centrala ze Stuttgarta przestała je wspierać, te rajdy, i on z moich informacji wynika, że tylko w Polsce się ostał. Ponieważ są organizatorki bardzo dzielne, które, bo tutaj dodam, te rajdy są organizowane wyłącznie przez panie i uczestniczkami są wyłącznie panie. Czy same one przy tych samochodach coś kręciły? Nie jestem pewien. Pewnie mężowie, narzeczeni, partnerzy, jak to tam by nie powiedzieć, mieli w tym jakiś udział, albo też zaprzyjaźnieni mechanicy. Tym niemniej te samochody...
1: Efekt jest przepiękny.
0: Efekt jest przepiękny, panie się świetnie bawią same ze sobą. Nie wiem, czy to jest akurat taki najlepszy przykład, bo ja jestem, tak powiem, bardzo lubię panie, ale...
1: Ale nie, żeby się dzielić, prawda?
0: Tak, żeby
1: na
0: same...
1: Na damskie Mercedesy i na męskie Mercedesy.
0: No właśnie. No nie, tym niemniej impreza istnieje, jest organizowana bardzo sprawnie. Rajd ma charakter taki, powiedziałbym, turystyczno-towarzyski. Nie ma tam jakiegoś szczególnego współzawodnictwa, są tylko rozmaite atrakcje, takie, żeby ich szybko nie zapomnieć.
1: Ale to również i o to chodzi, prawda? W poznawaniu piękna motoryzacji, uścisk dłoni na pięknej

0: i kierownicy, piękne, niezawodne auto.
1: No nigdy tego nie doświadczymy w internecie. Chociażbyśmy byli w najwspanialszych grupkach dyskusyjnych, czy facebookowych, czy instagramowych, to niestety kontakt osobisty, człowiek z człowiekiem, wypicie kieliszka wina, czy nawet małej lampki, jest czymś, czego się nie da zrobić wirtualnie.
0: Można to zrobić w garażu, można to zrobić na zlocie, można tak, to jest. Zrobić wśród przyjaciół motoryzacyjnych.
1: Ale pocieszające jest to, że tych imprez jest coraz więcej, że są coraz ciekawsze, że są znakomite pomysły rozmaite i oczywiście są też w Polsce Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych, które się odbywają już od kilkudziesięciu lat, od połowy lat 70. się odbywają, które są po to, żeby wyłonić zwycięzcę. Są wymyślane rozmaite konkursy, które tam się odbywają.
0: Jeśli państwo są pomysłodawcami tego typu przedsięwzięć, które jeszcze nie mają swojej otoczki prasowej, proszę dać nam znać. Albo automobiliście, albo naczelnemu Jerzemu Kosowskiemu tego pisma, albo proszę pisać do nas, korzystając z aplikacji Polskiego Radia Kierowców. A my będziemy starali się opowiedzieć o tym, czego państwo dokonali w miłości do motoryzacji. Jerzy Kosowski był naszym gościem, naczelny automobilista.
1: Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Muszę się Państwu przyznać do pewnej obserwacji przesympatycznej, przefajnej, przejmującej. Otóż nasza Emilia,
1: tak?
0: Im częściej bywają u nas goście pokroju redaktora naczelnego automobilisty, pana Jerzego Kosowskiego, to tym bardziej nasza Emilia lubi tą motoryzację...
1: zgłębiać.
0: Nie tyle zgłębiać, ile tą motoryzację, która ma swoją historię, czyli nie super, super włoskie fury, super niemieckie fury.
1: Tylko Seicento.
0: Mirafiori, a właśnie auta, które mają historię, które mają duszę, nawet mogą być Seicentem.
1: Oczywiście, że tak.
0: I brawa, brawa, wielkie brawa.
1: Właśnie pozdrawiamy wszystkich, którzy są w Seicento w trasie
0: i którzy bratają się z nami w tej miłości do starej motoryzacji.
1: Dokładnie.
0: Emilia Kleszewska i kolejny serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niezależnie od

0: samochodów, którymi teraz jeździcie i jesteście w trasie, no to jeszcze jest kilka miejsc, gdzie trzeba rzeczywiście zwolnić. Tak jest na tych remontowanych odcinkach o tej porze, czyli odcinek Żywiec - Węgierska Górka, trasa S1, to głównie informacja dla tych z Państwa, którzy jadą z Węgierskiej Górki właśnie dalej, na przykład w trasie do Katowic, tam tworzy się niewielki korek. Jeżeli chodzi o właśnie te remontowane odcinki, to jeszcze autostradowa jedynka w Śląskiem. Chodzi o odcinek Siemonia do miejscowości Dobieszowice. W obu kierunkach mamy to lekkie zwężenie trasy A1, a tak to już naprawdę na wszystkich trasach w całej Polsce jedzie się nam bardzo dobrze. Może jeszcze większy ruch jest cały czas na trasie S6 w Pomorskiem, Juszkowo, Rotmanka, czyli wjazd przed samym węzłem Gdańsk Południe. Tam rzeczywiście jeszcze jest sporo tych utrudnień. Po zdarzeniu drogowym i kolizji kilku samochodów osobowych można zjechać na przykład na węźle Rusocin i drogą krajową numer 91 objechać te utrudnienia, no i wrócić na przykład na trasę S7 na wysokości węzła Gdańsk-Lipce. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale na dziś to nie koniec opowieści o tym, co działo się w Polsce, jeśli chodzi o motoryzację. Za kilkanaście minut będziemy łączyli się z Kielcami. Tam jest pani doktor Beata Żelazny, pracownik Muzeum Historii Kielc, i będziemy rozmawiali o wystawie Historia Kieleckiej Motoryzacji 90 lat Automobil Klubu Kieleckiego. Ale to jeszcze trochę cierpliwości.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Spoglądam na nasz zegar, a on nieuchronnie wskazuje, że zbliża się 20.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju przeważa bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe. Jedynie na zachodzie Polski zachmurzenie jest umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, 20 stopni w centrum, do 24-25 na południowym zachodzie. Wiatr na południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, okresami porywisty, szczególnie na Przedgórzu Sudeckim, w porywach osiągający prędkość 60 km na godzinę, a im wyżej w Sudety, tym ten wiatr szybszy, silniejszy. Warunki do podróżowania w kraju prawie że bardzo dobre, prawie że, bo byłyby bardzo dobre, gdybyśmy my, kierowcy, w tych dobrych warunkach nie popełniali błędów, a że je popełniamy, dlatego troszeczkę strasza, więc ostrożności, życzliwości dla innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić, czy dobrze zapięte są nasze pociechy z tyłu na fotelikach i pamiętajmy też o zachowaniu odpowiedniej bezpiecznej odległości od poprzedzającego nas pojazdu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Emigranci rzucają broń i chcą przeskoczyć każdy mur, a ja Emilii Kleszczewskiej od czasu do czasu śpiewam zupełnie inną piosenkę związaną z militariami. Emilia robi teraz dziwną minę, ale już się domyśliła, o jaką piosenkę chodzi.
1: Ja wiem, o jaką chodzi. No, ale chce pan teraz ją nucić?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie, na antenie
1: nie,
0: w życiu.
1: Nie, nie, w życiu.
0: Ja jestem od gadania, a nie od śpiewania. 10 minut po 20. Słuchają państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Emilia Kleszczewska i kolejny serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sprawdzamy co 20 minut, oczywiście jak zawsze, co się dzieje na tych naszych trasach, tych większych i tych mniejszych. Przypominamy, że numer do nas to 22 513 11 11, ale jak zawsze zachęcamy Was szczególnie do tego, żeby używać naszej aplikacji mobilnej. Tutaj można wysłać wiadomość, zarówno taką głosową, ale też tekstową. No a teraz co na trasach. Widzimy, że pojawiły się informacje z autostradowej czwórki. Tam była kolizja samochodu ciężarowego z samochodem osobowym i busem, więc no do dość poważne zdarzenie. Jak na razie tylko kolizja. Nikt nie został ranny. Zablokowany jest przejazd jednym pasem w kierunku Wrocławia, a to dokładniej 149 km autostrady A4 właśnie na Dolnym Śląsku. Jest też aktualizacja tego, co dzieje się na trasie S8, bo jednak, jak się okazuje, utrudnienie trwa nadal. Wcześniej służby wysłały informację, że już odblokowany jest odcinek od węzła Żgów do węzła Łódź Południe, ale jednak tak nie jest. Tam palił się samochód dostawczy po godzinie 18, no i zablokowany.

Akurat tam jest przejazd pasem w kierunku Warszawy. A jeżeli chodzi o te dobre informacje, to one są z dróg ekspresowych S7 i S8. Pierwsza wiadomość to węzeł Białobrzegi Północ do węzła Białobrzegi Południe na 3 kilometrze, gdzie była kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowany był przejazd w kierunku

0: sobie do Katowic. Większy ruch jest na autostradowej czwórce, dokładniej na wysokości węzła w Mysłowicach i to trasa w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut po 20:00.

0: Słuchają państwo Perka Polskiego Radia Kierowców, jest 18 minut po 20 i wracamy do naszego dzisiejszego tematu przewodniego, czyli do historii polskiej motoryzacji. Jest z nami pani dr Beata Żelazny z Muzeum Historii Kielc, współautorka wystawy Historia Kieleckiej Motoryzacji, 90 lat Automobil Klubu Kieleckiego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pani doktor, zanim zaczniemy tę interesującą rozmowę o historii motoryzacji kieleckiej, chciałbym panią poprosić, żeby pomogła nam pani rozszyfrować ten skrót, który przez te 90 lat i Automobil Klubu i tego wszystkiego, co z motoryzacją działo się na Kielecczyźnie. SHL Kielce, co to oznacza? Bo takiemu zwykłemu miłośnikowi motoryzacji, dla niego SHL to jest albo pralka, albo to jest marka motocykla. Ja wiem, że to zakłady wyrobów metalowych SHL, ale co to znaczy to SHL?
1: Skrót ten rozwijamy jako Suche Gniozda Huta Ludwików. To znaczy historia tego zakładu była taka, że faktycznie te zakłady pierwotnie powstały w Suchedniowie, niedaleko Kielc, pomiędzy Kielcami a Skarżyskiem Kamienną i później po przenosinach do Kielc przy tej nazwie SHL pozostały. Później to była też Huta Ludwików. No a po wojnie faktycznie, tak jak pan powiedział, było to KZWM.
0: Suchedniowska Huta Ludwików, czyli to jest rozwiązanie skrótu SHL. Bardzo dziękuję.
1: Jako pewną ciekawostkę mogę dodać, że kiedy powstał pierwszy motocykl w 1938 roku właśnie w zakładach SHL, to jako takie hasło marketingowe rozwijano je, ten skrót, jako setka Huty Ludwików. Właśnie tak reklamując moc tego motocykla.
0: Czyli 100 koni, czy 100 centymetrów pojemności?
1: 100 centymetrów pojemności.
0: Okej. Okay. Proszę pani, motocykl mamy, czyli pierwszy powstał w 1938 roku, a samochód?
1: No to już właściwie były takie plany jeszcze przed II wojną światową. Taka grupa projektantów z Ludwikowa, czyli SHL-ki, no tutaj tworzyła projekty. Samochód miał nazywać się Radwan. My nawet takie projekty w muzeum mamy tego pierwszego samochodu. Natomiast no, ze względu na to, że było to przededniu wybuchu II wojny światowej, no to powstały tylko 4 sztuki tych samochodów właśnie na takiej, powiedzmy, fazie testowej. Niestety żaden z nich się nie zachował. Także no to już ta historia motoryzacyjna jest bardziej taką historią powojenną.
0: Ale muszę przyznać, że Radwan, nazwa zacna, wierzę, że w państwa muzeum i na tej wystawie 90 lat Automobil Klubu Kieleckiego, Historia Kieleckiej Motoryzacji, że przynajmniej rysunki Radwana są.
1: Tak, jak najbardziej. Także jeżeli ktoś chciałby się zapoznać tutaj z tymi rysunkami, publikujemy je w takim katalogu towarzyszącym wystawie, bo faktycznie są bardzo ciekawe. No i samochód, gdyby powstał, byłby piękny, a trzeba powiedzieć, że w tym okresie przedwojennym faktycznie taki był dobry klimat dla rozwoju motoryzacji, kiedy w połowie lat 30. kierownictwo nad zakładem objął Otmar Kwieciński, który był jednym z założycieli Automobil Klubu Kieleckiego. On bardzo wspierał takie inicjatywy. Pojawił się bardzo uzdolniony inżynier Rafał Ekiert i on tutaj no, tworzył właśnie ten pierwszy motocykl i pracował także nad Radwanem.
0: Czy ten pierwszy samochód powstający Radwan to miało być auto osobowe, auto

0: ciężarowe, czy może taki pick-up?
1: Miało być to auto osobowe, które miało się charakteryzować takimi z jednej strony komfortem jazdy, ale też z drugiej strony niezawodnością i no, takimi już, nie wiem czy to nie na wyrost, ale trochę próbami wydłużania trasy jazdy na jak najmniejszym zużyciu paliwa.
0: Czyli auto zacne, no, ale do tego jeszcze oszczędne.
1: Dokładnie tak.
0: Wystawa dotycząca historii kieleckiej motoryzacji kończy się już niedługo, bo 4 października, w tak. najbliższą niedzielę. Czyli rozumiem, że cały rok wystawa była czynna i można było podziwiać to, co na Kielecczyźnie działo się z motoryzacją.
1: Była ona otwarta w czerwcu tego roku, także kilka miesięcy, ale faktycznie wybraliśmy taki okres wakacyjny, no bo tak nas tutaj praktyka muzealna nauczyła, że najwięcej zwiedzających jest latem, kiedy no, wszyscy cieszymy się sezonem urlopowym. Wiele osób, co bardzo cieszy, korzysta z muzeów i dzięki temu właśnie, że zdecydowaliśmy się na taki termin, no muszę pochwalić się nieskromnie, że cieszyła się ona dość dużym zainteresowaniem, dobrym odbiorem, także cieszy to, że nasi goście z całej Polski mogli się zapoznać z tą historią. A z drugiej strony no też zależało nam, żeby wystawa była otwarta w terminie, kiedy wypada rocznica powstania Automobil Klubu Kieleckiego, czyli we wrześniu.
0: Czyli gratulacje dla pomysłodawców, organizatorów. Pani jest w tym gronie, więc chylę czoła.
1: Bardzo dziękuję.
0: Proszę nam powiedzieć, bo ja nie wierzę, że państwo rozbiorą wystawę, wnętrza zostaną zapełnione innymi eksponatami, a ta wystawa, no bo nie ukrywajmy, można powiedzieć, że motoryzacja to taka sól ziemi. Przez ostatnie 100 lat.
1: Zdecydowanie. Liczę na to, że tak nie będzie i na pewno ze swojej strony mogę powiedzieć, że ja złapałam dość mocno konika takiego motoryzacyjnego, jak chodzi właśnie o historię. No, że udało się nawiązać też bardzo dobre relacje z władzami Automobil Klubu Kieleckiego, za co pozwolę sobie tutaj podziękować i panu prezesowi, i panu Łukaszowi Maciejczykowi, który nam tutaj bardzo wspierał od takiej strony no, technicznej, ale w ogóle całemu zarządowi i całej tej ekipie Automobil Klubu, bo współpraca była świetna i wielka otwartość z ich strony, także liczę, że dzięki właśnie tym dobrym relacjom no, uda nam się dalej jakieś takie fajne projekty przybliżające historię motoryzacji na Kielecczyźnie tworzyć, bo myślę, że jest warto, bo wydaje mi się, że mamy się czym chwalić.
0: Ja również w to wierzę i jeśli pani pozwoli, to za kilka minut wrócimy do naszej rozmowy, aby mogła pani opowiedzieć o głównych bohaterach tej wystawy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia w takim razie.
1: Do usłyszenia.

0: pokazać. Perka, Polskie Radio Kierowców, 29 minut po 20. Jak ja się dobrze czuję w takim towarzystwie. Sami młodzi ludzie wokół mnie, a my tu o 90 latach motoryzacji na Kielecczyźnie. Jak pięknie można spojrzeć na ten upływający czas, ale także na osiągnięcia wielkich ludzi polskiej motoryzacji, czy to na Kielecczyźnie, czy to w Małopolsce, czy to na Pomorzu, czy to na Mazowszu, czy w Wielkopolsce. Oj, tych zdarzeń było bardzo dużo, były fantastyczne i najważniejsze, że dzieją się dalej, że cały czas to wszystko trwa. A więc młodzi niosą tradycję tych, którzy byli pionierami. Studia Emilia Kleszczewska, po części zafascynowana tymi naszymi rozmowami o historii motoryzacji.
1: Oj, bardzo. Tutaj te wszystkie regiony zostały wymienione. Rozumiem, w serwisie też mają być.
0: Jeżeli tam się nic nie dzieje, to no, absolutnie nie. To nie. Opowiadaj, że warunki jazdy bardzo dobre.
1: Dokładnie.
0: Proszę jechać ostrożnie i będzie dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Godzina 20.30. Czy o tej porze jeszcze mamy jakieś duże utrudnienia? Raczej nie, więc tutaj rzeczywiście będzie sporo tych dobrych wieści, zwłaszcza z centralnej Polski, gdzie już nam się odkorkowała trasa, jeżeli chodzi o, już mówię, o jaki odcinek, o S8, chodzi o odcinek węzeł Żgów i węzeł Łódź Południe, tam na 228 kilometrze palił się samochód dostawczy. Najpierw mieliśmy informację, że to utrudnienie się zakończyło, potem, że jednak utrudnienie nadal trwa, a teraz znowu informacja, że się zakończyło, więc już miejmy nadzieję, że rzeczywiście na S8 dużo się nie dzieje. Wcześniej zablokowany był przejazd w kierunku Warszawy. A jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze trwają prace służb, prace drogowców, to na pewno jest autostradowa czwórka. Województwo Dolnośląskie od węzła Pietrzykowice do węzła Wrocław Południe. No a w trasie właśnie do samego Wrocławia 149 km. Tam po kolizji samochodu ciężarowego z samochodem osobowym i busem zablokowany właśnie jest ten jeden pas. No ale jak na razie tutaj patrzymy na utrudnienia, to większego korka nie ma na autostradowej czwórce. Tam tylko niewielkie przewężenie jest za węzłem Pietrzykowice. Mniej więcej ten korek, nawet bym powiedziała, że bardziej zwężka, ma 1 kilometr. I jeżeli chodzi o pozostałe trasy, no to więcej samochodów ustawia się w Warszawie na S8, gdzie też widzimy, że jest częściowo wyłączony odcinek. Jeżeli chodzi o przejazd, zamknięta jest trasa S8 w kierunku Marek, czy jeżeli jesteście dalej w trasie w kierunku Białegostoku. Na razie jeszcze nie wiemy, co się dzieje, ale tam właśnie ten korek ma już ponad 6 kilometrów. Także czekamy na informacje od służb albo od naszych kierowców. Numer znacie.

0: 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 32 minuty po 20. Już za moment wracamy do rozmowy o historii motoryzacji na Kielecczyźnie.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zwolnimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: Słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Radia Kierowców. Naszym gościem jest pani dr Beata Żelazny z Muzeum Historii Kielc, współautorka wystawy Historia Kieleckiej Motoryzacji, 90 lat Automobil Klubu Kieleckiego. Zanim przejdziemy do historii Automobil Klubu, pani doktor, przede mną zdjęcie. Zdjęcie z Dziennika Zachodniego, to znaczy Dziennik Zachodni przedrukował taką fotografię. Dwóch dżentelmenów, jednym z nich jest pan Pragłowski, a za nimi, drugim pewnie pan Radwan, a za nimi jest samochód Radwan, który nie dawał mi spokoju, musiałem odnaleźć jakąkolwiek fotografię. Zacne auto, mnie się wydaje, że kto wie, czy nie było tak, że projektanci. No to jest auto podobne trochę do tego, co Ferdynand Porsche wykombinował z Garbusem.
1: Tak, dosyć podobna ta konstrukcja była. Tak przedstawiają plany.
0: To oprócz tego auta wcześniej jeszcze był taki samochód, który chyba Galkar się nazywał. Też inżyniera Stefana. Galkar.
1: Aha, Galkar. Tak.
0: Też praca Stefana Pragłowskiego. Okej. W 1936 roku we wrześniu powstaje Automobil Klub Kielecki.
1: Tak. We wrześniu 1936 roku powstało Stowarzyszenie Automobil Klub Kielecki. Myślę, że warto to jest podkreślać, że to jest stowarzyszenie, przez które na przestrzeni tych 90 lat przewinęło się tysiące ludzi, które no siłą rzeczy działa własnymi siłami, własnymi zasobami, własnymi środkami. I myślę, że to jest godne pochwały, godne inicjatywę. Założenia tego stowarzyszenia wysunęło kilkunastu Kielczan, takich można powiedzieć takiej śmietanki kieleckiej, bo to był już wspomniany Otmar Kwieciński, to był komisarz Policji Państwowej Franciszek Delekta. No, ludzie, których po prostu stać było wówczas na samochody i którzy doceniali motosport. Dosyć szybko ta filia kielecka związała się z tą Polską, to znaczy z Automobil Klubem Polski, stając się jego bodajże siódmą filią z 12 przed wojną założonych. W okresie przedwojennym wydaje się, że troszkę mniejszą uwagę, czy mniejsze może możliwości były do tego, żeby skupiać się typowo na jakichś takich zawodach sportowych, bo tak naprawdę zorganizowano tylko dwa takie rajdy gwiaździste na Święty Krzyż, choć trzeba pamiętać, że też z Automobil Klubem Kieleckim związany był Jerzy Nowak, który

0: uczestniczył w Radzie Monte Carlo, zajmując w nim 11 miejsce, ale przed wojną przede wszystkim Automobil Klub zajmował się no, taką techniczną bardzo działalnością, bo konsultował akty prawne, współuczestniczył, czy też konsultował wytyczanie nowych dróg, czy nie wiem, oznakowanie dróg, ale także przeprowadzał egzaminy na uprawnienia dla kierowców.
1: A proszę nam powiedzieć, jak to się działo? Ja tu nie chciałbym wkraczać w jakieś takie niesnaski, jakie są między Kielcami a Radomiem, bo to są wymyślone i zupełnie niepotrzebne historie. Natomiast ta historia motoryzacji dziwnie splata oba te miasta, prawda? To Automobil Klub w Kielcach, to się przenosi do Radomia i jest Polskim Związkiem Motorowym, to znowu wraca do Kielc jako Automobil Klub. Ta historia ma takie swoje meandry.
0: Tak, zdecydowanie. No, pamiętajmy o tym, że Radom w okresie i przedwojennym, i powojennym należał do województwa kieleckiego, więc to może tutaj też tak jakby to administracyjne związanie. Ale faktycznie tak było, że po wojnie dość szybko Automobil Klub przywrócony został do działania, bo w roku 1946. Ale no, tak się złożyło, czy tak zadecydowały władze te u góry, że w ogóle Automobil Klub Polski, a zatem także te jego lokalne filie zostały w roku 1950 zlikwidowane. No wydaje się, że to odbyło się pod taką no, presją polityczną. Ten motosport kojarzył się z pewnym luksusem, z pewną elitarnością. No i wówczas właśnie w roku 1950 rozwiązano tą organizację i powstał Polski Związek Motorowy, który no miał za zadanie jakby przybliżać te sporty samochodowe ludowi pracującemu, używając tej nomenklatury wczesnej. Ale po odwilży październikowej Automobil Klub faktycznie wrócił do działania, powstała także ta filia kielecka na nowo, ale dość szybko została ona zlikwidowana i przeniesiona do Radomia jako Automobil Klub Świętokrzyski. Wydaje się dlatego, że władze miejskie, partyjne nie do końca sprzyjały tej organizacji. Wtedy właśnie mieliśmy taki pik produkcji motocykli SHL i Kielce po prostu miały się kojarzyć ze sportem motocyklowym i w ten sport inwestowano, a sport samochodowy przeniesiono do Radomia.
1: Ale jednak, i tu chciałbym panią poprosić o zweryfikowanie mojej wiedzy i moich przemyśleń. Przyszły lata 70. powstaje tor wyścigowy Kielce. Fantastyczna inwestycja jak na tamte czasy, jak na całą Polskę. I czy to była taka kwintesencja tego, co można w sporcie zrobić?
0: Wydaje się, że tak, bo absolutnie niesamowita inwestycja. Dziś z kim bym nie rozmawiała tak naprawdę z tego środowiska Automobil Klubu czy z takiego świadka urzędniczego, każdy mi powtarza, że taka inwestycja dziś by nie powstała i pewnie to jest prawda. Powstał ten tor przy takiej dużej inicjatywie prezesa Automobil Klubu Kieleckiego, który w połowie lat 70. się odrodził, Włodzimierza Wójcikiewicza. To jest absolutna ikona tego naszego stowarzyszenia lokalnego. On od połowy lat 70. do początku lat 2000 prezesował właśnie Automobil Klubowi. No i on był takim kołem napędowym tej inwestycji, która była absolutnie karkołomna, w którą potrafił zaangażować masę osób i tutaj z Kielc i przecież też z Warszawy, bo to wszystko musiało się odbywać za zgodą tych władz centralnych. Potrafił zdobywać środki, potrafił wyważać te zamknięte drzwi, no ale też pamiętajmy, że tor Kielce to jest też ogromna praca osób, które po prostu czy to do Automobil Klubu należały, czy gdzieś sprzyjały tej inicjatywie, ponieważ tam mnóstwo prac zostało wykonanych po prostu w tak zwanym czynie społecznym, czyli rękoma zawodników. Zresztą, o ile wiem, to nie tylko z Kielc, ale także te inne filie Automobil Klubu.
1: Pewnie Starachowice i pewnie Radom też.
0: Ale też na przykład kierowcy z Zabrza czy z Poznania przyjeżdżali i też pracowali, żeby ten tor otworzyć. A ja no, jeśli mogę sobie tak pozwolić.

0: pozwolić na drobną prywatę.
1: Bardzo proszę.
0: To przyznam się do tego, że no, ja urodziłam się w Miedzianej Górze i całe życie tu mieszkam nieopodal toru, więc no, dla mnie jest to wyjątkowe miejsce. Temat i toru Kielce Automobil Klubu jest mi bardzo bliski, więc gdzieś mogę powiedzieć, że w cieniu tego obiektu teraz.
1: Pani doktor, jeśli mogę jeszcze namówić panią na jedną rozmowę po 21, to może opowie nam pani, co czekać będzie tor Kielce i wszystkich miłośników motoryzacji, którzy z tym torem mają jakieś wspomnienia albo jeszcze go nie poznali, i chciałbym jeszcze i o tych SHL-kach i o starach. Ale
0: oczywiście,
1: to po 21, zgoda?
0: Oczywiście.
1: Dziękuję, do usłyszenia w takim razie.
0: Dziękuję.
2: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: I tak tanecznie wkraczamy w czas, w którym powinni Państwo otrzymać najświeższe informacje z dróg. Emilia Kleszczewska jest z nami, serwis drogowy PRK.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Spory korek w centrum Warszawy jest na S8. Te utrudnienia zaczynają się na Bemowie, a kończą przed skrzyżowaniem z ulicą Słowackiego. To trasa do Białegostoku. Tam też częściowo zablokowana jest ta trasa i korek ma mniej więcej 5 km. Także z S8 warto zjechać albo trzeba tam poczekać. Myślę, że tak kilkanaście minut to minimum. Od dłuższego czasu mamy też przewężenie ekspresowej szóstki w Pomorskiem. Na utrudnienia czekają kierowcy przed węzłem Gdańsk Południe. To trasa w kierunku Gdyni. Natomiast autostradowa czwórka, tam też sporo się dzieje jeszcze. Przed węzłem Wrocław Południe cały czas pracują służby na 149 kilometrze. Choć tam już jadą Państwo spokojnie. Po 19 była kolizja samochodu ciężarowego, osobowego i busa. Ale pozostając jeszcze na czwórce, na małopolskim odcinku mamy spore zwężenie jezdni. Kierowcy zgłaszają również zdarzenie drogowe. Także jeżeli macie więcej informacji, dajcie znać. 22 513 11 11. Te utrudnienia są za targowiskiem, a przed wjazdem no właśnie do Krakowa od tej wschodniej strony. Jeżeli chodzi o prace służb, które jeszcze trwają, to na pewno droga krajowa numer 53. Chodzi o miejscowość Leleszki na Warmii i Mazurach na 30 kilometrze, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Tam droga jest cały czas zablokowana, a służby od 17.30 tak naprawdę kierują przejeżdżających ulicami miasta Jedwabno. A z dobrych informacji od służb także mamy wiadomość, że całkowicie odblokowany został przejazd S7 w województwie mazowieckim od węzła Białobrzegi Północ, a w kierunku Radomia, gdzie wcześniej był wypadek, zderzyły się dwa samochody osobowe. Kolejna dobra wiadomość z województwa Łódzkiego. Przypominamy ponownie, że to odcinek między Żgowem a Łodzią Południe, gdzie palił się samochód dostawczy jeszcze przed 19 i tam niemożliwy był przejazd jednym pasem w kierunku Warszawy. Powtarzamy numer do nas, do Radia Kierowców 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jesteśmy 7 minut przed 21.

0: Radiu Kierowców. Na zegarze minęła 21.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, 20 stopni w centrum, po 24-25 stopni na południowym zachodzie. Tak jest teraz. W nocy zachmurzenie również małe, a nawet może być bezchmurne niebo. Jedynie na zachodzie Polski miejscami zachmurzenie zrobi się umiarkowane. Miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu i dolinach rzecznych, będzie można spotkać silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300-400 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni na wschodzie i 4 lokalnie w centrum, po 10-12 stopni na zachodzie kraju i 13 stopni nad morzem. Chłodniej w kotlinach karpackich od 0 do 3 stopni. Wiatr słaby na zachodzie, okresami umiarkowany i porywisty południowo. Wschodni. Jutro w dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a pod wieczór na krańcach północno-zachodnich wzrost do dużego i tam miejscami słabo może popadać deszcz. Lokalnie rano, szczególnie w obniżeniach terenu i dolinach rzecznych, mgły. Te mgły będą ograniczały widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna 17-18 stopni nad morzem, 21 w centrum, 23 na południu Polski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 10 minut po 21. Serwis drogowy PRK.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pięknie, czyściutko, zieloniutko już na naszych trasach i taki jeden punkt w centrum naszego kraju, gdzie jest spory korek. Chodzi o Warszawę i o trasę S8.
3: Jeżeli chodzi o korek w kierunku Białegostoku na S8 w Warszawie, to mamy roboty drogowe na wysokości Pawłązek. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za tą informację. Jeżeli chodzi o właśnie ten korek na ekspresowej 8, on ma prawie 6 kilometrów. Rzeczywiście tutaj te utrudnienia są dość spore. Też wyłączony jest jeden krótki odcinek trasy S8, chociaż na naszych mapach jest też wiadomość o zdarzeniu drogowym. Także jeżeli wiecie jeszcze więcej, czy tam się coś wydarzyło poza tymi pracami drogowymi, to oczywiście dajcie nam znać. I tak jak nasz słuchacz mówił, chodzi o trasę w kierunku Białegostoku. No i tak to naprawdę już niewiele się dzieje na trasach. Jeszcze jest niewielkie przewężenie na wysokości miejscowości Rotmanka i Łużkowo. Oczywiście chodzi o województwo pomorskie i trasę S6. Tam wcześniej był korek, teraz mamy niewielkie zwężenie trasy, ale jeżeli chcecie to objechać i nie wjeżdżać na ekspresową 6, to można oczywiście jak zawsze zjechać na węźle Rusocin i tam starą 1, czyli drogą krajową numer 91 przez Pruszcz Gdański wjechać do Gdańska od tej południowej strony. Trwają też prace drogowe i takie też do godziny 23 są na trasie S1. Chodzi o Skoczów w województwie śląskim, gdzie właśnie do 23 trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. Tam lokalnie wyłączony jest pas awaryjny, a także prawy i lewy naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Patrzę na to, o czym piszą Państwo do nas w aplikacji PRK. Jeden ze słuchaczy, witam PRK.

Nie wiem, czy romany, czyli ciężarówki produkowane w Rumunii, o których mówiliśmy z redaktorem naczelnym automobilisty panem Jerzym Kosowskim, a więc nie wiem, czy romany były w Polsce, ale bywały w latach 80. XX wieku. Pracowałem w firmie, która miała na wyposażeniu żuraw samochodowy na podwoziu właśnie

kraju, gdzie było dużo rumuńskiego przemysłu. Chodzi o te miejsca, gdzie Rumuni u nas modyfikowali, ulepszali koleje wąskotorowe. Szczególnie zachodnie wybrzeże, tam ich było dość dużo i być może tam właśnie firmy kolejowe miały również swój sprzęt, choćby i te ciężarówki. Roman, jeśli znają Państwo inną wersję, prosimy o sygnał.

0: Ona ma siłę. Myślę o historii kieleckiej motoryzacji, 90 lat Automobil Klubu Kieleckiego, a siłę ma wystawa zorganizowana w Muzeum Historii Kielc. Mam przyjemność rozmawiać z panią dr Beatą Żelazny z Muzeum Historii Kielc, współautorką wystawy, i wierzę, że zgodzi się pani ze mną, że ta wystawa ma swoją siłę.
1: Z całą pewnością wystawa prezentuje tak potężny temat, że mogę się z tym zgodzić.
0: Szkoda tylko, że kończy się już 4 października, czyli ostatnia niedziela to ostatnia możliwość, żeby zwiedzić tę wystawę. Pani doktor, takie najfajniejsze maszyny, które powstały i które fizycznie mogliśmy obejrzeć, dotknąć, a jeszcze możemy dotykać, to motocykl SHL i samochód stary.
1: Tak, faktycznie wydaje się, że to takie ikony tej naszej kieleckiej motoryzacji. Ja pozwolę sobie zachęcić słuchaczy do tego, żeby odwiedzili nasze muzeum, dlatego że swego czasu przejęliśmy kilka motocykli z fabryki SHL i one są u nas na stałe prezentowane, więc naprawdę fajny przegląd tych motocykli, które SHL-ka w okresie PRL-u produkowała u nas, jest do zobaczenia. Począwszy od tego modelu, o którym już dzisiaj mówiliśmy, czyli SHL 98, czyli tego przedwojennego, w dwóch egzemplarzach, jednym oryginalnym, drugim takim z dość ciekawymi przeróbkami właściciela jego byłego, skończywszy na tym kultowym modelu, który zakończył produkcję SHL-ek.
0: Czyli SHL-ka czterobiegowa z silnikiem wiatra, czy gazela?
1: Gazela.
0: Gazela, okej. Gazela. Okay. Gazela. Bo SHL-ka ta czterobiegowa, ona chyba została sprzedana jako licencja, prawda?
1: Tak.
0: I tak się zakończył żywot bardzo dobrego motocykla.
1: Ciekawostką jest to, że licencję od SHL-ki na produkcję motocykli kupili Hindusi i tam dość długo takie właśnie motocykle na tej kieleckiej licencji produkowali.
0: A potem Gazela, motocykl, który wizualnie przypominał MZ-kę Tropic, prawda?
1: Są tacy, którzy mówią, że Gazela jakby zamknęła tą produkcję, bo była tak nieudanym według nich modelem. To, co jest faktem, to, że ona była bardzo droga. To pewnie ze względu na tą blacharkę. Każdy, kto kojarzy ten model, to od razu mu się przypomina ta taka mocarna konstrukcja,

0: No i ta cena pewnie była dla wielu zaporowa, natomiast no faktem jest to, że po prostu władze na szczeblu centralnym zdecydowały się postawić bardziej na produkcję WS-ek, no i tak się
1: to raz, powoli... a dwa, że władze jeszcze bardziej centralne, czyli władze bloku, postanowiły, że Polska nie będzie krajem motocykli, tylko krajem produkującym motocykle. Do tego wytypowano NRD, Czechy i Związek Radziecki. A my mieliśmy produkować samochody.
0: No i na osłonę pozostał nam w regionie Star, który no, powstał po wojnie, wprowadził w latach 40. ten kultowy model Star S20. I tak naprawdę do tego no, upadku systemu, do tego przełomu systemów na powierzchni się utrzymał i to całkiem dobrze sobie radząc. Myślę, że nie tylko dlatego, że produkował dla wojska i wojsko faktycznie tutaj w pracach także takich badawczo-rozwojowych mocno uczestniczyło, no ale także te cywilne modele Stara i autokary czy autobusy produkowane w Starze no, cieszyły się dużą popularnością. Myślę, że często widywane były na polskich ulicach.
1: Na polskich ulicach, ale i do tej pory zapaleńcy, ci, którzy uwielbiają jazdy terenowe, wychwalają pod niebiosa samochód Star 266, a potem Star 66. Chyba dobrze znamiona tego auta. To były auta, które miały napęd na wszystkie osie, które potrafiły naprawdę zadziwić i jeździły również w różnego rodzaju imprezach typu rajdy przez pustynię i tak dalej, i tak dalej. I rozsławiały imię polskich inżynierów i techników.
0: Dokładnie
1: i robotników. Tak. Pani doktor, jeżeli mogę na koniec naszej rozmowy zapytać się o to, co pani zdaniem czeka choćby tor Kielce? Jaka jest przyszłość tego miejsca?
0: No, od kilku lat faktycznie Kielce wróciły na mapę tego dużego ścigania, głównie za sprawą organizowanych tutaj w maju górskich samochodowych mistrzostw Polski. O ile wiem, tak rzutem na taśmę ten nasz obiekt się łapie do tych minimów technicznych. Zdaje się, że przewyższenia tutaj na torze u nas to jest około 60 metrów. Niemniej jednak ta impreza jest organizowana, zresztą no, trzeba pochwalić tutaj kieleckich kierowców, że osiągają w tych górskich mistrzostwach dobre wyniki, ale tych imprez takich ciekawych i sportowych i takich pojazdów zabytkowych, ale także turystycznych jest dużo. A no, z tego co wiem, w związku z tym, że obecnie odbywa się budowa obwodnicy tych naszych podkieleckich miejscowości, to ruch krajowy z drogi S74, która przecina tor Kielce, zostanie zdjęty. A muszą Państwo wiedzieć, że tor Kielce ma taką wyjątkową konstrukcję, że on częściowo przebiega odcinkiem leśnym, a częściowo właśnie na tej tak zwanej dużej pętli drogą krajową, więc ta duża pętla od lat już nie jest wykorzystywana właśnie ze względu na to natężenie ruchu. No i takie są plany tutaj władz Automobil Klubu, ale także tych naszych władz lokalnych, że właśnie po wybudowaniu tej obwodnicy, po odciążeniu tego odcinka, żeby
1: znowu on wrócił do
0: dokładnie
1: toru.
0: Całość toru była wykorzystywana.
1: Wszystkim przyjaciołom motoryzacyjnym i fanom toru Kielce życzę, aby tak się stało. Pani doktor, bardzo dziękuję za wizytę, za to, że opowiedziała nam pani w telegraficznym skrócie te 90 lat historii motoryzacji na Kielecczyźnie. Bardzo dziękuję i wraz z panią zapraszam tych wszystkich, którzy tej wystawy jeszcze nie obejrzeli, aby odwiedzić Muzeum Historii Kielc i wystawę, która do niedzieli, do 4 października będzie czynna. Wystawa zatytułowana Historia Kieleckiej Motoryzacji 90 lat Automobil Klubu Kieleckiego. Naszym gościem była współautorka wystawy dr Beata Żelazny. Bardzo dziękuję i dobrej nocy.
0: Bardzo dziękuję.

0: Radio Kierowców jest 11:30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I skupimy się w tych przedostatnich dzisiaj wiadomościach na Warszawie, bo tam jest jedyny korek, ale sporo się dzieje, bo i piszecie w aplikacji i wysyłacie do nas wiadomości te głosowe.
3: Kłania się Bartek ze Skody. Na S6 w Warszawie, na jezdni w kierunku Białegostoku, drogowcy obecnie prowadzą prace naprawcze. Tam frezują asfalt i zamknęli całą jezdnię i na jednym z tych węzłów, nie wiem, który to jest, bo nie znam dobrze Warszawy, przejeżdża się po prostu jednym pasem górą przez węzeł, przez skrzyżowanie. Cały ruch w stronę Białegostoku idzie przez to skrzyżowanie górą, więc to jest przyczyną tego korka. Pozdrawiam, życzę spokojnego wieczoru.
2: Dziękujemy za informację. Tutaj mała korekta. Chodziło o S8 oczywiście, w kierunku do Białegostoku. I jeszcze właśnie w aplikacji pojawiła się informacja od słuchacza. Witam, w Warszawie utrudnienia na alejach jerozolimskich na wysokości Dworca Zachodniego. Prawdopodobnie zderzenie dwóch aut osobowych. Pozdrawiam. I jeżeli chodzi o to, co się dzieje w alejach, to rzeczywiście tutaj mamy według służb zderzenie kilku pojazdów na wysokości Dworca Zachodniego, więc wszystko się zgadza w kierunku Pruszkowa i są te utrudnienia. Po godzinie 21:30, właśnie dosłownie kilka, a nawet minutę temu pojawiła się ta wiadomość. Jeżeli chodzi natomiast o to, gdzie jeszcze mamy większe przewężenie tras tych głównych, no to województwo kujawsko-pomorskie. Widzimy, że na A1 ustawia się więcej samochodów. To Gajewo, Warlubie, Rulewo, czyli ten remontowany odcinek w trasie z Gdańska do Torunia i dalej do Łodzi. Jeżeli chcą Państwo ominąć, można w Nowych Marzach, przepraszam, w Nowych Marzach to zjechać, a można właśnie w trasie z Gdańska zjechać w Pelplinie na drogę krajową numer 91 i w Nowych Marzach wrócić z powrotem na autostradową jedynkę i kontynuować trasę do Łodzi. Jeżeli jeszcze chodzi o prace drogowe, to one trwają na S1, gdzie przewężenie jest w obu kierunkach, czyli do Węgierskiej Górki i do Żywca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przed nami jeszcze 30 minut Radia Kierowców, w których być może dowiedzą się Państwo, że ropa z wodą to całkiem niezła mieszanka na to, aby jeździć dieslem. Yeah.

Perka, Polskie Radio Kierowców. Informacja, która może krzepić serca fanów prawdziwej motoryzacji. Silniki diesla nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Naukowcy sprawdzają nietypowy sposób, który może ograniczyć część zanieczyszczeń bez przebudowy jednostki napędowej. Pomysł zaskakuje prostotą, ale jego zastosowanie wymaga odpowiedniego przygotowania paliwa. Tak, rozwiązanie określane skrótem WIDE opiera się na emulsji wody w oleju napędowym. Nie wystarczy jednak zamieszać obu cieczy. Do przygotowania takiego paliwa potrzebne są specjalne dodatki, które utrzymują stabilność mieszanki. Kierowca nie powinien więc próbować przygotowywać podobnej mieszanki samodzielnie, czyli dolewać wody do ropy. Zwykła woda wlana do zbiornika nie zachowuje się tak jak przygotowana emulsja i może uszkodzić elementy układu paliwowego. Zawarta emulsja wodna odparowuje w komorze spalania. W ten sposób obniża panującą tam temperaturę. Niższa temperatura ogranicza powstawanie tlenków azotu, czyli zanieczyszczeń związanych ze spalaniem oleju napędowego. Emulsja wpływa też na rozpylenie paliwa, co może zmniejszać ilość powstającej sadzy. Można więc ograniczyć dwa problemy związane ze spalinami diesli poprzez zmianę właściwości paliwa, a nie konstrukcji silnika. Emulsja zmienia sposób spalania paliwa w silniku, a efekty zależą jednak od konstrukcji jednostki. Brzmi to bardzo optymistycznie. Ja jestem wielkim fanem tego typu wiadomości, bo wierzę, że ten ogrom wysiłków, jaki inżynierowie włożyli w rozwój diesla, będzie jeszcze procentować.

0: PRK Polskie Radio Kierowców jest 10 minut przed 22. Z żalem to powiem. Ostatni dziś serwis w wykonaniu Emilii Kleszczewskiej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Ja też uroniłam łzę i przechodzimy do wiadomości drogowych, ale raczej dobrych, bo rzeczywiście w całej Polsce ta sytuacja na trasach wygląda bardzo dobrze. No i tylko tutaj ta Warszawa nam się jawi na mapach troszeczkę gorzej. Jeżeli chodzi o trasę S8, to tam mamy rzeczywiście spore przewężenie właśnie od Blizny Łaszczyńskiego. Tak naprawdę ustawia się już korek. No i on ma ponad 5 kilometrów. Tam też częściowo wyłączony jest ruch właśnie na S8 w trasie do Marek, a dalej, jeżeli próbujecie przedostać się do Białegostoku. To ta pierwsza informacja, ale też powtarzamy, że było zderzenie kilku pojazdów na wysokości Dworca Zachodniego w kierunku Pruszkowa też, dlatego tam tworzą się utrudnienia od 20 minut, a jeżeli chodzi o to, gdzie zakończyły się prace drogowe, to na pewno droga krajowa nr 53, Leleszki, Warmia i Mazury, 30 km, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklem, tam droga była zablokowana i przejazd był możliwy, ale ulicami miasta Jedwabno. Teraz już można jechać zarówno do Szczytna, jak i do miejscowości Pasym. I jeżeli chodzi o odcinek, gdzie jeszcze cały czas ustawiają się służby, to na pewno jest A4 w województwie dolnośląskim. Chodzi o odcinek od węzła Pietrzykowice do Wrocławia Południe, tam na 149 kilometrze. Jeszcze przed 20 była kolizja samochodu ciężarowego z samochodem osobowym i z busem. Tam teoretycznie zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia, chociaż tak jak już mówiłam kilka razy, że rzeczywiście trasa do Wrocławia wygląda bardzo dobrze i tam większych utrudnień Państwo nie spotkają.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czwartkowym zwyczajem gratulacje dla tych wszystkich, którzy z nami bezpiecznie dotarli do bazy. Tym, którzy wciąż w drodze, trzymamy za Państwa kciuki. Wszystkich prosimy, radzimy, aby sprawdzić, czy jutro dokumenty naszych pojazdów i nasze dokumenty będą również ważne. Czyli nasza polisa komunikacyjna i badanie techniczne naszego auta. Czy będzie jutro w porządku? Jeśli tak, szerokiej drogi.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę. Oboje wiemy, co masz na myśli, kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę. Zaraz skończysz tak jak oni wszyscy, jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

nie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.